Można śmiało powiedzieć, że to był naprawdę mocny weekend. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, a Alicja Szempińska ze swoim pięknym głosem nie wygrała Eurowizji. Do tego jeszcze znalazła się w połowie stawki, czyli na miejscu 12. Pewnie wydarzyło się jeszcze mnóstwo innych ciekawych rzeczy, a o tym, co się wydarzyło i o tym, co się wydarzy dzisiaj w naszym porannym programie. Dzień dobry, witajcie, Arkadiusz Mieńczewski. To już poniedziałek, 18 dzień maja, czyli weekend to historia. 138 dzień roku, do końca którego zostało nam 227 dni. Wschód słońca 4:36, zachód 20:50, dzień trwa 16 godzin i 14 minut i jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 2 minuty. Do końca astronomicznej wiosny pozostały nam 33 dni, do najbliższego wolnego, czyli do Bożego Ciała. Zostało nam niewiele czasu, bo niecałe 2 tygodnie, a jeżeli chodzi o wakacje, to 39 dni. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wakacje mają. A ja zapraszam do słuchania naszego porannego programu. Już za chwilę odrobina historii, czyli co ciekawego wydarzyło się tego dnia, czyli 18 dnia maja, a później Polacy, rodacy jadą z uśmiechem do pracy, szczególnie w poniedziałek. Z pozdrowieniami.

0: 18 dzień maja należy do tych dni, podczas których wydarzyło się naprawdę sporo ciekawych rzeczy, szczególnie za granicą. W Polsce w roku 1792 wybuchła wojna polsko-rosyjska, zwana wojną w obronie Konstytucji 3 maja. W roku 1974 ukończono budowę najwyższego na świecie masztu radiowego w Konstantynowie koło Płocka. W roku 1981 w sali Estrady Poznańskiej odbyła się pierwsza próba zespołu Lombard, a w roku 2025 odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Do drugiej tury 1 czerwca przeszli Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki i wiadomo, kto wygrał. Jeżeli chodzi o świat, to w roku 1804 we Francji zniesiono republikę. Napoleon Bonaparte został ogłoszony cesarzem Francuzów. W roku 1910 Ziemia znalazła się w warkoczu komety Halleya. W roku 1912 w Paleo-Oto Amerykanin George Hollin jako pierwszy osiągnął granicę 2 metrów w skoku wzwyż. W roku 1929 podczas konferencji w Barcelonie FIFA wyznaczyła Urugwaj na organizatora pierwszych mistrzostw świata w piłce nożnej w roku następnym. W roku 1953 Amerykanka Jacqueline Colhan jako pierwsza kobieta pilot w historii przekroczyła samolotem wojskowym barierę dźwięku. I dzisiaj jeszcze o jednej kobiecie. Otóż w roku 1991 rozpoczęła się załogowa misja statku Sojuz TM-12. Tam właśnie pierwsza w historii kosmonautka, obywatelka brytyjska Helen Sharman na pokładzie się znalazła.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: Jaka będzie Gdynia za kilka lat? Na to pytanie odpowiadają konsultacje społeczne. Powiemy wam także o innych konsultacjach, tym razem w Słupsku. Usłyszycie o wypadku, do którego doszło w Herbrowie, a także powiemy wam o działaniach wejherowskich policjantów. Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowscy policjanci tym razem na tapet wzięli motocyklistów i rowerzystów. Za nami działania pod nazwą Jednoślad. W ich trakcie policjanci skontrolowali łącznie 146 jednośladów. Wśród nich było 26 pojazdów silnikowych, natomiast pozostałe 120 stanowiły głównie rowery, ale również hulajnogi elektryczne. Podczas działań policjanci ujawnili trzech rowerzystów znajdujących się pod wpływem alkoholu. Pierwszy z nich został zatrzymany w redzie przez patrol ruchu drogowego. Badanie alkotestem wykazało, że 48-letni mieszkaniec Gdańska miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do kolejnej kontroli doszło w Rumi po godzinie 11. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali 58-letniego rowerzystę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych. Trzeci nietrzeźwy rowerzysta został zatrzymany w Szemudzie. Badanie wykazało, że 57-latek miał blisko promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i również nie mógł kontynuować jazdy. Policjanci prewencji podczas kontroli rowerzysty na ulicy Przemysłowej w Wejherowie ustalili, że 42-latek jest osobą poszukiwaną przez sąd rejonowy w Wejherowie celem odbycia kary 25 dni pozbawienia wolności. Podczas sprawdzania rowerów w policyjnych systemach okazało się, że jednoślad pochodzi z kradzieży zgłoszonej 12 maja na terenie Wejherowa. Ponadto funkcjonariusze ujawnili przy mężczyźnie niewielkie ilości narkotyków, amfetaminy oraz mefedronu. Narkotyki oraz rower zostały zabezpieczone do sprawy, a 42-latek trafił do aresztu śledczego w Wejherowie. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w czwartek wieczorem w Harbrowie, niedaleko Łeby. Na drodze wojewódzkiej nr 214 zderzyły się dwa samochody osobowe. W pojazdach podróżowało 5 osób, w tym dwoje dzieci. Wszyscy uczestnicy zdarzenia trafili do szpitali, jednak jak poinformowała policja, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Do zdarzenia doszło około godziny 18. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 37-letnia kierująca Kiją podczas skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu Seatowi. W efekcie doszło do czołowo-bocznego zderzenia obu pojazdów. Kiją podróżowała kobieta wraz z 4-letnim dzieckiem. W Seacie znajdowały się trzy osoby, 33-letnia kierująca oraz pasażerowie w wieku 41 i 7 lat. Policjanci przebadali obie kierujące na obecność.

0: obecności alkoholu kobiety były trzeźwe. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy 37-latcy kierującej Kiją, a technik kryminalistyki zabezpieczył ślady i oba pojazdy do dalszych oględzin. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas opadów deszczu i przy ograniczonej widoczności. Mieszkańcy Słupska będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących przebudowy chodnika przy ulicy Lelewela. Chodzi o inwestycję realizowaną w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego 2026 pod nazwą Nowa, wygodna nawierzchnia chodnika na Lelewela, bezpieczna droga dla mieszkańców. Konsultacje rozpoczną się 18 maja i potrwają do 7 czerwca. Ich przedmiotem jest wstępna koncepcja zagospodarowania terenu dla planowanej przebudowy chodnika. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi zarówno w formie papierowej do Zarządu Infrastruktury Miejskiej przy ulicy Grodgera, jak i drogą elektroniczną, mailowo oraz poprzez specjalną platformę konsultacyjną miasta. W ramach konsultacji zaplanowano także otwarte spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 25 maja o godzinie 16 w sali numer 110 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Dodatkowo 22 i 29 maja w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej odbędą się dyżury konsultacyjne. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem, porozmawiać z przedstawicielami ZIM-u oraz złożyć swoje propozycje i uwagi. Dokumentacja projektowa zostanie również udostępniona w internecie na stronach Zarządu Infrastruktury Miejskiej oraz Miejskiej Platformie Konsultacyjnej. Jaka będzie Gdynia za kilka lat? Na to pytanie odpowiedzą konsultacje społeczne. Strategia rozwoju miasta Gdyni do 2035 roku to kompleksowy dokument, w którym określono główne kierunki rozwoju na najbliższe lata, a konsultacje z mieszkańcami są nieodłączną częścią zarówno powstawania projektu, jak również opiniowania gotowego opracowania. Uwagi będzie można zgłaszać do 8 czerwca. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, będziemy rozmawiać o tym, czy ta strategia spełnia oczekiwania mieszkańców, czy mają jakieś uwagi, czy coś by zmienili, a może całkowicie nie zgadzają się z pewnymi kwestiami. To właśnie po to są przeprowadzane te konsultacje, ale nie trzeba osobiście przychodzić na spotkanie. Można zgłaszać uwagi również pisemnie, w drodze mailowej, za pośrednictwem formularza. Także zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby zagrali głos w tej dyskusji. Spotkanie z mieszkańcami w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia było okazją do zaprezentowania głównych założeń dokumentu. Na spotkaniu obecni byli prezydent Aleksandra Kosiorek, czy m.in. wiceprezydent Gdyni Maciej Zielonka. Oprócz pracowników Wydziału Strategii Urzędu Miasta Gdyni na pytanie mieszkańców opowiadali również eksperci. Wschód słońca dzisiaj mieliśmy o godzinie 4:37. No wcześniej, trzeba przyznać, już są te wschody słońca. Dzisiaj wciąż zachmurzenie będzie się utrzymywało, ale już na opady jakieś konkretniejsze się nie zanosi. Ostatnio już nam sporo napadało. Temperatura dziś ma się wahać pomiędzy 15 w Wejherowie, Radzierumi, Luzinie, Gniewinie. Podobne wartości Gdynia, Puck, Sokół, Słupsk, Lambor, Kobylnica. No i troszkę chłodniej będzie w pasie nadmorskim Dębki, Władysławowo, Łeba i Ustka.
1: Śniadanie z Norda FM.

Polacy, rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek z uśmiechem do pracy. Szczególnie jak zwykle po weekendzie ruszamy, a dzisiaj może jak będziecie wracać z pracy, może zajedziecie do jakiegoś muzeum, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Warto odwiedzać takie wyjątkowe miejsca. Ale muzeum to nie tylko to, co czasami mamy w głowie, że tylko stare rzeczy, bo muzeami nazywane są naprawdę czasami miejsca, w których można znaleźć wyjątkowe rzeczy i to nie tylko

0: materialne. Tak jest w dzisiejszych czasach. Czas na nasz poranny dowcip. Jasiu, zaprowadź panów archeologów tam, skąd przyniosłeś te stare monety. Proszę pani, nie mogę. Dlaczego nie? Bo dzisiaj muzeum jest zamknięte. Mam nadzieję, że dzisiaj muzea są i będą otwarte. Jeżeli będziecie mieli tylko ochotę i czas, to może któryś z nich odwiedzicie. Pewnie dzisiaj zniżki, a może nawet gdzieniegdzie można będzie wejść za darmo. Pozdrawiam was o poranku i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
1: Reklama.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz, Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Polka wśród rannych po ataku na przechodniów w Modenie. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja, rusza remont trasy do Morskiego Oka. Miriam Lipińska. Wśród 8 rannych we włoskiej Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest Polka mieszkająca we Włoszech od 30 lat, a także jeszcze jeden obcokrajowiec. Pozostali to Włosi, podały lokalne władze. Do wypadku doszło w sobotę. Sprawcę złapała grupa mężczyzn, którzy byli świadkami zajścia. Jeden z nich został przez kierowcę raniony nożem. To właśnie on jako pierwszy zatrzymał napastnika.
4: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
3: Sprawcą ataku na przechodniów w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Zatrzymany okazał się pokrzywdzonym. Jest zwrot w sprawie fałszywych alarmów dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja dostawała zgłoszenia sugerujące, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. W sprawie zatrzymano 53-latka, ale to był fałszywy trop, bo jak się okazało, jego dane zostały wykorzystane i to w sposób nieuprawniony.
5: Do wywoływania tych alarmów były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
3: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości, bo wszystko wskazuje na to, że organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów było działaniem na szeroką skalę. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a o jej powadze świadczy fakt zaangażowania Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji. Dziś poznamy ceny maksymalne paliw na jutro, a na razie za tankowanie płacimy tyle samo, co w weekend, czyli benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, benzyna 98 6 zł i 93 grosze, a olej napędowy 6 zł i 82 grosze za litr. W kilku miejscach Warszawy zawyją dziś syreny, ale to tylko test. Chodzi o sprawdzenie, czy działają poprawnie. Syreny zawyją na Wawrze, Saskiej Kępie, Białołęce, na Bielanach i na Bemowie. Jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach od dziś jest częściowo zamknięta. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Na trasie nie będą kursowały busy ani konne zaprzęgi. Zamknięta zostanie też droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą. Albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
3: Prace i związane z nimi utrudnienia mają potrwać aż do wakacji.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Urząd Gminy Kozakowo przypomina o opłatach za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Czas jest do końca miesiąca. Chodzi tutaj o przedsiębiorców, którzy posiadają tego typu zezwolenia i korzystają z możliwości wnoszenia opłat w ratach. Do dnia 31 maja jest czas na wniesienie drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń. Niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

0: chyba że przedsiębiorca skorzysta z możliwości wniesienia opłaty dodatkowej. Więcej na ten temat dowiecie się z internetowej strony gminakosakowo.pl. Wójt gminy Potęgowo ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Łupawie. Kandydaci zainteresowani objęciem funkcji mogą składać dokumenty do 8 czerwca do godziny 15. Nabór skierowany jest zarówno do nauczycieli, jak i osób spoza zawodu pedagogicznego, które spełniają wymagania określone w przepisach oświatowych. Od kandydatów oczekiwane jest m.in. wykształcenie wyższe z tytułem magistra oraz ukończenie studiów lub kursu z zakresu zarządzania oświatą. Nauczyciele muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz odpowiedni staż pracy. W przypadku osób niebędących nauczycielami wymagany jest co najmniej 5-letni staż zawodowy, w tym 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia koncepcji funkcjonowania rozwoju szkoły, a także dokumentów potwierdzających kwalifikacje i brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym. Oferty można składać osobiście w Urzędzie Gminy Potęgowo lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. O terminie rozmów konkursowych kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Kamienica przy ulicy Zamkowej 3 w Słupsku przejdzie remont dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach specjalnej strefy rewitalizacji. Budynek, którego historia sięga końca lat 20. ubiegłego wieku, jest jednym z 5 obiektów objętych tegorocznym programem wsparcia. Kamienica została wybudowana w latach 1928-1929 jako prywatna kamienica czynszowa. Nietypowa bryła obiektu wynikała z konieczności dopasowania go do istniejącej już zabudowy przy ulicy Zamkowej. Z budynkiem związana jest także historia poetki Marty Aluchny Emelianow, która mieszkała tam przez 40 lat, od 1946 roku do 1991 roku. Od 1997 przypomina o tym tablica pamiątkowa umieszczona na elewacji kamienicy. W ramach zaplanowanych prac wykonany zostanie remont elewacji frontowej i tylnej, balkonów, logi, a także dachu i poddasza. Koszty całej inwestycji oszacowano na blisko 700 tysięcy złotych. Miasto przyznało wspólnocie mieszkaniowej dotację w wysokości 100 tysięcy złotych. Kryminalni z komisariatu w Gdyni Redłowo zatrzymali 24-latka podejrzanego o kradzieże. Zaledwie 2 dni po jednym ze skoków dokonał kolejnego przestępstwa. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieże na terenie miasta. Jak ustalili funkcjonariusze, 2 marca przy ulicy Kasztanowej w Gdyni mężczyzna ukradł sprzęt i narzędzie o wartości ponad 1000 zł. Były to m.in. wyżynarka, przedłużacz oraz wkrętarka akumulatorowa. Do kolejnej kradzieży doszło 4 marca w sklepie przy ulicy Parkowej w Gdyni. 24-latek ukradł ze sklepu perfumy, kosmetyki, szczoteczkę elektroniczną i inny artykuł łącznej wartości ponad 2000 zł. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Za przestępstwo kradzieży grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Zaczęliśmy już 2 połowę maja, lato zbliża się wielkimi krokami, tylko temperatura jakoś nie chce pójść w górę zbyt intensywnie, choć będzie dzisiaj delikatnie cieplej niż było to chociażby w sobotę. Na termometrach zobaczymy dzisiaj około 15 stopni w Wejherowie, Redzierumie, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, około 14 mniej więcej w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, podobne wartości w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Norda, Norda.

0: Dzień dobry w poniedziałkowy poranek. Pozdrawiam serdecznie wszystkich mostowców, jeżeli takowi są wśród was, naszych słuchaczy. To właśnie dzisiaj obchodzimy Dzień Mostowca, a bez mostów to nie dalibyśmy rady, no bo jak przejechać przez rzekę, wpław czasami nie da rady. Trzeba mieć most, no i dzięki takim ludziom właśnie życie jest łatwiejsze. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na poniedziałek, 18 dzień maja. Imieniny dzisiaj obchodzą Aleksandra, Eryk, Felix, Sandra, Jan, Klaudia, Julita, Eryka i fajna przysłowie. Na dziś grzmot w maju sprzyja urodzaju. To wiadomość do wszystkich rolników. Jeśli dzisiaj usłyszycie gdziekolwiek grzmot, to będzie wiadomość dla was, że będziecie mieli urodzaj i przy tym zostańmy. A już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Aleksandra i Sandra. Te dwa imiona wybrałem do tego, żeby opowiedzieć wam słów kilka na ten temat. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
3: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
3: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
3: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
3: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
3: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym...

0: klimatycznym miejscu.
1: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
0: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne. Miejsce magiczne. Idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
1: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja. Znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy. Daj się oczarować.
0: Perłowy Dworek. Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Reklama.

0: When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love. Prawdą Księgę Imion rozpoczynamy od Aleksandry. Imię, które kojarzy się z siłą, elegancją i naturalną charyzmą. To osoba, która potrafi połączyć pewność siebie z kobiecą delikatnością. Inteligentna, ambitna, bardzo niezależna, lubi mieć własne zdanie, potrafi podejmować odważne decyzje i nie boi się nowych wyzwań. W pracy zaangażowana, kreatywna i świetnie zorganizowana. Najlepiej odnajduje się tam, gdzie może działać samodzielnie, w relacjach, szczera, lojalna i bardzo troskliwa. Sandra to imię, które kojarzone jest z energią, pewnością siebie i nowoczesnym charakterem. Ambitna, odważna i bardzo komunikatywna. Szybko odnajduje się w nowych sytuacjach, ma dużo pomysłów i potrafi podejmować zdecydowane decyzje. W pracy dynamiczna, kreatywna, pełna inicjatywy. Najlepiej czuje się tam, gdzie może mieć kontakt z ludźmi i realizować swoje pomysły. W relacjach szczera, serdeczna i bardzo lojalna. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Zaczynamy kolejny tydzień. Michał Jaros przy mikrofonie, na zegarach godzina 7:30 z sekundami, a na drogach poranne godziny szczytu. Przynajmniej tak w teorii być powinno, bo czy tak jest w praktyce? O tym już Wam dokładnie mówię. Na przykład na Trójmiejskiej Obwodnicy to tak nie bardzo, bo niby poranne godziny szczytu, niby 7:30, a tutaj proszę, ruch toczy się idealnie wręcz. Żadnych utrudnień, żadnych zdarzeń drogowych, żadnych korków, żadnych opóźnień, nic. Tylko jechać i oby jak najdłużej ta sytuacja się tak tutaj utrzymała, no i oby jak najdłużej nie utrzymała się sytuacja na Chwaszczyńskiej, którą teraz tam mamy, bo ruch jest dość intensywny. Bywały tutaj gorsze dni, w sumie to wiele poranków jest gorszych niż ten dzisiejszy, niemniej wiadomo, zawsze może być lepiej. Na skrzyżowaniach Wielkopolska, Lotników Wielkopolska, Aleja Zwycięstwa, ruch troszkę podwyższony, wielkich opóźnień nie złapiecie, jakichś porządnych korków tutaj nie ma, niemniej ruch troszkę jest widoczny. Na estakadzie Kwiatkowskiego, no to wiadomo co się dzieje, już chyba wszyscy do tego zdążyliśmy niestety przywyknąć. Derdowskiego strony Kosakowa ruch podwyższony, na Dąbka w pobliżu skrzyżowania z Derdowskiego dokładnie to samo. Jeśli miałbym wybierać między Hutniczą a Morską jadący od strony Rumi do Gdyni, chyba dzisiaj wybrałbym Hutniczą. Na Morskiej też jakiegoś wielkiego ruchu nie ma, ale jest na pewno większy niż na ulicy Hutniczej. A skoro już Rumia padła, no to my się do niej przenosimy. No i w Rumi sytuacja dość stabilna, jedynie podwyższony ruch w rejonie skrzyżowania Sobieskiego i Sabata. Do Redy jedziemy i tutaj większych utrudnień nie znajdujemy i to samo zresztą w Wejherowie. Nie jest naprawdę dzisiaj rano źle. Troszkę nie jest za dobrze na Zamocnej, z kolei w Bolszewie ruch rzeczywiście tu jest dość intensywny. Do Lęborka dojedziemy bez większych problemów, a w samym Lęborku cisza i spokój, przynajmniej jeszcze teraz. Zobaczymy, może o godzinie 8:30 wielkie korki się pojawią. Oby nie oczywiście odpukać w niemalowane, ale przekonamy się o tym za godzinę. Na Słupsk znowu przejedziemy bez problemu. W samym Słupsku na Bohaterów Westerplatte mogło być troszkę lepiej. Tak samo jak na 213 z Siemieńc do Słupska i Głównej w Kobylnicy. Temperatura zaczęła iść w górę, już niedługo będziemy oglądali na termometrach naprawdę letnie wartości. Póki co dziś całkiem solidne, choć niezbyt wysokie 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 14 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, 13 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 15 stopni Celsjusza, Gniewino i Luzino. Na barometrach około 1018 hektopaskali, zachmurzenie dość intensywne, no i przy Słupsku może troszkę popadać.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: Poniedziałek, czyli początek tygodnia. Warto go zacząć od sukcesu, bo sukces napędza nam cały tydzień. No to od sukcesów sportowych rozpocznijmy. Aluron Warta Zawiercie nie zawiodła w półfinale Ligi Mistrzów. Polski zespół pokonał Zirat Bankasi Ankara i awansował do finału najważniejszych europejskich rozgrywek. I to jest dobra wiadomość dla wszystkich fanów siatkówki. Natomiast nie wiem, jak traktować wiadomość dla wszystkich fanów piłki nożnej i Roberta Lewandowskiego. Czy to jest sukces Roberta? Oczywiście, 4 lata w Barcelonie są sukcesem, ale co teraz przed Robertem? Tego jeszcze nie wiadomo. Nie chcę na razie nam zdradzać. Podobno jest sporo propozycji. Niektóre nawet na bogato za 90 milionów euro za sezon. Gdzie będzie grał Robert Lewandowski? Tego na razie nie wiemy, ale za pomocą mediów społecznościowych w ten miniony weekend poinformował, że żegna się z Barceloną i zrobił to właśnie wczoraj. No to sukcesów Robertowi życzymy i wam również życzymy samych sukcesów.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

Pewnie większość z Was rozpoczyna swój dzień pracy, pierwszy w tym tygodniu i nie myślicie o spacerach, no ale może był taki czas weekendowy, albo będzie kolejny weekend, no i będziecie mieli ochotę wybrać się na przykład na spacer po lesie. I wyobraźcie sobie sytuację, jedziecie do swojego ulubionego lasu, parkujecie samochód, patrzycie, a tam parkometr i trzeba zapłacić 10 zł za godzinę za parkowanie po to, żeby pójść do lasu. No, taka sytuacja lekko kuriozalna się wydaje, ale takie sytuacje w Polsce się zdarzają. Taka właśnie jest na leśnym parkingu w Mikoszewie przy Mierzei Wiślanej. Tam pojawiły się parkomaty. Stawka to 10 zł za godzinę postoju. Wysokie kary grożą także za brak biletu. Niektórzy piszą kuriozum, żywo wyjęte z Barei. Jak można ludziom limitować spacery po lesie? Rozumiem, że rotacja miejsc parkingowych jest potrzebna przy urzędach albo szpitalach, ale w lasach komuś odbiło. No to złodziejski proceder. I takie właśnie komunikaty są w internecie. Rozmówcy mówią,

0: że w razie ważnego biletu kierowca musi zapłacić 240 zł. Grunt, na którym działa leśny parking, należy do nadleśnictwa Elbląg, które co roku go wydzierżawia. No i właśnie wydzierżawiło na to, żeby ktoś mógł zamontować takie automaty i żeby ci, którzy parkują, nim pójdą do lasu, musieli zapłacić za godzinkę 10 zł. No, czyli za wszystko już prawie trzeba płacić, a potem jeszcze będziecie płacili za 10 zł kolejne za oddychanie w lesie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek.

0: tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
2: Reklama. 6 województw z burzowymi alertami. Ważne rozmowy w sprawie obecności w Polsce amerykańskich żołnierzy i wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi głównie na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, a także części Podlasia, Lubelszczyzny, województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. To nie jest dobry pomysł, mówi o rządowym pomyśle dotyczącym Rzecznika Praw Uczniowskich w każdej szkole Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rzecznicy mieliby zacząć działać od 1 września. Te funkcje z automatu miałby pełnić nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To dużo dodatkowej pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwik.
3: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
2: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
4: Mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4000 zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
2: Mówi Katarzyna Lubnauer z KO, a jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Worki ze zniszczonymi dokumentami znalezione w siedzibie węgierskiego Ministerstwa Budownictwa i Transportu. Jak poinformował nowy premier Węgier Peter Madzier, odkryto także pudła z materiałami z kampanii wyborczej byłego ministra budownictwa Janosza Lazara i partii Fidesz. Zdaniem Madziara odkrycie budzi podejrzenie, że mogło dochodzić do przestępstw, m.in. do nielegalnego finansowania partii. I na koniec jeszcze sport. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił wczoraj przed własną publicznością w barwach Dumy Katalonii. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. Michał Waszkiewicz.
5: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan. Potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewa Zdecydowaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
6: Visca el Barça y visca Catalunya!
5: Lewandowski opuścił stadion idąc szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
2: I to pomimo, że Lewy rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony.
7: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej nr 48 odwiedzili funkcjonariuszy z komisariatu policji w Gdyni-Chwarznie. Mundurowe przypomniały im o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dzieci zwiedziły budynek komisariatu, a funkcjonariuszki omówiły zadania, jakie policjanci realizują na co dzień oraz przybliżyły wyposażenie niezbędne w ich służbie. W trakcie wizyty zaprezentowano radiowóz, omawiając przeznaczenie poszczególnych poszczególnych elementów jego wyposażenia. Dzieci miały okazję zobaczyć z bliska sprzęt, z którego korzystają mundurowi podczas codziennych patroli i interwencji. Funkcjonariuszki wyjaśniły również, w jaki sposób działają sygnały uprzywilejowania. Na parkingu komisariatu odbył się pokaz z udziałem psa służbowego i jego przewodnika. Uczniowie obserwowali elementy szkolenia czworonoga, w tym ćwiczenia z zakresu posłuszeństwa oraz reakcje na komendy. Przewodnik wyjaśnił, jaką rolę pełnią zwierzęta w policji oraz w jakich działaniach wspierają funkcjonariuszy. Przy okazji omówiono zasady bezpiecznego zachowania w obecności obcych psów. Wizyta była częścią działań profilaktycznych. Policjantki przekazały informacje dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz prawidłowego wzywania pomocy. Rozpoczął się nabór do trzeciej edycji programu Moc Bałtyku, wspierającego lokalne inicjatywy społeczne, edukacyjne, ekologiczne i kulturalne w Łebie. Program realizowany jest wspólnie przez spółkę Baltic Power oraz Fundację Orlen dla Pomorza. Tegoroczny budżet przedsięwzięcia wynosi 350 tysięcy złotych i jest wyższy o 120 tysięcy niż przed rokiem. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, instytucje samorządowe oraz grupy mieszkańców działające za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. Wsparcie będzie można uzyskać na projekty związane z edukacją, kulturą, sportem, zdrowiem, bezpieczeństwem, ochroną środowiska, aktywizacją seniorów czy promocją weby i rozwojem turystyki. Wnioski można składać do 30 czerwca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie programu. Ocena projektów zakończy się do 24 lipca, a wyniki mają zostać opublikowane pod koniec sierpnia. Program Moc Bałtyku został uruchomiony w 2024 roku jako element działań związanych z budową morskiej farmy wiatrowej Baltic Power oraz bazy operacyjno-serwisowej w Łebie. 15 maja rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Słupsku na rok szkolny 2026-2027. Nabór prowadzony będzie elektronicznie i obejmie 15 szkół prowadzonych przez miasto Słupsk. Wśród nich są 4 licea ogólnokształcące, liceum sztuk plastycznych, 5 techników oraz 5 branżowych szkół pierwszego stopnia. Od nowego roku szkolnego pojawią się także nowe kierunki kształcenia. W 2 słupskich technikach utworzone zostaną oddziały o profilu mundurowym związanym ze Strażą Graniczną i Policją. Nowością będzie również kierunek technik gospodarki nieruchomościami w Zespole Szkół Ekonomicznych. Rekrutacja odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznego systemu Omikron. Kandydaci będą mogli wybrać maksymalnie 3 szkoły i kilka oddziałów lub kierunków kształcenia zgodnie ze swoimi preferencjami. Do 12 czerwca należy złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru. Następnie od 3 do 8 lipca kandydaci będą musieli uzupełnić dokumenty o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty. Listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół zostaną opublikowane 15 lipca, a ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 21 lipca. Redzcy radni miejscy ponownie zasiądą w ławach. Przed nami 31. sesja Rady Miejskiej. Obrady odbędą się 28 maja o godzinie 15. W programie znalazły się sprawozdania burmistrza i Rady Miasta oraz ocena zasobów pomocy społecznej gminy Reda. Radni pochylą się także nad kilkoma projektami uchwał. Te dotyczą chociażby planu zagospodarowania przestrzennego, przejęcia nieruchomości, nadania nazwy drogi wewnętrznej czy przyznania medalu zasłużony dla miasta Reda. Pełen harmonogram obrad znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie miasta Reda pod adresem miasto.reda.pl. Wiatr słaby i umiarkowany i zachmurzenie dość duże. Pod tymi aspektami pogoda niespecjalnie się ostatnio zmienia. Różnice są, jeśli chodzi o pozostałe rzeczy. Dzisiaj na opady już raczej się nie zanosi, a i temperatura delikatnie idzie w górę. Dziś na termometrach zobaczymy w całym regionie temperaturę w okolicach 15 stopni. Czytowej Chorowe Darumia, Gdynia, Puskosakowo, Słupsk, Lębor, Kobylnica. No może odrobinkę chłodniej w pasie nadmorskim, Dębki, Władysławowo, Łeba czy chociażby Ustka.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Zapraszam na nasze poniedziałkowe poranne spotkanie. Za nami weekend. Mówiłem już o Robercie Lewandowskim, który zakończył swoją karierę w Barcelonie, ale jeszcze nie wspomniałem trochę szerzej o tym, co miało miejsce w austriackim Wiedniu. Tam odbył się 70. konkurs piosenki Eurowizji. Jeżeli nie oglądaliście, to nie macie czego żałować. Ja musiałem to obejrzeć i posłuchać. W tym roku konkurs wygrała Dara, artystka reprezentująca Bułgarię. Pozwólcie, że nie będę wypowiadał się na temat tego utworu. Natomiast Alicja Szamplińska, nasza reprezentantka, ostatecznie zakończyła rywalizację na pozycji 12. Czy to dobra pozycja? No, sprawdziłem, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o naszych reprezentantów. No i oczywiście najwyższa pozycja to Edyta Górniak, drugie miejsce w roku 94. Ale jeżeli chodzi o innych, to miejsca również bardzo podobne. No, troszkę wyżej może udało się zespołowi Ich Troje. Było to w roku 2003, wtedy miejsce 7, miejsce 8 Michał Szpak w roku 2016, a jeżeli chodzi o ostatnie Eurowizje, to Justyna Steczkowska 14 miejsce, Luna Brak finału, Blanka 19 miejsce, no i Krystian Ochman 12 miejsce. Mniej więcej tak jesteśmy chyba sklasyfikowani na 12, 13, 14 miejscu i tak to nam się, dla nas się kończy każdy festiwal Eurowizji. Na pewno nie jesteśmy w czołówce, ale może to i dobrze. Ten festiwal to tak naprawdę trochę festiwal kiczu, no ale jak ktoś lubi, to nikomu przecież nie zabronisz oglądać i słuchać.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
1: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
0: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
1: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
0: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Urodzinowe życzenia przesyłam wszystkim tym, którzy 18 maja, czyli właśnie dziś, świętują. Cechuje was głęboka życiowa mądrość, dzięki której unikacie popełniania dużych błędów, których potem byście długo żałowali. Jesteście osobami opanowanymi, które trzymają nerwy na wodzy i które ciężko wyprowadzić z równowagi. Dzięki swojemu taktowi i uprzejmości jesteście powszechnie lubiani, kierujecie się zdrowym rozsądkiem i realistycznie patrzycie na otaczającą was rzeczywistość. Taka podstawa zapewnia wam ciągłe powodzenie i poczucie satysfakcji. Z racji tego, że jesteście osobami raczej skromnymi, nie obnosicie się ze swoimi sukcesami. Wasze zalety to uprzejmość, życzliwość, wady, skąpstwo, egocentryzm. Wśród urodzonych 18 są polski papież Jan Paweł II, Karol Wojtyła, Sandra, niemiecka piosenkarka, i Radosław Liszewski, również polski muzyk, lider zespołu Weekend. Wszystkiego najlepszego dla was.
3: Śniadanie z Norda FM.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
6: Wypadzik?
5: Radiowy wypadzik z kulturą.
6: A gdzie wypadniemy?
5: Na kasie będzie apartny język, a śpiewa.

0: Ani.
1: Na Kaszuby, mój panie?
2: Rycią Kłychlińsk.
1: Więc idę, Kłychliński. Gdybyś miał gotować zupę z kaszubskich owoców.
0: Brzadową zupę? Co uważam, a?
1: Kreści, jabłka, typci.
0: Gruszki, jabłka i porzeczki.
1: Wiśnie, krzesnie.
0: Wiśnie i czereśnie.
1: Kłeś banonów.
0: Ciej, zasadza wsiedkłe w grybkły. Bandzy zupa kwasno-słodkie. Westną pestci, westną skórci. Ciemu mnie tak w brzechu burci.
3: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
0: Lynka, Kalina Janczewska
1: i Głystk, Tomasz Fopkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup

0: światła na terenie całego kraju,
1: zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi,
0: uczciwe rozliczenia,
1: pewne płatności,
0: konkurencyjne ceny.
1: Weź udział w programie Cultivate
0: i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
1: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
0: Więcej także na foodworks.pl.
2: Uwaga, wejherowo, komunikat urodzinowy. Kto?
3: Salon Fajne Materace.
2: Gdzie?
3: W Wejherowie.
2: Kiedy?
3: Od 15 do 31 maja.
2: Co?
3: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
2: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
3: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
2: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
4: Reklama.
5: Na zegarach 8.30, Janusz Ludwiczak, dzień dobry, zapraszam na kolejny poranny trafik. Naszą podróż po drogach regionu rozpoczynamy od Gdyni. Zwalniamy na Chwaszczyńskie, już od węzła Wielki Kack. Tradycyjnie o tej godzinie postoicie na trasie Kwiatkowskiego. Na Janka Wiśniewskiego już spokojnie, podobnie z Namorskiej. W Chylonii stracicie kilka dodatkowych minut jedynie na Chylińskiej i Puckiej. W Rumieniradzie poranny szczyt komunikacyjny mamy już praktycznie za sobą. Jedynie kolejka w oczekiwaniu na zielone na Puckiej przed Gdańską w samej Rumi. Przepraszam, w samym Pucku. Jedziemy do Wejherowa płynnie. Wejherowianie już dojechali do pracy. W mieście jak na tą porę przystało i nawet spokojnie. Z jednym wyjątkiem, postój na batalionu morskiego. Starą szóstką do Lęborka jazda płynnie. W Lęborku także spokój, z wyjątkiem kolejki przed rondem Solidarności. Na Alei Niepodległości Kossaka Alei Wolności ruch odbywa się bez większych komplikacji. Podobnie z Słupsku, widać, że Słupczanie już też dojechali do pracy. Przypomnę, że od dziś w związku z przebudową mostu w Łęczycach nie ma możliwości przejazdu. Objazd wyznaczony został przez Lęborg, Kębłowo, Nowowiejskie i Kisewo. Na pomorskie drogi ponownie wyjeżdżamy za niespełna godzinę szerokiej drogi. Nowy tydzień przywitał nas z dużym zachmurzeniem. W ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu, ale też więcej słońca na niebie. Temperatura dziś maksymalnie 11 stopni w Dębkach, 12 w Słupsku, Lęborku, Wejherowie, Redzie i Rumi, do 13 w Gdyni i okolicach. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni, w okolicach 20 km na godzinę, w porywach do 45. Nad samym morzem okresami wiatr porywisty. Na barometrach 1018 hektopaskali, warunki biometeorologiczne korzystne.
4: Śniadanie z Norda FM.

Ja o poranku chciałem pozdrowić bardzo serdecznie wszystkie rudowłose i rudowłosych, czyli popularnych rudzielców. Przez lata rude włosy uważano za spotykane niezwykle rzadko, ale najnowsze badania genetyczne, moi ulubieni naukowcy, dowodzą jednak, że osób z rudą czupryną jest coraz więcej, a gen odpowiedzialny za ten kolor włosów utrwala się w populacji ludzkiej od tysięcy lat. Według tychże naukowców osoby z rudymi włosami nie będą już tak wyjątkowe, ponieważ zwiększa się ilość takowych osób. Co prawda dalej jesteście wyjątkowi, bo obecnie szacuje się, że tylko 1-2% światowej populacji ma rude włosy. To jednak znacznie więcej niż w przeszłości. I jeśli obecne trendy się utrzymają, liczba rudowłosych osób może wciąż rosnąć. Badania pokazują, że ewolucja człowieka nadal trwa, zmiany genetyczne

elektryczne zachodzą szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Podobno naukowcy sugerują, że osoby o rudych włosach i jasnej skórze mogą efektywniej produkować witaminę D. No, tak to wygląda. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkich rudowłosych, blondy

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
3: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
3: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
3: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy zł.
3: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
3: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
8: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
7: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
8: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
7: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
8: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Zadzwoń 726 004 004.
9: Reklama.
10: Okno na kulturę.
11: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Wieczór pełen emocji, wrażeń i muzyki czeka na mieszkańców Wejherowa z okazji jubileuszu miasta. Już wkrótce mieszkańcy będą wspólnie obchodzić 383. urodziny miasta podczas Dnia Jakuba. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen emocji, muzyki, no i wydarzeń podkreślających historię oraz tożsamość grodu. Uroczystości rozpoczną się na placu Wejhera o godzinie 18.30 oficjalną ceremonią otwarcia. To właśnie wtedy zabrzmi hej Nowej Herowa, a Bractwo Kurkowe odda symboliczny wystrzał z armaty. Ten moment od lat przypomina mieszkańcom o bogatej historii miasta i jego wielowiekowej tradycji. Podczas oficjalnej części wydarzenia wręczone zostaną także nagrody prezydenta miasta. Trafią one do osób, które swoją działalnością społeczną, kulturalną lub zawodową szczególnie zasłużyły się dla Wejherowa. Po części oficjalnej plac Wejhera zamieni się w dużą koncertową scenę. Od godziny 19.30 rozpoczną się muzyczne występy, które mają przyciągnąć zarówno starszych, jak i młodszych mieszkańców. Jako pierwszy wystąpi zespół Ex Manam, który przypomni największe przeboje legendarnego Manamu. Organizatorzy podkreślają, że będzie to nie tylko sentymentalna podróż do muzyki sprzed lat, ale przede wszystkim koncert pełen energii i emocji. Na scenie pojawi się wokalistka Karolina Leszko wraz z muzykami związanymi przez lata z kultowym zespołem. Publiczność usłyszy utwory, które od dekad zna niemal cała Polska i które wciąż nie tracą swojej popularności. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie koncert Dawida Kwiatkowskiego. Organizatorzy podkreślają, że artysta od lat należy do grona najpopularniejszych wykonawców młodego pokolenia i przyciąga tłumy fanów na koncerty w całym kraju. Jego występy słyną z ogromnej energii, kontaktu z publicznością i wspólnego śpiewania największych przebojów. Dzień Jakuba ma być wydarzeniem, które połączy pokolenia, od mieszkańców pamiętających dawne obchody święta miasta po młodzież, która przyjdzie posłuchać współczesnych gwiazd sceny muzycznej.

Jak tam ten weekendik, co za nami grillowaliście, już sobie coś? Było miło, sympatycznie, trzeba poczekać na kolejny weekend, może uda się coś zgrillować. Zapytano Polaków, z jakim politykiem poszliby na grilla, czy jakiego polityka zaprosiliby na grilla i 21% respondentów zaprosiłoby prezydenta Karola Nawrockiego na grilla, a premiera Donalda Tuska 16%, żadnego z polityków nie zaprosiłoby. 34% ankietowanych. Polityce przy grillu mówimy zdecydowanie nie. Do tego za Donaldem Tuskiem znalazł się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który dostałby zaproszenie od 6% respondentów. Wynik 5% zdobył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Tyle samo zyskał lider partii Razem Adrian Zandberg. Sondaż zamyka Grzegorz Braun 4%, a Jarosława Kaczyńskiego zaprosiłoby na grilla tylko 1%. No a najwięcej uzyskała opcja nie zaprosiłbym żadnego z polityków. No i bardzo dobrze, tak jak wspomniałem,

0: po co polityka podczas grilla. Podczas grilla trzeba rozmawiać o miłych, sympatycznych rzeczach, a nie się grillować politycznie.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę

0: kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
2: Szykują się zmiany w zasadach redukcji punktów karnych. Kryptowaluty, podejście trzecie i pytanie, czy znów będzie weto. Śmiertelny atak niedźwiedzia, nie żyje mężczyzna. Miriam Lipińska. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Nie będzie już można pozbyć się punktów karnych m.in. za przekroczenie prędkości, spowodowanie wypadku, jazdę na podwójnym gazie czy rozmawianie przez telefon. Chętnych na kursy reedukacyjne, zanim zmiany wejdą w życie, przybywa. Ale jak zwraca uwagę Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Projektowane przepisy są wielką niewiadomą.
3: Regulacja ma być od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami, właściwie nie wiadomo, czy mają redukować, czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
2: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno. Punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu. Przed prezydentem kolejna, trzecia już decyzja w sprawie rządowej ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki dwie poprzednie zawetował. W trzeciej wersji ustawy koalicja zaostrzyła kary za nieprawidłowości na rynku kryptoaktywów. Zgodziła się też na jedną poprawkę prezydenta, wprowadzającą obowiązek sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów. Mimo tego małego ustępstwa, poseł Ryszard Petru z klubu Centrum spodziewa się kolejnego weta.
4: Uważam, że to, że PiS głosował przeciwko tej ustawie, sugeruje, że Nawrocki również zawetuje.
2: Brak podpisu prezydenta pod ustawą przewiduje też poseł PiSu, Janusz Cieszyński.
5: To oczywiście jest każdorazowa decyzja pana prezydenta, natomiast ja bym się tego podpisu nie spodziewał.
2: Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem jest zobowiązana do końca czerwca przyjąć przepisy o kryptoaktywach. Zagranica, kolejny śmiertelny atak niedźwiedzia, tym razem doszło do niego w Bułgarii, w górach Witosza, niedaleko stolicy kraju Sofii. Zwłoki mężczyzny odkryto w sobotę w pobliżu drogi łączącej dwa schroniska w północno-zachodniej części góry. Policja przekazała, że według ustaleń patologa sądowego i eksperta do spraw dzikiej przyrody, ślady na ciele wskazują, że ataku dokonała niedźwiedzica z młodym. Wracamy do kraju. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
6: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. To jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost.
2: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie już istniejących przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjent będzie miał dostęp do darmowej profilaktyki. Dziś kolejny dzień matur. Właśnie rusza pisemny egzamin z historii. Z kolei po południu egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. To egzaminy nieobowiązkowe.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Gniewinie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Gniewina z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, podczas której podsumowano także 2 lata obecnej kadencji oraz rok funkcjonowania Gniewińskiej Karty Mieszkańca. Sala widowiskowo-kinowa w Gniewinie wypełniła się licznymi gośćmi, którzy zaproszeni zostali na uroczystą sesję Rady Gminy Gniewina.
8: Dzisiejsza uroczysta sesja Rady Gminy jest zwołana tak naprawdę z kilku powodów. Pierwszy powód to oczywiście 81. urodziny naszej gminy. To właśnie 15 maja 1945 roku decyzją ówczesnego starosty Lęborskiego powstała właśnie nasza mała ojczyzna, czyli gmina Gniewino. Kolejny powód to wręczenie medali za wieloletnią służbę samorządową dla pracowników urzędu gminy. Wręczymy także medale 80-lecia dla zasłużonych mieszkańców gminy Gniewino. Kolejny powód, dla którego właśnie dzisiejsza sesja jest zwoływana, to podsumowanie Gniewińskiej Karty Mieszkańca.
7: Mówi przewodniczący Rady Gminy Gniewino Krystian Treder, ale także podsumowanie 2 lat nowej kadencji i działalności gminy po zmianie włodarza oraz znacznej większości radnych.
9: Największym moim zdaniem sukcesem jest właśnie inwestycja w naszą społeczność, kapitał ludzki, bo bardzo się nasze społeczeństwo ożywiło. Mamy 4 rady doradcze, takie gremia, więc Radę Młodzieżową, Radę Seniorów, Radę Gospodarczą, Radę

0: do spraw osób z niepełnosprawnościami. Ten głos właśnie społeczeństwa jest dla nas bardzo cenny. Komunikacja z mieszkańcami się zmieniła, bo stawiam na model taki bardzo partycypacyjny i demokratyczny. Każdy radny jest aktywny w swoim okręgu wyborczym i nie tylko.
1: Tłumaczy wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schroeder. Wspomniano także liczne już zrealizowane inwestycje, ale także te w trakcie realizacji, czy też planowane jak nowy urząd gminy. Najważniejszym punktem sesji było jednak docenienie pracowników samorządowych za ich wieloletnie oddanie na rzecz swojej małej ojczyzny. Medale wręczone zostały łącznie 9 pracownikom gminy Gniewino. Sesja była także okazją do podsumowania pierwszego roku funkcjonowania Gniewińskiej Karty Mieszkańca. W Lęborku odbyła się Europejska Noc Muzeów pod hasłem Hej na Ludowo. Wydarzenie z 16 maja przyciągnęło mieszkańców oraz turystów, którzy licznie odwiedzali muzea, zabytki i instytucje kultury w całym mieście. Wydarzenie odbywało się w Muzeum w Lęborku przy ulicy Młynarskiej, gdzie zorganizowano finisarz wystawy poświęconej Alfredowi Lubockiemu oraz warsztaty garncarskie. Dużym zainteresowaniem cieszył się także konkurs pieczątkowy. W Wieży Ciśnień odbywały się warsztaty rzemiosł dawnych, występy zespołów folklorystycznych oraz prezentacje regionalne, a uczestnicy mogli skorzystać z tarasu widokowego. W programie znalazło się również zwiedzanie lęborskich baszt, ratusza kościołów oraz dawnego Zamku Krzyżackiego. W wydarzenie włączyła się także Miejska Biblioteka Publiczna, organizująca warsztaty i nocne zwiedzanie. Organizatorzy podkreślają, że Noc Muzeów była okazją do poznania historii i tradycji regionu w wyjątkowej atmosferze. Miasto Słupsk przygotowuje drugi nabór do miejskich przedszkoli. W placówkach nadal dostępnych jest około 100 wolnych miejsc. Obecnie w Słupsku funkcjonuje 19 miejskich przedszkoli. Łącznie w tym roku opieką objętych zostanie około 2,5 tysiąca dzieci. Jak informują samorządowcy, w większości placówek pozostało jeszcze po kilka wolnych miejsc. Największym zainteresowaniem cieszą się przedszkola prowadzące opiekę dla dzieci z niepełnosprawnościami. Władze miasta przypominają również, że w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja, dlatego rodzice mogą wybrać dowolną placówkę na terenie miasta. Samorząd zapewnia jednocześnie, że mimo spadającej liczby dzieci nie planuje kolejnych likwidacji przedszkoli. Jedna placówka została wygaszona w ubiegłym roku, jednak jak podkreślają urzędnicy, wpływ na te decyzje miały również wysokie koszty utrzymania budynku. Władze Słupska zwracają uwagę na postępujący niż demograficzny. Obecnie w mieście rodzi się około 300 dzieci rocznie. Jeszcze kilka lat temu liczba urodzeń wynosiła od 600 do 750 rocznie. Dzisiejszy nie taki znowu zimny poranek jest zwiastunem naprawdę ciepłego dnia. Jeszcze nie upalnego, ale jeszcze, bo już za parę dni naprawdę wysokie temperatury się zrobią. Dziś jeszcze 11 stopni dębki Władysławowo-Łebaustka, 13 będziemy mieli w Słupsku-Lęborku, Kobylnicy, 14 w Gdyni, Pucku-Kosakowie, Wejherowie-Radzierum i 15 w Gniewinie i Luzinie. Ciśnienie to około 1018 hektopaskali, czyli poszło w górę i teraz już jest umiarkowane niskie, a wiatr słaby i umiarkowany.
2: Norda.

0: poniedziałek, początek tygodnia. Trzymam za was kciuki, żeby wam się wszystko udało. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na kolejną godzinę i na początek na nasze muzyczne kalendarium. 18 dzień maja. Co ciekawego w muzyce wydarzyło się tego dnia? W roku 1954 w Mławie urodził się Waldemar Tkaczyk, basista zespołów Kombi oraz ONA i Kombi przez 2i. W roku 1962 w Niemczech na świat przyszła Sandra. To ona w latach 80. nagrała takie hity jak Maria Magdalena czy In the Heat of the Night. W roku 1964 w trakcie tournée The Rolling Stones po Szkocji w mieście Hamilton wybuchły zamieszki, gdy 4000 fanów z podrobionymi biletami próbowało wedrzeć się na koncert. W roku 1968 odbyła się pierwsza edycja festiwalu Miami Pop. W roku 1984 grupa Simply Minds umieściła na pierwszym miejscu w USA singiel z piosenką Don't You Forget About Me. W roku 1999 w Vancouver w wieku 49 lat zmarł Bruce Fairbairn, producent nagrań wielu rockowych formacji takich jak Bon Jovi, Aerosmith czy Van Halen.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi. Do czego zmierzasz?
3: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
4: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
3: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
5: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
6: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
5: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
5: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolsku.

0: Warszawie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.

0: Będzie poranne ostrzeżenie. Robicie sobie zdjęcie, selfie, ale też ktoś może wam robić zdjęcie i robicie taką fałkę, czyli gest Wiktorii. Czy wy wiecie, że na fotografii może posłużyć przestępcą do kradzieży waszych danych? Pozornie niewinne ułożenie dłoni opuszkami palców w stronę obiektywu daje oszustom możliwość zeskanowania linii papilarnych, a to przecież one są dziś często główną metodą weryfikacji tożsamości. Dlatego jak robicie fałkę do zdjęcia, to nie opuszkami do aparatu, tylko paznokciami do aparatu i wtedy nie będą mogli was zeskanować. No ale okazuje się, że klonowanie takich właśnie rzeczy w dzisiejszych czasach w przypadku sztucznej inteligencji to naprawdę już żaden problem. Poza tym w tej chwili klonowanie głosu przy użyciu sztucznej inteligencji stanowi również realne zagrożenie, dlatego uważajcie, bo oprócz odcisków mogą do was zadzwonić, usłyszycie w słuchawce telefonu głos waszego przyjaciela, kogoś z rodziny, który będzie prosił was o pomoc, może trzeba będzie mu wysłać pieniądze, to może jednak warto najpierw odłożyć telefon i zadzwonić do tego kogoś i spytać, czy tak właśnie wygląda sytuacja. No, to bądźcie czujni, bo to wszystko w dzisiejszych czasach zdarzyć się może.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie

0: zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
1: Reklama.
2: Godzina 9.30 na naszych zegarach. Jakub Milas, zapraszam na raport drogowy w radiu Norda FM. Zaczynamy od Słupska. No i tutaj chyba wszystko już bardzo dobrze. Godzinne porane szczytu dobiegają końca. Nie ma jakichś większych zatorów. I przez cały Słupsk przejeżdżamy płynnie. Gdzieniegdzie, wiadomo, przy skrzyżowaniach trzeba trochę zwolnić, ale nie ma tutaj czegoś niepokojącego na drogach, więc wyjeżdżamy na drogę ekspresową, na obwodnicę Słupska, a następnie na drogę krajową nr 6. Tutaj prace budowlane w związku z tym, że pozostała część ekspresówki niedługo ma zostać oddana do użytku, więc uważajcie, ale nie ma jakichś większych zatorów, idzie wszystko płynnie. Od Słupska do Lęborka dojeżdżamy bez większych problemów. Tutaj troszeczkę będziecie musieli zwolnić w okolicach Pogorzelic, gdzie również w związku z pracami budowlanymi i budową ekspresówki trwają prace drogowe. Dojeżdżamy do Lęborka i w samym Lęborku sytuacja również już wygląda bardzo optymistycznie. Nie ma tutaj jakichś większych zatorów, jedynie troszeczkę trzeba więcej poświęcić czasu przy rondzie Solidarności. Od strony ulicy Zwycięstwa najdłużej będziecie stać, ale generalnie nie ma tu jakichś większych korków. Obwodnicą Lęborka ruszamy dalej. No i trasą kaszubską bez większych problemów dojeżdżacie do Trójmiasta, czyli do obwodnicy metropolitarnej i trójmiejskiej. Na metropolitarnej tradycyjnie spokojnie i przyjemnie, natomiast na obwodnicy trójmiejskiej również bardzo spokojnie. Uwaga, drodzy kierowcy, niedługo na obwodnicy Trójmiasta zostaną uruchomione odcinkowe pomiary prędkości. Ostatnio jechałem, widzę, że infrastruktura już stoi, znaki jeszcze nie były odkryte, więc chyba w pełni nie działają. Miały być, z tego co czytałem, w maju testowane, a z pełną mocą już od czerwca mają mierzyć średni czas przejazdu. Więc nastawcie się, że na obwodnicy Trójmiejskiej być może będziecie mogli dostać mandat. Uważajcie zatem i jedźcie bezpiecznie, ostrożnie i oczywiście przepisowo. Jeżeli chodzi o dojazdy do Trójmiasta, no to tutaj na spacerowe jest ciasno, ale na pozostałych dojazdach jest już względnie płynnie i dojeżdżacie do miasta przez Małe Trójmiasto Kaszubskie. Również przejeżdżacie bez większych problemów i do centrum Gdyni dojedziecie bez przeszkód. Zerknijmy jeszcze, co tam dzisiaj ciekawego w pogodzie. A zachmurzenie dzisiaj będzie duże. Na wschodzie naszego regionu będą większe przejaśnienia, a miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne będą wahać się od 11 stopni Celsjusza w pasie nadmorskim przez 13-14 w okolicach Wejherowa i Słupska po 15 w okolicach Lęborka. No, temperatura dosyć przyjemna, choć jak na tą porę maja spodziewalibyśmy się pewnie nieco więcej. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, północny i północno-wschodni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: kopalni złota w Złotym Stoku. To wyjątkowy zbiór tabliczek, które obowiązywały na budowie, w szkołach czy zakładach pracy jeszcze w PRL-u. Niekiedy trudno uwierzyć, że zebrane przestrogi rzeczywiście były traktowane na poważnie. Na przykład: matko, nie żałuj dziecku cukru. No, takie rzeczy można tam znaleźć. Jeżeli ktoś lubi tanie wina, to mamy Muzeum Tanich Win w Szklarskiej Porębie. Tam znajduje się nietypowa wystawa butelek tanich win. Jeszcze więcej jest etykiet prezentujących oryginalną, typową dla branży estetykę oraz nazewnictwo. No ale jest sporo takich, na przykład Muzeum Siekier w Orzechówce, Muzeum Dobranocek PRL-u w Rzeszowie, Prywatne Muzeum Diabła Polskiego w Warszawie, Muzeum Guzików w Łowiczu, Park Miniatur Świątyń w Myczkowicach i Muzeum Akordeonu w Kościerzynie. Jeżeli macie czas, ochotę, to może warto sobie zapisać gdzieś na swojej mapie drogowej tak, wizytę w takim zupełnie innym muzeum, niż mamy gdzieś to w głowie zapisane. Warto? Myślę, że warto. Pewnie w niektórych miejscach będzie sporo śmiechu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
1: Reklama.

to jeszcze raz powrócę do moich ulubionych naukowców i powiem wam, jakich typów ludzi najlepiej unikać. Naukowcy są już pewni. Jest 7 takich typów. No i słuchajcie, pierwszy to narzekacze. Tych osób akurat w naszym kraju nie brakuje, dlatego odciąć się od negatywnego nastawienia może być ciężko, ale jeżeli ktoś zaczyna narzekać, to odcinajcie od razu. Drugim typem są ludzie, którzy nie szanują naszych granic, nie słuchają, gdy nie chcemy realizować ich planów. Jesteśmy zajęci, domagają się szczegółowych wyjaśnień naszych decyzji albo dokładnych opisów sytuacji. No to przecież nasz szef, a jak unikać szefa? No można się gdzieś schować. Trzeci rodzaj to osób to fani dramatów, uzależnieni od silnych emocji, wybierają intensywność zamiast bliskości. Czwarta kategoria to bezwzględni recenzenci, szczerzy do bólu, ich rzekomy głos rozsądku i trzeźwa ocena to niestety zawiść i pesymizm. Piąty to fanatycy rywalizacji. Kiedy o swoich sukcesach porozmawiamy z nimi, za chwilę usłyszymy odpowiedź.

0: mówić z podbiciem stawki, ja w tym to będę lepszy. Szósty typ nie jest aż tak prosty do wyłapania, to patologiczni kłamcy. Dopiero z czasem zaczynamy zauważać, że ich rozbudowane projekcje się nie kleją. No i jeszcze siódmy typ to ludzie, którzy przerzucają na innych własne emocje, odzywają się zwykle wtedy, kiedy potrzebują się wygadać. No i według naukowców to właśnie są typy ludzkie, których musicie unikać, chyba że jesteście akurat którymś z tych właśnie typów.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
6: Przed nami kolejny dzień z burzami. Są alerty. Jest śledztwo w sprawie kilkunastu fałszywych alarmów. Szczepionka przeciwko boreliozie będzie dostępna w ciągu roku. Miriam Lipińska. 6 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi dziś na Mazowszu, a także w części Podlasia, Warmii i Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia i

0: województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też mocniej wiało w porywach do 65 km na godzinę. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. W każdej sytuacji, gdy mamy informację, że zagrożone jest życie ludzi, przeprowadzamy interwencje. Tak wiceszef MSWiA Czesław Mroczek tłumaczy wejście policji do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Wszystko okazało się jednak fałszywym alarmem i jednym z kilkunastu takich w ostatnich dniach. Prawidłowość działań policji podczas interwencji w domu Tomasza Sakiewicza jest sprawdzana, zapewnia wiceminister.
1: Komenda Stołeczna dokonuje oceny prawidłowości postępowania, ale w sprawie tych fałszywych zgłoszeń prowadzone jest śledztwo już. Nie dochodzenie, nie sama policja prowadzi to śledztwo. W związku z tym wszystkie elementy związane z prawidłowością również działania policjantów zostaną wyjaśnione.
0: Policja poinformowała, że zatrzymany w tej sprawie mężczyzna był niewinny i został już zwolniony. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Poszukiwanie sprawców trwa. Zmieniamy temat. Szczepionka przeciwko boreliozie, groźnej chorobie wywoływanej przez kleszcze, coraz bliżej. Zakończyła się już trzecia faza badań klinicznych, w których brali udział również polscy naukowcy, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu.
0: Szczepionka będzie wymagała przyjmowania częstych dawek przypominających i nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
2: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
0: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną przez kleszcze chorobą jest zapalenie mózgu. Na tę chorobę szczepionka już jest. W kwietniu w internecie przybyło ofert pracy w porównaniu z marcem. Jak przekazało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wzrost liczby internetowych ogłoszeń odnotowano we wszystkich województwach, najwięcej na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim. Kończymy sportowo. Czas na wielki finał sezonu na kortach ziemnych, czyli wielkoszlemowy French Open. Turniej główny, w którym zobaczymy trzy Polki i dwóch Polaków, ruszy za tydzień. A dziś rozpoczynają się eliminacje, w których o awans powalczą kolejne trzy polskie tenisistki. Michał Waszkiewicz.
3: W eliminacjach do wielkoszlemowego turnieju trzeba pokonać aż trzy rywalki. Marzą o tym trzy polskie tenisistki. Najłatwiejszą drogę powinna mieć Maja Chwalińska, bo jest rozstawiona z ósemką. Dziś zagra z francuską Alice Ram. Linda Klimowiczowa zmierzy się dziś z Serbką Lolą Radiwojewicz, a Katarzyna Kawa jutro zagra z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewne gry są Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Świątek jest już w Paryżu, Linet też. Fręch, która przegrała 6 ostatnich meczów, postanowiła najpierw zagrać w Strasburgu. Dzisiaj rywalką będzie Australijka Talia Gibson.
0: Panowie też się szykują na dwa różne sposoby. Hubert Hurkacz po Rzymie zrobił sobie przerwę, a wracający po kontuzji Kamil Majchrzak przed French Open będzie rywalizował w Hamburgu.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci Wydziału Kryminalnego z Puckiej Komendy zabezpieczyli blisko 882 gramy substancji zabronionych. Te w mieszkaniu trzymał 34-latek z Helu. Po przyjechaniu na miejsce funkcjonariusze wielokrotnie wzywali mężczyznę do otwarcia drzwi, jednak ten nie reagował na polecenia policjantów. W związku z tym podjęto decyzję o wejściu siłowym. Chwilę później 34-latek otworzył drzwi mieszkania. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany i pobudzony, miał trudności z pozostawaniem w bezruchu oraz prowadzeniem rozmowy z funkcjonariuszami. Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli na głośniku znajdującym się w sypialni worek strunowy z zawartością białego proszku. Na biurku znajdowały się kolejne substancje przypominające środki psychoaktywne i psychotropowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli także w kuchennej lodówce dwa słoiki z zawartością białego proszku, reklamówkę ze zbryloną żółtą substancją, wagę jubilerską, woreczki strunowe, gotówkę w kwocie 1150 zł oraz telefony komórkowe. Dodatkowo podczas przeszukania mężczyzny policjanci znaleźli ukryte w bieliźnie aluminiowe zawiniątko z białym proszkiem. 34-latek został zatrzymany i doprowadzony do Puckiej Komendy. W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancjami psychotropowymi wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 34-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres okres 3 miesięcy. W Międzynarodowy Dzień Rodziny gmina Wicko przypomniała o działaniach realizowanych w ramach projektu Aktywni Mieszkańcy Gminy Wicko – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru strefy przybrzeżnej. Program skierowany jest do dzieci, młodzieży, seniorów oraz rodzin potrzebujących wsparcia i integracji społecznej. W ramach projektu prowadzono

0: Są grupy podwórkowe w Maszewku i Harbrowie. Organizowane są zajęcia dla seniorów oraz warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dzieci i młodzieży. Seniorzy uczestniczą m.in. w spotkaniach o tematyce kaszubskiej, warsztatach florystycznych i ćwiczeniach językowych. Dodatkowo realizowana jest terapia neuropsychologiczna wspierająca funkcje poznawcze osób starszych. Dzieci i młodzież mogą korzystać z treningu umiejętności społecznych, który pomaga rozwijać komunikację, współpracę i budowanie relacji. Projekt obejmie także wsparcie opiekunów i konsultacje do spraw rodziny oraz organizację wyjazdów edukacyjnych. W najbliższym czasie rozpocznie się rekrutację na wakacyjne wyjazdy do Torunia i Bydgoszczy. Latem zaplanowano również 3-tygodniowe turnusy zajęć wakacyjnych w szkołach w Maszewku, Szczenurzy i Wicku. Projekt ma być realizowany do końca roku. Gmina Ustka zakończyła rozbudowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Wodnicy. Inwestycja kosztowała ponad 5 milionów złotych i ma usprawnić system gospodarowania odpadami oraz poprawić komfort mieszkańców korzystających z obiektu. Kilka dni temu urzędnicy dokonali technicznego odbioru nowego PSZOK-u. W ramach modernizacji powstały nowe wiaty i kontenery, zmodernizowano instalacje elektroenergetyczne oraz kanalizacyjne, na teren wyposażono w monitoring, nowe miejsca parkingowe i elementy zieleni. Projekt został zrealizowany przy wsparciu środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 5 300 000 zł, z czego blisko 3 700 000 stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Gmina zapowiada również działania edukacyjne i promocyjne, które mają zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie segregacji odpadów i recyklingu. Wodny tramwaj wypłynął na Zatokę Pucką. Ruszyło nowe pasażerskie połączenie wodne na trasie Puck-Chałupy. Rejsy te stanowią alternatywę dla dróg prowadzących na Półwysep Helski. Pasażerowie mogą dotrzeć do chałup drogą wodną, omijając korki i podróżując przez Zatokę Pucką. W maju tramwaj wodny będzie kursował w weekendy, natomiast od czerwca rejsy mają odbywać się codziennie. W planach jest również rozszerzenie trasy o dodatkowy przystanek w Swarzewie. Operatorem połączenia została spółka PKS Gdynia, z którą 15 maja umowę podpisał Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej. Partnerami projektu są Powiat Pucki, Miasto Puck, Gmina Władysławowo oraz Gmina Puck. Bilety na rejsy można kupować przez internet za pośrednictwem platformy e-podróżnik oraz bezpośrednio przed wypłynięciem, jeśli dostępne będą wolne miejsca. Pierwszeństwo wejścia na pokład mają pasażerowie posiadający bilety zakupione online. Ewidentnie, obiektywnie i niepodważalnie robi się coraz cieplej. Temperatura w tym tygodniu będzie szła tylko w górę i to zaczyna się już dzisiaj. Na termometrach zobaczymy 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. To jeszcze nie jest dużo cieplej niż w zeszłym tygodniu, ale już Gdynia, Puck-Osakowo, Wejherowo, Reda, Rumia 14 i 15, Gniewino, Luzino 13, Słupsk-Lęborg, Kobylnica. Zachmurzenie dość duże się będzie utrzymywało, choć na opady się nie zanosi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Zapraszam Was na naszą poniedziałkową poranną podróż. Na początek zabiorę Was do Niemiec. Mówi się często, że my już Polacy jesteśmy trochę jak Niemcy, jeżeli chodzi o te zasady. Kiedyś o nich mówiło się o tym, że na przykład jak chcesz się umówić ze znajomym, to w Niemczech trzeba się umówić na 2 tygodnie przed. No i popatrzcie, co się teraz dzieje w Polsce. Ale gdybyście wybierali się do Niemiec, to uważajcie, bo jak w każdym kraju, tam również obowiązują różnego rodzaju przepisy, za które można zapłacić mandat. No i co takiego dziwnego? Jest na przykład zakaz zabijania os. W Niemczech owady te są objęte ochroną na podstawie federalnej ustawy o ochronie przyrody i zabicie osy może skończyć się mandatem sięgającym nawet, uwaga, 5000 euro. Oczywiście na przykład nagrywanie rozmowy bez zgody drugiej osoby jest w Niemczech przestępstwem, ale gdybyście w niedzielę mieli ochotę skosić trawę, odkurzać albo wyrzucić szkło do śmieci, no po sobocie chyba normalne, to okazuje się, że tam nie. W Niemczech niedziela jest dniem odpoczynku, a hałasowanie może skończyć się interwencją policji lub mandatem. A jeżeli będziecie poruszali się samochodem po Niemczech i któryś z kierowców Was zdenerwuje i Wy mu pokażecie ten środkowy palec, to może to zostać potraktowane jako przestępstwo, bo pokazanie środkowego palca, kara od 600 do nawet 4000 euro. Dlatego pamiętajcie, nie róbcie tego podczas jazdy po Niemczech, bo może się to źle skończyć dla Waszej kieszeni. Szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Nad

0: terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo. Czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Reklama.

0: 18 dzień maja, to właśnie dziś obchodzimy Noc Muzeów, dlatego warto zapoznać się z ofertą tych miejsc, gdzie możecie zajrzeć, gdzie normalnie może nie zaglądacie. Ja już dzisiaj wspominałem o tym, że są w Polsce dziwne muzea. Jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę wujka Google dziwne muzea w Polsce, to wam trochę tego wyskoczy. No i może zrobić sobie taki plan na ten rok, na te wakacje, na przykład wybrać sobie drogę śladami dziwnych muzeów. No to jakie są jeszcze te muzea dziwne? Na przykład Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy. No to jest już piękna nazwa. Po pierwsze, można wziąć udział w warsztatach mydlarskich, stworzyć własne mydło. No ale wiecie, no brud, ciekawe, czy tam będzie można na przykład zrobić test białej rękawiczki. No i żywe Muzeum Piernika w Toruniu. To właśnie również kolejne miejsce, które warto odwiedzić i warto sobie zapisać. A mini Muzeum Żaby w Żabiej Woli. Gdybyście mieli ponad ochotę 2000 figurek zielonych żabek. W większości znalazły się tam od darczyńców. Niewielka część muzealna żab została też tymczasowo wypożyczona. No i też można zapisać na swojej mapie mini Muzeum Żaby w Żabiej Woli. Fajne są te miejsca. Myślę, że jak będziecie mieli okazję zwiedzić i odwiedzić, to zdecydowanie warto.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Pragnę

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Piłkarze Weekendu Luźno nie spuszczają nogi z gazu w walce o bezpośredni awans do drugiej ligi. W niedzielę w ramach 32. kolejki rozgrywają

0: mieli na wyjeździe Lipno-Stęszew aż 5-0. Dwa gole w tym meczu zdobył jeden z najskuteczniejszych piłkarzy ligi, Filip Sosnowski. W meczu z Lipnem zdobył swojego 13 i 14 gola w sezonie. Po jednym trafieniu dołożyli Jakub Krefty, Dawid Konkol oraz Krzysztof Wicki. Drużyna prowadzona przez trenera Macieja Plińskiego na dwie kolejki przed końcem rozgrywek ma punkt straty do lidera Zawiszy Bydgoszcz. Bydgoski zespół w minionej kolejce pokonał na wyjeździe Lech 2 Poznań 4-2. W kontekście walki o bezpośredni awans kluczowe będzie kolejne spotkanie. 23 maja czeka nas hit sezonu. W Bydgoszczy Zawisza podejmie weekend. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Piłkarze Arki Gdynia odzyskali kontrolę nad walką o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Po rozstrzygnięciach 33 kolejki sytuacja żółto-niebieskich jest jasna. Wszystko zależy już wyłącznie od nich. Zespół trenera Dariusza Banasika musi wygrać dwa ostatnie mecze sezonu. Pierwszy już dzisiaj o godzinie 19 na stadionie miejskim Gdyni przeciwko zdegradowanym już Termalice Nieciecza. Drugie spotkanie Gdynia nie rozgrają 23 maja na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. 6 punktów dla Arcy, pewne utrzymanie bez oglądania się na wyniki rywali. Istnieje też wariant, w którym wystarczą 4 punkty, ale tylko pod warunkiem porażki Wizewa Łódź i braku zwycięstwa Lechii Gdańsk w ostatniej kolejce. Jedno jest pewne, porażka Arki z Termaliką oznaczać będzie spadek do pierwszej ligi jeszcze przed ostatnią serią spotkań. Obecnie Gdynianie mają 36 punktów i zajmują miejsce w strefie zagrożonej spadkiem. O utrzymanie walczą jeszcze Lechia Gdańsk, Wizew Łódź, Krakowie oraz Piast Gliwice. Z lądu przechodzimy na Akwen. Inauguracja sezonu pierwszej ligi Polskiej Ligi Żeglarskiej w Sopocie zakończyła się zwycięstwem załogi GQ Racing. Ekipa sterowana przez Łukasza Włosińskiego okazała się najlepsza po emocjonujących regatach rozegranych w bardzo zmiennych warunkach pogodowych. Drugie miejsce zajęła załoga Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach, a na najniższym stopniu podium stanął Nauticius Yacht Klub Olsztyn. Pierwszy dzień rywalizacji upłynął pod znakiem słabego i niestabilnego wiatru. Najlepiej z trudnymi warunkami poradzili sobie żeglarze Racing, którzy objęli prowadzenie po serii wyścigów. W czołówce znalazły się także trzy załogi z Olsztyna. Drugiego dnia wiatr stopniowo się nasilał, a walka o podium była coraz bardziej zacięta. Przed finałowym wyścigiem liderów odrywali dzieliły zaledwie pojedyncze punkty. Decydujący wyścig przyniósł ogromne emocje, a cztery załogi zostały zdyskwalifikowane za falstart, w tym będący tuż za liderem Herem Racing Joff. To otworzyło drogę do brązowego medalu ekipy Nauticius Olsztyn. Z kolei Racing mimo kary i dopiero czwartego miejsca w finale utrzymał prowadzenie i sięgnął po triumf w całych regatach. Po zawodach sternik zwycięskiej załogi Łukasz Włosiński podkreślał, że poziom rywalizacji z roku na rok jest coraz wyższy, a regaty w Sopocie były wyjątkowo wymagające dla wszystkich uczestników.
1: Dziś raczej okulary przeciwsłoneczne się nie przydadzą. Zachmurzenie będzie się przez cały dzień utrzymywało duże, choć na wschodzie się też jakieś tam przejaśnienia pojawią regionu. Na termometrach 11 stopni będziemy dzisiaj mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi i 15 stopni Celsjusza, Gniewino i Luzino. Ciśnienie poszło nam troszkę jakby w górę i dzisiaj na barometrach oglądamy około 1018 hektopaskali.
2: Śniadanie z Norda FM.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

to, że mówią no to fru, czyli lecimy. Jedna z największych linii lotniczych na świecie wprowadza nowe zmiany dotyczące podróżowania jej samolotami. Konsekwencje łamania zakazu są surowe, ale ci, którzy latają samolotami, mówią to

0: Dlatego United Airlines wymaga używania słuchawek do wszystkich treści audio i wideo odtwarzanych na urządzeniach osobistych podczas lotu pod groźbą odmowy przewozu lub usunięcia z pokładu. Nowa polityka została wprowadzona wskutek częstego odtwarzania treści na głos po pojawieniu się internetu, który znalazł się w samolotach. No i teraz oprócz tego, że internetu używamy w domu, to teraz lecąc w samolocie można pracować. No i United Airlines powiedział tak, nie będziemy słuchali tego, co wy słuchacie, tylko załóżcie sobie słuchawki i wtedy pracujcie albo słuchajcie. Inaczej wysadzimy was podczas lotu. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy zbierają się może na lotnisko i za chwilę ruszają w drogę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

0: Na zakończenie naszej dzisiejszej porannej poniedziałkowej podróży mam dla Was taką pozytywną informację. My Polacy, polscy turyści zaczynamy być coraz częściej doceniani. Na przykład na Sri Lance. Otóż rząd Sri Lanki zdecydował umieścić nas na specjalnej, priorytetowej liście klientów, turystów, których oni chcą mieć u siebie. Czyli polski turysta to dobry turysta, on dużo płaci, zostawia napiwki, bo w tej chwili jest tak, żeby dostać się na Sri Lankę, trzeba wyrobić tak zwane ETA, które ważne jest przez 30 dni, a to koszt przynajmniej $50. Ale rząd Sri Lanki umieścił nas, Polaków, na liście priorytetowych rynków, co będzie oznaczało zniesienie opłat za wyrobienie ETA. Tak nas tam lubią i tak nas tam chcą. No pięknie. Ja zdecydowanie brawo dla rządu Sri Lanki, bo wszędzie, gdzie nie będę musiał płacić za wizę, ja będę zdecydowanie za tym, żeby wtedy tam pojechać. Pozdrawiam Was w poniedziałkowy poranek. Wszystko jeszcze przed nami, cały tydzień. No nie mówiąc już o dzisiejszym dniu, który trzeba dotrwać do końca, ale trzymam kciuki. Mam nadzieję, że dacie radę. Koniecznie, serdecznie zapraszam na ten tydzień, a w szczególności na jutrzejszy wtorkowy poranek. Do usłyszenia, udanego dnia, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz, Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
6: Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok 13-latka zmarłego na Mazurach. Idą zmiany w zasadach kasowania punktów karnych. Jest już data pogrzebu Krzysztofa Piesiewicza. Miriam Lipińska. Sekcja zwłok zdecyduje o kwalifikacji prawnej czynu, mówi prokuratura po śmierci 13-latka na Mazurach. Śledczy dodali, że na razie skłaniają się ku temu, że sprawcy zdarzenia spowodowali u chłopca ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego skutkiem była jego śmierć. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. Chłopiec został znaleziony w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. W związku z jego śmiercią zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Szykuje się radykalna zmiana dla kierowców w redukowaniu liczby punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu

0: rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Po zmianach redukcja punktów nie będzie możliwa za przekraczanie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, korzystanie z telefonu, niebezpieczne manewry wyprzedzania czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. To krok w dobrą stronę, ocenia Włodzimierz Bogaczyk z poznańskiego WORD-u.
1: Jeśli ktoś może redukować te punkty, to może się za kółkiem zachowywać mniej bezpiecznie. Jest taki mechanizm psychologiczny, który sprawia, że teraz coś źle zrobię, ale te punkty zbije dwa razy co pół roku.
0: Obecnie jeden kurs pozwala odjąć 6 punktów karnych. To może być ostatnia chwila na zrobienie go na starych zasadach. Dlatego zainteresowanie kursami rośnie. Kontrowersyjny pomysł organizacji gali walk osób w kryzysie bezdomności jest już pod lupą prokuratury. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła kilka tygodni temu Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości. I właśnie ona dzisiaj zeznawała w sprawie jako pierwsza.
2: Bulwersujący aspekt tej sprawy to jest to, że ktoś próbuje zarobić duże pieniądze, czyli monetyzacja patotreści, w których wykorzystywane są osoby w trudnej sytuacji życiowej.
0: W gali pod nazwą Kloszard Kombat miało wziąć udział 8 osób w kryzysie bezdomności i z niepełnosprawnościami. Część z nich mogła nie być świadoma tego, na co się decyduje. Gala ostatecznie się nie odbyła, ale politycy przygotowują już regulacje dotyczące zakazu patostreamingu. Były szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, podejrzany o korupcję, wyszedł z aresztu za kaucją. Za kraty trafił w ubiegły czwartek, 11 kwietnia. Jermak, przez lata uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizacji 460 milionów hrywien przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Wracamy do kraju. Jest data pogrzebu scenarzysty filmowego, prawnika i byłego senatora Krzysztofa Piesiewicza. Uroczystości odbędą się w najbliższą środę, 20 maja w Warszawie. Artysta spocznie na Starych Powązkach. Krzysztof Piesiewicz, współautor scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, zmarł 14 maja, miał 80 lat. Niebawem poznamy maksymalne ceny paliw na jutro, a na razie obowiązują te z weekendu. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Reda przygotowała raport o stanie gminy za rok 2025. Będziemy mogli się z nim zapoznać w trakcie planowanych spotkań. W ich trakcie będzie okazja porozmawiać o tym dokumencie z włodarzami miasta oraz usłyszeć odpowiedzi na pytania i spojrzeć na sukcesy i wyzwania minionego roku. Spotkania odbędą się dwukrotnie. Po raz pierwszy 21 maja o godzinie 17 w Szkole Podstawowej numer 3 w Redzie, a następnie 25 maja o godzinie 17 w Szkole Podstawowej numer 2 w Redzie. Raport będzie przedmiotem debaty podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, w której również mieszkańcy mogą zabrać głos po spełnieniu pewnych warunków. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami mieszkańców. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do środy 27 maja. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. W Muzeum Słomińskiego Parku Narodowego w Czołpinie rozstrzygnięto jubileuszowy konkurs pod hasłem Światło pokoleń 150 lat latarni morskiej w Czołpinie. Konkurs zorganizowano z okazji obchodów 150-lecia jednej z najbardziej rozpoznawanych latarni na polskim wybrzeżu. Celem inicjatywy było upamiętnienie jubileuszu latarni, a także aktywizacja twórcza uczestników instytucji świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspierające. Organizatorzy chcieli również promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Słomińskiego Parku Narodowego. Nagrodzeni zostali m.in. podopieczni Domów Pomocy Społecznej w Machowinie i Machowinku oraz uczestnicy zajęć Centrum Integracji Społecznej w Gąbinie. Laureatami konkursu zostali Sebastian Meger i Elżbieta Wudarczyk, a także grupa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gąbinie. Prace konkursowe można oglądać na wystawie czasowej w Muzeum Słomińskiego Parku Narodowego w Czołpinie. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w obchodach jubileuszu Latarni Morskiej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku zakupił 13 nowoczesnych translatorów mobilnych Vasco Translator V4. Urządzenia mają ułatwić komunikację z imigrantami oraz usprawnić pracę pracowników socjalnych. Sprzęt wykorzystywany jest m.in. podczas rekrutacji do projektu integracyjnego oraz w codziennym kontakcie z uczestnikami programu. Translatory pozwalają na jednoczesne tłumaczenie mowy i tekstu w dwóch językach, a także przekład treści ze zdjęć dokumentów. Dzięki temu możliwe jest szybsze i bardziej efektywne udzielanie wsparcia osobom potrzebującym pomocy. Zakup został zrealizowany w ramach projektu do

0: dotyczącego integracji społeczno-gospodarczej imigrantów na terenie Słupska. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w minioną sobotę w Swarzewie. Jeden z pojazdów dechował. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 16 maja o godzinie 7:39. Na miejsce skierowano 3 zastępy Straży Pożarnej, w tym jednostkę JRG Puck, a także druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Swarzewo i OSP Gnieżdżewo. Po przybyciu służb ratunkowych potwierdzono, że doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych. W wyniku kolizji jeden z pojazdów znalazł się na dachu. Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu opuściły auta jeszcze przed przyjazdem strażaków. Kierujący jednym z pojazdów został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Po badaniu pozostał na miejscu zdarzenia i nie wymagał transportu do szpitala. Strażacy zabezpieczyli miejsce kolizji oraz prowadzili działania mające na celu usunięcie skutków zdarzenia. Okoliczności i przyczyny kolizji ustala aktualnie policja. Robi się nam coraz cieplej, chociaż dzisiaj bardzo wysokich temperatur mieć nie będziemy, to całkiem solidne i przyjemne 11 stopni zagości w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 13 w Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 15 w Gniewinie, Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie po prostu umiarkowane, czyli 1018 hektopaskali, a zachmurzenie dość intensywne. Na deszcz za to się nie zanosi, co najwyżej jakaś mrzawka w okolicach Słupska.
1: Norda.

0: I znów ten poniedziałek. Wiem, że wielu nie przepada za tym dniem tygodnia, ale obiecuję zrobić wszystko, by najbliższe godziny upłynęły Wam w przyjemnej atmosferze, za sprawą muzyki i różnorakich ciekawostek. Zapinamy więc pasy i zaczynamy. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
1: Reklama.

W domu bardzo często bałagan nie robi się przez wielkie zaniedbanie, tylko przez rzeczy odłożone na chwilę. Kurtka na krześle, kubek przy komputerze, torba w przedpokoju, papierek na blacie, ładowarka tam, gdzie akurat była potrzebna. Każda z tych rzeczy osobno nie wygląda groźnie, ale razem potrafią szybko zrobić wrażenie chaosu. Dobrym sposobem jest zasada jednego obchodu. Wybieracie 5 minut i przechodzicie po mieszkaniu tylko po to, żeby odłożyć rzeczy na miejsce. Bez mycia okien, bez porządków w szafie, bez ambitnego planu. Tylko szybkie to tu, to tam, to do kosza. Najlepiej zrobić to raz dziennie, zanim drobiazgi zaczną się mnożyć. Taki krótki obchód naprawdę działa, bo nie pozwala małym sprawom zamienić się w duży bałagan. A przy okazji człowiek ma przyjemne poczucie, że jednak panuje nad przestrzenią. Nawet jeśli ta przestrzeń jeszcze przed chwilą próbowała udawać magazyn rzeczy przypadkowych.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Lechia Gdańsk zmniejszyła swoje szanse na utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. W przedostatniej kolejce biało-zieloni przed własną publicznością przegrali z Legią Warszawa. Stołeczni wyszli na prowadzenie już w 11 minucie po golu Nsame. Lechia doprowadziła do wyrównania w 60 minucie. Bramkę na 1-1 strzelił Tomasz Bobcek. Legia bramkę na wagę zwycięstwa strzeliła w 10 minucie. Na listę strzelców wpisał się Antonio Colak. Lechia znajduje się w strefie spadkowej. Do bezpiecznego miejsca traci 1 punkt. Pozostajemy na zielonej murawie. W jednym z ciekawszych spotkań 30. kolejki pomorskiej 4. ligi na Wzgórzu Wolności gry wejherowo zremisował z Pogonią Lembrok 2-2. Żółto-czarni wyszli szybko na prowadzenie. Już w 180 sekundzie meczu wynik meczu otworzył Kasper Małolepszy.

0: Jeśli później Graffiti podwyższyli na 2-0 po trafieniu Jakuba Krepta, jednak końcówka należała do piłkarzy Pogoni. Lęborczani kontaktowego gola zdobyli w 83 minucie. Wiatr w żagle Pogoni dał gol Natana Juskowskiego. Ten sam zawodnik doprowadził do wyrównania 3 minuty później. Po tej kolejce lęborski zespół zajmuje 10 miejsce, a Gryf jest na 13 pozycji. Luka TBŻ jest Sokół Boże Pole Wielkie, który w minionej kolejce zremisował u siebie z Arką 2 Gdynia. Sokół prowadził od 60 minuty po golu Patryka Łuszcza. Gol nowego remisu dla Gdynian w doliczonym czasie gry zdobył Wojciech Zacharewicz. Punkt do ligowej tabeli dopisał sobie Stolem Gmin, który w Pruszczu Gdańskim bezbramkowo zremisował z Czarnymi. Stolem na 4 kolejki przed końcem sezonu zajmuje 14 miejsce. Powody do radości po sobotnim spotkaniu mieli zawodnicy Gryfa Słupsk, którzy w Pelplinie pokonali miejscową Mierzycę 3-0. Na listę strzelców wpisali się Damian Łosiejko, Filip Zdunek oraz Daniel Piechowski. Słupszczanie znajdują się w czołówce tabeli na 4 pozycji. Zmieniamy dyscyplinę. W szkole podstawowej nr 4 w Redzie odbył się turniej Mapeciaki Cup, rodzinna siatkówka bez granic. Turniej połączył sportową rywalizację, integrację mieszkańców oraz akcję charytatywną.
1: Sebastian Browarczyk, KS1 Kareda, menadżer klubu. Cały cel tego to jest integracja rodziców z dziećmi, akcja charytatywna, wsparcie domu dla dzieci w Redzie, jakieś materiały edukacyjne plus na terapię, jeżeli środki pozwolą większe, chcemy to przeznaczyć na terapię dla dzieci z różnych tam ośrodków PCR-u. Główny ten aspekt całej tej idei, żeby rodzice zagrali, pokazali swoją aktywność sportową i to są rodzice z przedszkoli, którzy uczestniczą w meczach siatkówki.
2: Kinga Szczepankowska, radna powiatu wejherowskiego, współorganizator Mapeciaki Cup, rodzinna siatkówka bez granic. Fajna zabawa dla dzieci, rodzinne rozgrywki piłki siatkowej, ale jednym z głównych założeń naszego dzisiejszego wydarzenia jest zbiórka materiałów edukacyjnych dla domu dzieci w Redzie oraz innych placówek z powiatu wejherowskiego. Mamy tutaj na myśli terapię tych dzieci. Jesteśmy też zadowoleni z ciepłych słów, które napływały i ze zgłoszeń sponsorów prywatnych, którzy chcą wspierać tego typu akcje i z tego też powodu myślę, że nie jest to pierwsza i ostatnia edycja tego typu wydarzenia, którego będę chciała być współorganizatorem.
0: Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
3: Coraz cieplej się robi z godziny na godzinę i chociaż dzisiaj upału mieć nie będziemy, to całkiem solidne, przyjemne 11 stopni będzie nam towarzyszyło w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 13 w Słupsku, Lęborku, Koblenicy, 14 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, 15 w Gniewinie i Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowane, ciśnienie po prostu umiarkowane, dzisiaj to 1018 hektopaskali, a zachmurzenie cały czas dość intensywne się utrzymuje, choć na ulewy się w ciągu dnia nie

Na moment przenosimy się do Łodzi, bo tam zbliża się 25. fotofestiwal. Wydarzenie potrwa od 18 do 28 czerwca, a tegoroczne hasło brzmi: sztuka.

współpraca, społeczność. Organizatorzy zapowiadają ponad 30 wystaw i kilkadziesiąt wydarzeń towarzyszących, więc to nie jest propozycja tylko dla osób, które na co dzień śledzą świat fotografii. Fotofestiwal od lat pokazuje, że zdjęcia mogą opowiadać o ludziach, miejscach, relacjach i sprawach, które

0: charakterem.
1: Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark. Rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Reklama.

Stare seriale mają w sobie coś bardzo wygodnego. Nawet jeśli znacie odcinki prawie na pamięć, chętnie wracacie do tych samych bohaterów, mieszkań, dialogów i sytuacji. To działa trochę jak bezpieczna rozrywka. Nie trzeba się bardzo skupiać, nie trzeba poznawać nowych wątków, nie trzeba sprawdzać, kto jest kim. Włączacie i od razu wiadomo, w jakim świecie jesteście. Dlatego wiele osób wraca do sitcomów, rodzinnych seriali albo produkcji oglądanych kiedyś po szkole czy wieczorem w telewizji. Dochodzi też nostalgia. Stare czołówki, scenografia, ubrania, telefony, sposób mówienia. Wszystko przypomina konkretne czasy, nawet jeśli wtedy nie zwracaliście na to uwagi. Dzisiaj platformy streamingowe tylko ułatwiły takie powroty. Można odpalić odcinek do obiadu, sprzątania albo odpoczynku. Nowe seriale walczą o uwagę, a stare często po prostu ją dostają, bo są znajome. Czasem człowiek nie szuka wielkiego zaskoczenia, czasem chce tylko usłyszeć czołówkę i pomyśleć: o, tu już wiem, że będzie dobrze.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
0: Reklama.
5: Od rana strajk w trzech zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Będzie szczepionka przeciwko boreliozie od przyszłego roku. Matury zbliżają się do końca. Ruszyło już ich sprawdzanie. Drota Werdecka, dzień dobry. Od rana trwa strajk w firmie produkującej na potrzeby kopalń. Chodzi o trzy zakłady spółki Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Pracownicy domagają się 12% podwyżek. Wynagrodzeń więcej, o tym Grzegorz Kozioł.
6: Załoga jest zdeterminowana i upomina się o godne wynagrodzenia, mówi Adam Lazar, lider Solidarności działającej w siemianowickim zakładzie. Tłumaczy, że ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje, które dałyby punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
7: 7 maja odbyło się referendum. Na 277 pracowników w trzech naszych lokalizacjach, 234 albo 5 opowiedziało się za strajkiem.
6: Zakłady stoją, bo pracownicy, którzy przyszli rano do pracy, nie włączyli linii produkcyjnych.
7: Strajk jest ogłoszony bezterminowo. Jesteśmy otwarci na dialog, chcemy rozmawiać z pracodawcą. Pracodawca nie chce z nami rozmawiać.
6: Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich produkuje kleje i pianki dla górnictwa.
5: Izraelskie wojsko prowadzi właśnie kolejną operację przechwytywania międzynarodowej flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na pokładzie jest 3 Polaków. 53 statki zostały zatrzymane na Morzu Śródziemnym blisko Cypru. Teraz załogę czeka aresztowanie, więzienie i represje. Relacjonuje Rafał Piotrowski z globalnej flotylli Sumut.
8: Porywają osoby z łodzi i je transportują prawdopodobnie na pływające więzienie. Wedle potwierdzonych jakby materiałów wideo widzimy, że

0: to żołnierze w izraelskim oporządzeniu, w izraelskich mundurach.
1: Jak mówią aktywiści, dzisiejsza izraelska próba zatrzymania statków ma miejsce około 250 mil morskich od Gazy. Wody te nie należą do Izraela. Aktywiści apelują do ONZ, a także do polskiego rządu o interwencję. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, informuje profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej skuteczność, co pokazały zakończone właśnie badania kliniczne, to 70%. Na początku szczepionka będzie dostępna dla wybranych grup zawodowych, mówi profesor Zajkowska.
2: Na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
1: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. W ciągu 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę, podaje ZUS. W grudniu zeszłego roku ponad 879 tysięcy emerytów łączyło pobieranie emerytury z aktywnością zawodową. Średni wiek pracujących emerytów to 69 lat w przypadku mężczyzn i 66 dla kobiet. Prace rozpoczęli właśnie egzaminatorzy. W weekend zaczęli sprawdzanie matur i będą kontynuować pracę w kolejne weekendy, a to dlatego, że są czynnymi nauczycielami. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza w zależności od przedmiotu to 30, 43 albo 59 zł brutto. Majowa główna sesja egzaminów maturalnych zbliża się już do końca. Dziś rozszerzona historia oraz język francuski.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Wejherowo odwiedzili goście z Malborka. W mieście pojawili się słuchacze Uniwersytetu III wieku w Malborku. Gości w wejherowskim ratuszu przywitał Krzysztof Hildebrand, prezydent miasta Wejherowa. O historii miejscowości oraz jej tradycjach opowiedział z kolei zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, który oprowadził seniorów po historycznych salach ratusza. Jak podkreślają organizatorzy tego wydarzenia, ideą przedsięwzięcia było pokazanie gościom wyjątkowych przestrzeni i tych trochę mniej oczywistych miejsc. Wycieczka została zorganizowana ze środków budżetu miasta w ramach działań związanych z turystyką i promocją Wejherowa, a w jej programie znalazły się m.in. sale muzealne ratusza, podziemia Kościoła Świętej Anny, wnętrza Filharmonika Szubskiej, Wejherowskiego Centrum Kultury czy obiad w wodnych ogrodach. Zdjęcia z tych odwiedzin znajdziecie na oficjalnym facebookowym profilu miasta Wejherowo. W gminie Nowa Wieś Lęborska rozstrzygnięto konkurs plastyczny Mówimy Nie Przemocy. Inicjatywę zorganizowali Zespół Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy. Konkurs skierowano do uczniów szkół podstawowych. Organizatorzy podkreślają, że poziom prac był bardzo wysoki, a uczestnicy wykazali się dużą wrażliwością i dojrzałością w podejściu do tematyki szacunku, empatii i przeciwdziałania przemocy. W kategorii klas od 1 do 4 zwyciężyła Natasza Serkowska ze szkoły w Nowej Wsi Lęborskiej. Wśród uczniów klas od 5 do 8 pierwsze miejsce zajęła Marcelina Prokop. Wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych uczestników odbędzie się podczas festynu rodzinnego w Leśnicach. Organizatorzy zapowiadają, że osoby, które nie będą mogły odebrać nagród osobiście, otrzymają je później za pośrednictwem szkół. Konkurs miał promować podstawy wolne od przemocy oraz zachęcać młodzież do rozmowy o wzajemnym szacunku. W Słupsku odbył się 12. ćwierćmaraton Komandosa, jeden z najbardziej wymagających biegów dla służb mundurowych i miłośników ekstremalnych wyzwań. Zawodnicy mieli do pokonania 10,55 km w pełnym umundurowaniu polowym i z plecakiem ważącym minimum 10 kg. Start biegu odbył się na stadionie 650-lecia. Trasa prowadziła przez ścieżki wzniesienia Lasku Północnego. Uczestnicy musieli zmieścić się w limicie czasu wynoszącym godzinę i 45 minut. Regulamin zawodów był bardzo rygorystyczny. Organizatorzy dokładnie sprawdzali umundurowanie oraz wagę plecaków. Niespełnienie wymogów oznaczało dyskwalifikację. W tegorocznej edycji obowiązywał limit 999 uczestników. W ubiegłym roku w biegu wystartowało 845 zawodników z całej Polski i z zagranicy. Na mecie na uczestników czekały pamiątkowe medale, posiłek regeneracyjny oraz opieka medyczna. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci, służby mundurowe i wolontariusze. Organizatorem wydarzenie była Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych Subventum ze Słupska. Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe miało miejsce w niedzielę w Rybnie. Samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w budynek mieszkalny. Do zdarzenia doszło w niedzielę 17 maja przed południem w miejscowości Rybno. Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalili wstępnie, że za kierownicą auta siedział 25-letni mężczyzna. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn kierowca stracił panowanie na

0: nad pojazdem, po czym samochód uderzył w przydrożny dom jednorodzinny. W aucie znajdowała się również pasażerka, kobieta została przewieziona do szpitala na badania. Policjanci przebadali kierowcę alkomatem, 25-latek był trzeźwy. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu oraz zabezpieczyli ślady. Trwa wyjaśnienie dokładnych okoliczności przyczyn wypadku. Skoro południe mamy już za sobą, to wchodzimy w tą cieplejszą część dnia i ona całkiem ciepła będzie. 11 stopni Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, koło 13 na przykład w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Jeszcze cieplej 14, Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Radarumie i 15 stopni Celsjusza, Gniewino, Luzino. A jutro będzie jeszcze cieplej, tak troszkę wybiegając do przodu. Zachmurzenie wciąż utrzymuje się dość intensywne, ale raczej padać nie powinno, co najwyżej w okolicach Słupska.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

historii wynalazków bardzo lubię te momenty, kiedy wielka zmiana zaczyna się od prostego pytania. Jak sprawić, żeby jedzenie nie psuło się tak szybko? I właśnie taką drogą poszedł Nicolas Appert, uznawany za ojca nowoczesnego konserwowania żywności. Jego pomysł polegał na wkładaniu jedzenia do szczelnie zamykanych szklanych naczyń i podgrzewaniu ich w gorącej wodzie. Najciekawsze jest to, że zrobił to jeszcze zanim nauka dokładnie wyjaśniła rolę drobnoustrojów. On po prostu zauważył, że metoda działa. I właśnie to jest w tej historii piękne. Czasem praktyka wyprzedza teorię. Człowiek nie zna jeszcze wszystkich odpowiedzi, ale i tak znajduje rozwiązanie, które zmienia codzienność na ogromną skalę. Z takiego właśnie pomysłu wyrósł cały świat współpracy.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RT.

0: CTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
4: Reklama.

Geoduk, czyli małż pacyficzny, jest jednym z najbardziej osobliwych stworzeń morskich, bo jego niewielka muszla wcale nie przykrywa całego ciała. Najbardziej niezwykły jest syfon, potocznie nazywany szyją, który może być naprawdę imponująco długi. U tego małża syfon może osiągać nawet około 3 stóp, czyli mniej więcej 90 cm. I właśnie ten detal robi największe wrażenie. Bo oto mamy zwierzę, które z jednej strony wygląda dość niepozornie, a z drugiej okazuje się prawdziwym rekordzistą podziemnego morskiego życia. Geoduk żyje zakopany głęboko w osadach i filtruje wodę właśnie przez ten długi syfon, jakby od początku był zaprojektowany do spokojnej pracy z ukrycia. Natura po raz kolejny pokazuje, że najbardziej niezwykłe konstrukcje wcale nie muszą być widowiskowe. Czasem siedzą cicho pod piaskiem i po prostu robią swoją robotę z zaskakującym rozmachem.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.

historii kina i fotografii wszystko zaczyna się od jednego bardzo ważnego problemu – jak zatrzymać obraz na stałe. I właśnie dlatego tak fascynująca jest historia Nikefora Niepcea. Brytanika podaje, że w 1826 albo 1827 roku wykonał on pierwszą trwałą fotografię używając procesu nazwanego heliografią. Obraz powstał na pokrytej światłoczułą substancją płycie cynowo-cynkowej ustawionej w kamera obskura przy oknie. Najciekawsze jest to, że ten pierwszy obraz z naszej perspektywy wcale nie wygląda spektakularnie. Nie ma tam wielkiego efektu, ostrości znanej z dzisiejszych zdjęć, ani tej natychmiastowej siły, do której przyzwyczaiła nas współczesność. A jednak właśnie ten niepozorny widok z okna zrobił coś ogromnego. Po raz pierwszy światło nie tylko pokazało obraz, ono go naprawdę zatrzymało.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a teraz przedstawimy ciekawe propozycje w oknie na kulturę na antenie Radia Nord FM dla mieszkańców powiatu lęborskiego. Przed nami rodzinne wydarzenia, artystyczne emocje i okazja do odkrywania tradycji. Już 27 maja o godzinie 16.30 w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach odbędzie się wyjątkowe święto łączące Dzień Mamy, Taty z uroczystym zakończeniem sezonu zajęciowego. Organizatorzy przygotowali wydarzenie pełne rodzinnej atmosfery i atrakcji dla każdego pokolenia. Na scenie zaprezentują się uczestnicy zajęć artystycznych, będzie można zobaczyć pokaz karate, koncert grup wokalnych oraz wystawę prac plastycznych przygotowanych przez dzieci i młodzież. Nie zabraknie także słodkiego poczęstunku oraz dodatkowych atrakcji dla najmłodszych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Natomiast Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ogłosiła ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem Kaszubskie malarstwo na szkle. Inicjatywa ma na celu promocję dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz przypomnienie jednej z najbardziej charakterystycznych ludowych technik artystycznych Pomorza. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci, młodzieży i dorosłych bez ograniczeń wiekowych. Uczestnicy mogą zgłaszać pracę w dwóch kategoriach. Pierwsza dotyczy obrazu wykonanego zgodnie z tradycyjnym kanonem kaszubskiego malarstwa na szkle. Druga natomiast pozwala na bardziej współczesną interpretację i inspirację kulturą Kaszub. Prace muszą być wykonane bezpośrednio na szkle w formacie A4 i przesłane w formie fotografii drogą elektroniczną. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca. Komisja konkursowa oceni zgodność z tradycyjną techniką, kompozycję, oryginalność i estetykę wykonania. Wyniki poznamy 31 lipca, a nagrodzone dzieła zostaną pokazane podczas wystawy już jesienią. Organizatorzy przewidzieli również nagrody finansowe i wyróżnienia rzeczowe. Jak informują organizatorzy, tradycyjne malarstwo na szkle powstawało od XVII-XVIII wieku i stanowiły ważny element wystroju wnętrz kaszubskich chat. Centralne miejsce zajmowały postacie świętych, Matki Boskiej czy Jezusa Chrystusa, otoczone charakterystycznymi motywami kwiatowymi, stylizowanymi tulipanami, różami i liśćmi w odcieniach zieleni. Obrazy tworzono techniką odwrotnego

Malowania na szkle, co wymagało ogromnej precyzji i cierpliwości. Najpierw powstawały detale i kontury, a dopiero później tło. Dzięki żywym kolorom i jasnym tłom obrazy rozświetlały dawne kaszubskie chaty.

Gekon wygląda jak stworzenie, które od niechcenia łamie zasady domu. Wchodzi po ścianie, spaceruje po suficie i robi to z takim spokojem, jakby grawitacja była tylko sugestią dla mniej zdolnych zwierząt. Najbardziej niezwykłe jest jednak to, że jego łapki wcale nie są pokryte klejem, nie zostawiają lepkich śladów i nie działają jak przyssawki. Sekret kryje się w milionach mikroskopijnych włosków na spodzie palców. Te włoski rozgałęziają się jeszcze drobniej i pozwalają Gekonowi wykorzystywać bardzo słabe siły przyciągania między powierzchniami. Każda z nich pojedynczo jest niewielka, ale razem tworzą naprawdę imponujący efekt. Dzięki temu Gekon potrafi trzymać się gładkich powierzchni i błyskawicznie odrywać łapkę przy kolejnym kroku. Natura po raz kolejny pokazuje, że najlepsze rozwiązania nie zawsze są widoczne gołym okiem. Człowiek patrzy na jaszczurkę na suficie i myśli, że to sztuczka. A tam działa całe mikroskopijne laboratorium kontaktu, przyczepności i precyzji ruchu. Gekon nie pokonuje grawitacji siłą. On ją elegancko negocjuje. Palec po palcu. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
0: Reklama.
3: Ceny paliw będą jutro wyższe niż w weekend. Polscy ministrowie udają się do USA w sprawie relokacji wojsk. W Tatrach fatalne warunki i drugi stopień zagrożenia lawinowego. Dorota Wartycka. Paliwo będzie droższe, ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,97 zł, a oleju napędowego maksymalnie 6,85 zł. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, gdy zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA. Paweł Razewicz.
4: Gala pod nazwą Closhard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
5: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
4: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
5: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
4: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
3: Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie w Holandii. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła do tej pory 10 przypadków zakażenia hantawirusem spośród pasażerów, 3 osoby zmarły. Wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych na spotkania m.in. w Pentagonie. Tomczyk przekazał, że jadą do USA z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. A to w związku z pytaniami, które pojawiają się po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, mówi Paweł Zalewski.
6: W środę będzie generał Kane, czyli głównodowodząca armii amerykańskiej u ministra wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Ja będę to wyjaśniał w Waszyngtonie.

0: tygodniu. Także w tym tygodniu będziemy mieli więcej odpowiedzi na pytania rzeczywiście, które zawisły i które są całkowicie słuszne.
1: Według szefa resortu obrony nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Dziś w Warszawie policjanci będą ćwiczyć w rejonie wieżowca Intrako przy ulicy Stawki. To policyjne ćwiczenia z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia potrwają do wtorku w rejonie Stawki, ale też Andersa i Pokornej. Policja apeluje do wszystkich osób przebywających w tej okolicy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. W Tatrach intensywne opady śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe do drugiego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Możliwe są samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, przekazali toprowcy. Według danych IMGW na Kasprowym Wierchu rano były 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna osiąga 50 cm.
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami Noc Muzeów. W Wejherowie można było przenieść się w czasie do PRL-u. Chętnych do takiej podróży było mnóstwo. Tradycyjnie już Wejherowo zaprosiło swoich mieszkańców i gości na wyjątkową podróż w czasie i poznanie lepiej miasta w ramach tegorocznej Nocy Muzeów.
3: Powiem szczerze, że Noc Muzeum to jest wspaniały moment, kiedy można spotkać się z historią. W przypadku Wejherowa ta historia jest bardzo długa, bo jednak Wejherowo jest już 383 lat. Od momentu samego powstania, więc można różne elementy tej historii przypominać. I myślę, że taka noc jak dzisiejsza to też na to pozwala, bo mamy Kalwarię, mamy swojego założyciela, mamy kościoły, mamy w ogóle historyczną zabudowę, także to już jest ten element, który przywiązuje do historii.
2: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand. Jak co roku jednak Wejherowska Noc Muzeów ma jakiś motyw przewodni. Tym w tym roku były czasy PRL-u. Odniesień do nich nie zabrakło zarówno na rynku, jak i w samym ratuszu, do którego ustawiały się olbrzymie kolejki.
4: Przygotowaliśmy pomieszczenia, które będą nas odsyłać właśnie do tamtych czasów. Mamy posterunek milicji, mamy pomieszczenie pierwszego sekretarza, mamy też peweks, mamy pokój dziecięcy, mamy też pomieszczenie takie stołówkowe. Dla naszych najmłodszych, którzy tak nie do końca sobie zdają sprawę i na pewno nie pamiętają tych czasów, bo nie mogli tego pamiętać, dla nich przygotowaliśmy warsztaty. To są takie zabawy dla dzieci, które były właśnie w tamtych czasach.
2: Opowiada kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Wejherowie Alicja Włodarczyk. A cały ten klimat można było poczuć już także oczekując na wejście do ratusza. Chętnych bowiem nie zabrakło, podobnie jak w dodatkowych atrakcjach. Podczas wydarzenia nie zabrakło także stałych punktów, jak chociażby okazji do obejrzenia wnętrza ratusza i jego sali historycznej, czy spotkania z prezydentem. Gmina Łęczyce podpisała umowę w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026. Dokument został podpisany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przez wójta Piotra Widbrota przy kontrasygnacie skarbnik gminy Anny Ciężkowskiej-Mruk. W ramach programu dofinansowanie otrzymało sołectwo Witków. Na realizację lokalnych działań i inwestycji przyznano 25 tysięcy złotych. Program ma wspierać aktywizację mieszkańców oraz zachęcać lokalne społeczności do wspólnego działania na rzecz najbliższego otoczenia. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Witkowie. Miejsce ma służyć aktywnemu wypoczynkowi dzieci, młodzieży i dorosłych. Samorząd podkreśla, że inwestycja ma poprawić warunki spędzania wolnego czasu i integracji mieszkańców. W Centrum Integracji Społecznej w Słupsku odbyły się zajęcia poświęcone chorobom cywilizacyjnym. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku oraz studenci fizjoterapii z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Warsztaty były częścią projektu realizowanego wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Integracji Społecznej. Program ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy otrzymują kompleksowe wsparcie pomagające rozwijać kompetencje społeczne i zawodowe, a także zwiększające ich szanse na powrót na rynek pracy. Organizatorzy podkreślają, że takie działania realnie wpływają na budowanie samodzielności, motywacji i otwierają uczestnikom nowe możliwości życiowe. Choć 11 najmniej, 15 najwięcej stopni Celsjusza to nie jest tak dużo, to jest pewien zwiastun, robi się nam coraz cieplej. Ten tydzień przyniesie naprawdę wysokie temperatury, a dziś, tak jak już wspomniałem, 11 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Słupsku, Lamborku, Kobylnicy,

14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 15 w Gniewinie i Luzinie. Na barometrach dość długo mieliśmy niskie, nieprzyjemne wartości. Teraz ciśnienie zrobiło się umiarkowane i to 1018 hektopaskali. Norda.

Jedna z najfajniejszych ciekawostek filmowych dotyczy pracy artystów Foley, czyli ludzi odpowiedzialnych za odtwarzanie i dogrywanie dźwięków do filmu. CBS pokazywało m.in., że odgłos łamanych kości bardzo często tworzy się przez skręcanie łodyg selera przy mikrofonie. To jest właśnie piękno kina od kuchni. Widz dostaje na ekranie scenę, która brzmi brutalnie, realistycznie i bardzo przekonująco, a w tle stoi ktoś z warzywem i ogromnym wyczuciem dźwięku. Najciekawsze jest to, że taki efekt nie działa dlatego, że jest dosłowny. Działa dlatego, że jest sugestywny i idealnie trafia w to, czego spodziewa się ludzki słuch. Kino bardzo lubi takie momenty. Bierze coś zwyczajnego, niemal śmiesznie zwyczajnego, a potem z pomocą wyobraźni i mikrofonu zamienia to w pełnoprawną iluzję bólu, napięcia i fizyczności sceny. Pół na pół.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004 004.
7: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
0: Reklama.

Notes w czasach telefonów nadal ma się dobrze. Niby wszystko można zapisać w aplikacji, ale papier daje zupełnie inne poczucie kontroli. Widzicie stronę, możecie coś podkreślić, skreślić, dopisać na marginesie i od razu wiadomo, że myśl została złapana. Dla wielu osób samo pisanie ręką pomaga lepiej zapamiętać sprawy. Nie chodzi tylko o listę zakupów czy plan dnia. Notes bywa miejscem na pomysły, cytaty, numery, szkice, przepisy, hasła i te wszystkie zdania, które w danej chwili wydają się ważne, a po tygodniu wymagają już lekkiego tłumaczenia. Jest też coś przyjemnego w wybieraniu nowego notesu. Twarda okładka, czyste kartki i poczucie, że tym razem wszystko będzie prowadzone idealnie. Zwykle po kilku stronach życie dopisuje swoje poprawki, ale to właśnie jest w notesach najlepsze. Nie muszą być perfekcyjne, mają być używane.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Food Works. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
1: Reklama.

W Lublinie nadchodzi jubileuszowa 20. Noc Kultury. Wydarzenie zaplanowano z 6 na 7 czerwca i jak co roku ma zamienić miasto w dużą, otwartą przestrzeń sztuki. W programie są instalacje świetlne, koncerty, performanse i działania artystyczne w miejscach, które na co dzień nie zawsze kojarzą się ze sceną czy galerią. To jest właśnie siła tego wydarzenia. Nie trzeba wchodzić do jednej sali i siedzieć w rzędzie. Można spacerować, zaglądać w różne punkty miasta i trafiać na rzeczy, których normalnie by się nie zobaczyło. Organizatorzy zapowiadają, że większość programu jest już opublikowana, więc da się wcześniej wybrać trasę, ale można też zostawić sobie trochę luzu na odkrywanie po drodze. Noc Kultury dobrze pokazuje, że miasto może być czymś więcej niż układem ulic i budynków. Czasem wystarczy światło, dźwięk i pomysł, żeby znana przestrzeń nagle zaczęła działać zupełnie inaczej.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

Green screen jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów współczesnego planu filmowego. Aktor stoi przed zieloną płachtą, dookoła czasem widać tylko kawałki dekoracji, a później na ekranie pojawia się kosmos, miasto przyszłości, ocean, smog albo krajobraz, którego nigdy nie było w studiu. Najciekawsze jest to, że zieleń nie została wybrana przypadkowo. Ten kolor wyraźnie odcina się od większości odcieni skóry i wielu elementów garderoby, dlatego łatwiej go później cyfrowo usunąć i zastąpić innym obrazem. Oczywiście pod warunkiem, że aktor nie założy zielonej koszuli, bo wtedy magia zaczyna mieć problemy organizacyjne. Green screen pokazuje, jak bardzo kino potrafi oddzielić pracę na planie od efektu końcowego. Widz ogląda bohatera na szczycie wieżowca, a aktor mógł stać w hali, patrzeć na znacznik przyklejony do ściany i udawać, że właśnie widzi potwora wielkości autobusu. I właśnie w tym tkwi urok filmowej iluzji. Czasem największy świat zaczyna się od pustego, zielonego tła i ogromnej wiary w to, że wyobraźnia techników później wszystko dopowie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
0: Reklama.
4: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka ranna we Włoszech. Od dziś utrudnienia na trasie do Morskiego Oka. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. To o Robercie Lewandowskim. Dorota Wardecka. W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenie odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, że 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
5: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich. A drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
4: Wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych, mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny. Powiązana z PiS-em znajoma Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawelczyk-Wojcka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek, wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podobnie jak Rada jest nadal kontrolowany przez PiS, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
4: Sejm wybrał w piątek 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez zgromadzenia sędziów w kraju. Od dziś jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach będzie częściowo wyłączona z ruchu. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: To jest ten pierwszy tydzień pracy, w weekend prace będą wstrzymane, natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia, zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
4: Utrudnienia na tej trasie będą występować do samych wakacji. Przyszedł jako

0: gwiazda odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu. Michał Waszkiewicz.
1: Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego pojawiły się dwa razy. Najpierw, gdy w 84 minucie opuszczał murawę, a kibice żegnali go na stojąco. Potem, gdy przemawiał na środku stadionu, a towarzyszyły mu na murawie żona i dwie córki. Kibice cały mecz skandowali nazwisko Polaka. Hasło przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, opublikował sam klub. Niebywałe, bo przecież to były tylko 4 lata, choć z 7 tytułami, w tym 3 mistrzostwami Hiszpanii.
0: A co dalej? Czekamy na decyzję Roberta Lewandowskiego.
2: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowska policja podsumowała miniony weekend. Funkcjonariusze interweniowali wobec nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, kierowców naruszających sądowe zakazy prowadzenia pojazdów oraz osoby podejrzanej o kierowanie pod wpływem środków odurzających. Pierwsze zdarzenie miejsce miało jeszcze w piątek na terenie gminy Wejherowo. Policjanci zwrócili uwagę na rowerzystę, którego styl jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu i kontroli okazało się, że 66-letni mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę oraz nałożyli mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Tego samego dnia w Rumi podczas obsługi kolizji drogowej funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Jak ustalili policjanci, kierujący jeepem podczas wykonywania manewru omijania nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego doszło do zderzenia z Toyotą. Badanie alkotestem wykazało, że kierowca jeepa miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. W sobotę rano przed godziną 9 na ulicy Gdańskiej w Wejherowie patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli Audi. Jego kierujący, jak się okazało, miał sądowy aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych obowiązujący od lutego ubiegłego roku na 2 lata. Tego samego dnia policjanci z Gniewina w Wejherowie skontrolowali kierującego Renault. Zachowanie 26-latka wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, którzy zdecydowali się przeprowadzić badania narkotestem. Testy ze śliny wykazał wynik pozytywny, co oznacza, że kierowca znajdował się pod wpływem narkotyków. Również w sobotę przed 15 w Rumi funkcjonariusze zatrzymali do kontroli rowerzystę, którego sposób jazdy wskazywał na możliwość znajdowania się pod wpływem alkoholu. Podejrzenia się sprawdziły. Policjanci ukarali mężczyznę mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. W 44. Kaszubsko-Darłowskiej Bazie Lotnictwa Morskiego odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy jednostki. Funkcję objął komandor pilot Bartłomiej Lipiński. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminy Cewice. Nowemu dowódcy gratulacje oraz życzenia złożyli wójt gminy Cewice Jerzy Bańka oraz przewodnicząca rady gminy Marzena Reclaw. Uroczystość przeprowadzono zgodnie z wojskowym ceremoniałem. Odczytano rozkazy personalne, podpisano dokumenty oraz dokonano wpisów do księgi jednostki. Oficjalną część wydarzenia zakończyła defilada pododdziałów. Ceremonia była jednym ze ważniejszych wydarzeń organizowanych w jednostce i zgromadziła przedstawicieli wojska oraz samorządu. Nielegalne wysypiska śmieci i osoby zaśmiecające lasy będą miały nowy problem. W Podsłupskim Bierkowie powstała ekodrużna rowerowa, czyli grupa uczniów ze szkoły podstawowej w Bierkowie, która patroluje gminę Redzikowo w poszukiwaniu dzikich wysypisk i osób niszczących środowisko. Młodzi ekopatrolowcy przemierzają okolice na rowerach zakupionych w ramach programu ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Projekt pod nazwą Ekodrużyna Rowerowa rusza na pomoc Bałtykowi i ma pomóc nie tylko w monitorowaniu wybrzeża, ale również całego regionu pod kątem nielegalnego składowania odpadów. Uczniowie będą zwracać uwagę osobom podrzucającym śmieci, takie jak opony, elektroodpady czy gruz. Jeśli interwencje nie przyniosą skutku, sprawy trafią do policji, straży leśnej lub straży gminnej. Zainteresowanie akcją okazało się tak duże, że zamiast jednej drużyny powstało kilka patroli. W działania mogą angażować się uczniowie od 4 do 8 klasy, a liczba patroli ma być zwiększana w zależności od potrzeb i pogody. Liczni pielgrzymi pojawili się w miniony weekend w Wejherowie, gdzie odbyły się uroczystości związane z uroczystościami odpustowymi w niebo wstąpienia Pańskiego. Już od piątku na ulicach wiodących do Wejherowa można było spotkać pielgrzymki, które przybyły do miasta na uroczystości odpustowe z okazji święta w niebo wstąpienia Pańskiego. To pierwszy z 5 odpustów, który co roku odbywa się na wzgórzach wejherowskiej Kalwarii. Co roku do Wejherowa przybywa ponad 70 pielgrzymek z różnych części Pomorza. Tradycje pielgrzymkowe w Wejherowie sięgają niemal początku miasta, a więc XVII wieku. Ich wyjątkową częścią jest uczestnictwo w nich i pokłony feretronów, które w ten sposób witają siebie nawzajem, a także w ten sposób pozdrawiają koronowany obraz Matki Bożej Wejherowskiej w kościele klasztornym i tutejszą Kalwarię. Kolejny raz pielgrzymi pojawią się na odpustach związanych ze świętem Trójcy Świętej 31 maja, w pierwszy weekend lipca podczas uroczystości Najświętszej Marii Panny

0: Uzdrowienia chorych 15 sierpnia z okazji święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz z okazji święta podwyższenia krzyża w niedzielę 13 września. Jedenaście stopni Celsjusza, nie jest to jakaś temperatura bardzo wysoka, właśnie tyle dzisiaj mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, ale temperatura powolutku zaczyna iść w górę, choć czy tak powolutku, już w tym tygodniu zobaczymy naprawdę solidne wartości na termometrach, okolice 20. Dziś to jeszcze właśnie te 11 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 14 w Wejherowie, Radzierumi, 15 Gniewino i Luzina.
1: Radia Norda FM.

Wielkimi krokami zbliżamy się do audycji Gość Dnia w Radiu Norda FM. Zostańcie z nami. Wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć i podobnie sprawy mają się z naszym dzisiejszym spotkaniem. Zostaje mi za nie bardzo podziękować, ukłonić się nisko i życzyć przyjemnego tygodnia. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
4: To?
5: Salon Fajne Materace.
4: Gdzie?
5: W Wejherowie.
4: Kiedy?
5: Od 15 do 31 maja.
4: Co?
5: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
4: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa.
5: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
4: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
6: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
7: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowo

0: oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
1: Reklama. Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są aktorzy w spektaklu RUR Roboty Uniwersalne Rozsuma, czyli Tomasz Czap i Maciej Wysocki. Witam was serdecznie.
2: Witamy serdecznie.
1: Cześć. No właśnie, to zacznijmy od tego, czym w ogóle jest spektakl RUR Roboty Uniwersalne Rozsuma, bo spotkaliśmy się, żeby jednak o nim porozmawiać. To jest nowa produkcja Wejherowskiego Centrum Kultury i grupy teatralnej, która także właśnie w tym Wejherowskim Centrum Kultury działa. No i przede wszystkim właśnie, co to za grupa? Może od tego też zacznijmy, żebyśmy w ogóle nakreślili państwu, bo to coś nowego.
3: Nasza grupa jest sekcją teatralną przy Filharmonii Kaszubskiej. Nazywamy się Teatr W i tak naprawdę działamy już, no, ja wiem, półtora roku, dwa lata już w miarę nasza impreza się kręci, że tak powiem.
2: Tak, do tej pory były pomniejsze projekty, jeśli chodzi o tą grupę. Nawet mogliście państwo mieć okazję zobaczyć niektórych aktorów przy okazji Nocy Muzeum, który się teraz odbywał, i mieliśmy tutaj kolegę, tak, który się wcielił, tak, w ratuszu, tak. Więc jest to grupa, która jest aktywna, to na pewno. Są to ludzie z pasją, są to ludzie, którzy na co dzień pracują może w innych branżach, ale mają pasję do teatru i, nie ukrywam, dają z siebie wszystko. Więc w tym projekcie RUR na pewno pokażą z siebie to, co najlepsze.
1: No tak, aktorzy, może amatorzy, ale powiedzmy sobie szczerze, że też z wielkim doświadczeniem, tak?
3: Zgadza się. Mamy część aktorów, która w zasadzie zaczęła swoją przygodę z naszą grupą, natomiast jest też spore grono osób, które już ma doświadczenia, chociażby z Teatru Miejskiego w Gdyni, gdzieś tam z jakichś projektów.
2: Tak, Gombrowicza. Mieliśmy z Maćkiem okazję zagrać w dwóch spektaklach, więc tam były też nasze początki. I teraz chcielibyśmy się przedstawić wejherowskiej publiczności, nie tylko oczywiście, więc mamy nad czym tak pracować jest. I chcemy się tym pochwalić, co nam się dało.
1: No ale przedstawić się już konkretnie. No, powiedzmy sobie szczerze, produkcje Wejherowskiego Centrum Kultury to zawsze są bardzo, powiedzmy sobie, dopracowane, doszlifowane. No i tutaj pierwszy raz będziemy mieli okazję, prawdę mówiąc, zmierzyć się z science fiction, czymś zupełnie innym, co też, powiedzmy sobie szczerze, jest na pewno ciężkie, bo na początek przeważnie bierze się coś lekkiego, przyjemnego, rozrywkowego, jakąś komedyjkę, walnijmy tam godzinka z groszem, a nie 2:15. Kurczę, science fiction, tak na powitanie.
3: Tak, no to jest dla nas w ogóle niesamowite wyzwanie i niesamowity teatr, bo sam Karel Czapek, jak to się wczyta w sztukę, w dramat RUR, ma niesamowicie wiele powiązań. To jest nie tylko science fiction, tam też czerpie z motywów, czy to troszeczkę biblijnych, czy mitologicznych. Tam pod hasłem science fiction i pod tym wszystkim przeplata się znacznie więcej motywów, więc możemy śmiało powiedzieć, że jest to dość ambitna i ciekawa sztuka, więc dla nas tym bardziej było to fantastyczne doświadczenie. Jako aktorów, jako grupy móc zadziałać z czymś takim, także no nudy na pewno nie będzie. Jeżeli ktoś się tego obawia, to absolutnie nie.
2: Tak, Maćku, mówisz, właśnie jest dużo takich warstw, bo wiadomo, jak w każdej sztuce teatralnej albo w większości musi być wątek jakiejś takiej miłości, ale nie do końca wiadomo jakiej i dlaczego. Trochę samotności, przemyśleń, refleksji, to wszystko właśnie w takim klimacie futurystycznym, więc nie jest to w 100% jeden do jednego z powieści RUR, bo oczywiście tutaj duża zasługa naszego reżysera Jana Orszulaka, który w ogóle dał nam taki mandat zaufania, że właśnie tak grupa amatorska, aktorska ma się podjąć takiego wyzwania, bo jest to wyzwanie. Są tu multimedia, jest dźwięk, jest dużo choreografii, są elementy trochę żartobliwe, ale też ciężkie, dramatyczne, więc...
1: Ja ciągle mam wrażenie, że to nie do końca był pomysł samego reżysera, że akurat to wziąć na warsztat, tak jak opowiadacie.
2: Chyba troszkę też czasy podpowiedziały. Nie ukrywam, że w

0: trakcie przygotowania się do tego spektaklu, jak my jako grupa, oczywiście pozdrawiamy koleżanki z grupy tak teatralnej, jest. Które no, dzięki nim to w ogóle nas by tu nie było. Ale zmierzam do tego, że w trakcie, gdy czytaliśmy w ogóle samą powieść, pojawiały się w social mediach jakieś tam informacje odnośnie Maska i tak dalej i czytamy jego tekst i tekst jednego z głównych bohaterów. I to tak jeden do jednego i tak, czy to już teraz? Czy to już to? Czy jesteśmy już w tej przestrzeni RUR? Na co zwracać uwagę i tak dalej, więc...
1: Może, tak. może zabrzmimy górnolotnie, ale niemal jakby było to w pewnym sensie przeznaczenie, że dostaliśmy adaptację sztuki, która już ma ponad 100 lat.
0: Ponad 100 lat, tak, tak.
1: I nagle w trakcie pracy nad tą sztuką pojawiają się takie właśnie doniesienia w mediach i my to wszystko czytamy. I tak sobie właśnie siedzimy, Boże, przecież to...
0: Żebyśmy zdążyli to zagrać, żeby nie było za późno, bo...
1: Tak,
0: coś tu...
1: to jest wszystko prawie, że jeden do jeden się rzeczy wydarzają.
2: To nie świadczy dobrze o zakończeniu tego spektaklu, jak mówicie, żebyście zdążyli to zagrać.
0: Chodzi o... Zresztą nie będę zdradzał,
2: Bez tak. spoilerów
0: nie
2: oczywiście.
0: Nie będę zdradzał, tak.
2: No dobra, ale to jest chyba ogromne wyzwanie w takim wypadku, że chcemy przedstawić z jednej strony wizję, która była dawno temu, przyszłości, która jest daleko przed nami.
1: I tak, i nie. I tak, i nie, bo chociażby pamiętam, jak rozmawialiśmy o samej sztuce, to dużo się pojawiało takich żartów troszeczkę orwellowskich, tak, że te książki to nie była instrukcja obsługi, tak, że nie tak należało ją rozumieć. Natomiast RUR, jak patrzymy, to autor bardzo celnie trafił ze swoimi predykcjami i sama sztuka też, o ile jest o rozwoju technologicznym i jest to dramat, który jako pierwszy w ogóle wprowadził słowo robot do sztuki, do teatru.
0: Tak, to nie Terminator.
1: Tak, do scenariusza jako takiego. O tyle jest to w dużej mierze sztuka o nas, o ludziach. I tam pojawia się, znowu nie spoilerujmy, nie opowiadajmy za dużo, ale pojawia się sporo takich spostrzeżeń, na których warto się zastanowić, zwłaszcza teraz, po 100 latach od kiedy ta sztuka powstała, jak widzimy rozwój właśnie robotyzacji, rozwój sztucznej inteligencji, tych modeli językowych, jak bardzo okazuje się to wszystko aktualne.
0: Z jednej strony cieszymy się, że możemy w niektórych pracach zastąpić człowieka, ale zobaczymy i mamy tutaj możliwość refleksji na tym, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie, czy powinniśmy się martwić, a może powinniśmy się cieszyć z tego powodu, że będziemy mieli łatwiej.
2: Ta sztuka jest jakoś osadzona w czasie w takim wypadku, no bo tak już jak myślę, no Jetsonowie, to za niecałe 40 lat powinni się wydarzyć.
0: Tak, albo i szybciej, bo media donoszą, ale tak, to jest niedaleka przyszłość. Nie jest ona określona stricte. Niedaleka przyszłość. Nie jest ona taka jeden do jednego. Mhm. Oczywiście tutaj dzięki scenarzystce i tak dalej no, kreuje świat, żebyśmy mogli sobie bardziej to wyobrazić. Ale tak. Jest to niby daleko, a blisko.
1: Jest to niedaleko przyszłość, jest to przede wszystkim pewna adaptacja, tak? No bo wiadomo, że scena rządzi się swoimi prawami i jeżeli ma się konkretną scenę, konkretny zespół aktorów, no to zawsze ten dramat jest poddawany adaptacji. Natomiast jest on wykonany w taki sposób, żeby był jak najbardziej aktualny, jak najbardziej dotyczył tego, z czym się teraz mierzymy. Chociaż te wątki dotyczące naszej psychiki, naszych emocji, naszego pojmowania świata, no tak naprawdę się dalece nie zmieniają. Czy to są czasy współczesne, czy jest to 100, czy 200 lat temu. To wiele problemów rozwoju technologicznego.
0: Niektóre strachy czy lęki są cały czas. Czy ktoś nas zastąpi, albo też takie mniemanie, czy możemy się bawić w Boga i zrobić coś, nie? Na wzór? No nie wiem. Więc tak to mniej więcej wygląda.
1: Tak. Gdzie postawić tą granicę?
0: Tak.
2: To stawiamy ją tutaj. W takim wypadku zróbmy krótką przerwę i za chwilę jeszcze posłuchamy, co ciekawego wydarzy się na scenie właśnie Filharmonii Wejherskiej, bo przecież, tak jak wspominaliśmy, jest to bardzo duży, szeroki spektakl, który nas zaskoczy na pewno wieloma także fascynującymi klimatami, które zagoszczą, o tak to nazwijmy. To już za chwilę.

0: Radia Norda FM.
1: Mamy wracamy do naszej rozmowy na temat wyjątkowego spektaklu, który się odbędzie właśnie już niedługo, za chwilkę. Opowiemy kiedy dokładnie, ale to już dojdźmy jeszcze do tego momentu, bo premiera przed nami. No ale proszę Państwa, właśnie, roboty uniwersalne Rozuma, tak jak powiedzieliście, mówią bardzo dużo też o tym, co już teraz mamy. No bo powiedzmy sobie szczerze, tak założenie koncepcji tego, gdzieś tam jest prowadzenie do świata, który no jest tak jak teraz. Nikt z nas nie chce pracować. Wszyscy oczywiście chcielibyśmy zarabiać, to jest inna kwestia, ale chcemy jednak, żeby jak najwięcej rzeczy by zostało ułatwionych, prowadzonych i tak dalej. No i tu jest chyba też, że w tym science fiction, tak jak sobie gdzieś tutaj powiedzieliśmy, no to nie jest lekka komedia. To po części też musimy się nastawić na to, że to będzie takie przedstawienie trochę tego człowieczeństwa, do którego my trochę nieuchronnie dążymy. I to jest chyba też trudne zadanie, bo będziemy musieli spojrzeć trochę sami na siebie.
2: Tak, to prawda. To jest, tak jak wspomnieliśmy, tak jak też Tomek wspomniał, to jest spektakl, po którym

0: powinniśmy się chociaż troszeczkę zastanowić nad naszą przyszłością. Natomiast też nie chcielibyśmy stworzyć wrażenia, że to jest spektakl przytłaczający. Robimy science fiction, więc to jest też spektakl bardzo dynamiczny. Tam na pewno możemy się spodziewać bardzo dużo akcji, co najmniej kilku zaskoczeń, jeśli chodzi o pomysły, czy to scenograficzne, czy pomysły w samej akcji spektaklu. Także na pewno nie będzie to taki spektakl statyczny, klasyczny w swojej formie.
1: No i tu wasze doświadczenie, ale też doświadczenie całej ekipy Wejherowskiego Centrum Kultury, bo oni także no, objęli to, oni są tutaj, powiedzmy sobie szczerze, związani bardzo mocno z tą produkcją. No, tak jak patrzę po innych zawsze produkcjach, które widziałem w wykonaniu właśnie grup teatralnych, tanecznych, innych w Wejherowskim Centrum Kultury, to jest zawsze na bardzo wysokim poziomie, więc tutaj także rozumiem, że możemy liczyć, że to spektakl będzie niejako też widowiskiem po prostu.
2: Tak, będzie widowiskiem i od razu muszę zaznaczyć, że reżyser, z którym mamy okazję współpracować, z Janem Orszulakiem, faktycznie stara się to zrobić jak najbardziej profesjonalnie, jak na najwyższym poziomie. Nie ukrywam, że pracy mamy w to naprawdę dużo włożone, dużo przy tym się uczymy jako my, bo wiadomo, aktorstwo to jest cały czas rozwój, więc nie ma tutaj jakiegoś wolnego i tak dalej, więc w 100% dajemy z siebie wszystko w tym spektaklu. No i chcielibyśmy Państwa zaprosić, no bo to już niebawem, to będzie 29 maja o godzinie 19 i to właśnie dzięki Filharmonii Kaszubskiej. Za to my Wejherowianie bardzo dziękujemy, że możemy tutaj na swojej ziemi u siebie zaprezentować taką sztukę w takim rozmachu, gdzie mamy multimedia, mamy dźwięk, mamy
0: charakteryzację,
2: tak. To wszystko jest tak, jak powiedziałeś, dynamiczne. Dużo się zmienia. Możemy zobaczyć różne relacje pomiędzy może inteligencją sztuczną, a ludźmi, a jakąś dziwną miłością. Możemy się zastanowić, a co by gdyby, więc myślę, że to dobre ponad dwugodzinne widowisko, gdzie mamy nadzieję, że widz nie będzie się nudził i coś właśnie weźmie ze sobą.
0: Ja powiedziałbym wręcz, że widz na pewno nie będzie się nudził.
1: No i to też powiedzmy, podkreślmy tą rolę, bo oczywiście reżyser, aktorzy to jest jedno, ale tutaj właśnie także duże zaangażowanie samych pracowników i tych wszystkich osób, bo tak jak gdzieś widziałem w rozpisce, to sporo osób się przyczynia do tego, że to w ogóle powstało.
0: Dokładnie tak, jesteśmy im mega wdzięczni i faktycznie tu tak ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, tak jak rozmawialiśmy o reżyserze i tutaj o naszych specjalistów od światu, od multimediów, to w takim małym gronie perfekcjonistów się znaleźliśmy, gdzie nawet kiedy ja uważam, że chcę dopinać wszystkie rzeczy na 100%, to widzę, że nie jestem tam wyjątkiem, tak? Że jak się okazuje, że którąś próbę z kolei faktycznie pełną, lecimy na maksa i jeszcze dopracowujemy jakieś smaczki, jeszcze dopracowujemy jakieś
2: tak,
0: światło, jakieś dźwięki, choreografię. Sama praca w grupie jest też niesamowita, bo nie w każdej grupie to widziałem, a już troszeczkę doświadczenia jakiegoś tam mamy. Jak przychodzimy, to faktycznie widzimy, że cała grupa, wszyscy aktorzy, czy są z nami gdzieś tam na świeżo, czy z większym, czy z mniejszym doświadczeniem, jesteśmy od początku do końca zaangażowani. Że dopiero faktycznie mamy chwilę przerwę, 5 minut odsapnąć, napić się wody, kawy, czy co tam kto chce, dobra, wtedy mamy chwilę przerwy, ale jeżeli działamy, to faktycznie wszyscy są na tym skupieni i to jest naprawdę niesamowite.
2: A to po to wszystko, aby widzowie mieli właśnie fajny czas na to widowisko i z tej strony możemy oczywiście jak najbardziej i chcemy podziękować właśnie całej ekipie z Filharmonii, bo niekiedy poświęcają swoje soboty. Chcielibyśmy podziękować też panu Szymonowi, który z chęcią, jeżeli potrzebujemy coś dopracować, udostępnia nam pomieszczenie, co potrzebujemy, to mamy, więc tak. Jesteśmy jako grupa teatralna W naprawdę dobrze zaopiekowani. No i mam nadzieję, że to przyniesie

0: owoce. Już niedługo, 29, 30 maj i 16 czerwiec. Wszystko odbywa się o godzinie 19, więc to jest taka pora chyba w sam raz na dobry teatr.
1: No to proszę tak Państwa, trzy terminy do wyboru. Zachęcamy ślicznie, tym bardziej, że zawsze te produkcje Wejherowskiego Centrum Kultury są na bardzo wysokim poziomie. Ta na pewno będzie tak samo, a powiedzmy sobie szczerze, science fiction na wysokim poziomie rzadko możemy oglądać właśnie na deskach teatru, więc zapraszamy serdecznie. To na pewno będzie coś wyjątkowego. No i do zobaczenia oczywiście na tych spektaklach. Ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski. To był program Gość Dnia. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj byli aktorzy grający w spektaklu RUR, czyli Roboty Uniwersalne Rosuma, Tomasz Czapi, Maciej Wysocki. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękujemy.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut.

0: to tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.45, Michał Jarosz przy mikrofonie. To właśnie ta pora, by zagłębić się w świat mediów lokalnych, zobaczyć, co tam dzisiaj w naszym regionie się dzieje, no i o czym piszą i mówią nasze media. Tutaj ze mną w studiu są Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl oraz Mieszka Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej. I zaczniemy od Tomka, bo dzisiaj święto jest wielkie dla portalu Nadmorski24, ważny dzień, doniosły, wielki, no i czemu?
2: Tak, witam serdecznie, zacznę słowami polityków, samorządowców, bardzo się cieszymy, to bardzo ważna informacja dla mieszkańców. Tak, 18 maja 2026 roku uruchomiliśmy nowy portal nadmorski24.pl, przede wszystkim ruszy się szatą graficzną, także nasi czytelnicy mogą, mają taką specjalną zakładkę, wyślij do nas materiał, więc zachęcamy. A jeżeli chodzi o te tematy, to oczywiście, tak, żyliśmy teraz tym, co się działo ostatni weekend, czyli odpust w niebo wstąpienia pańskiego na Kalwarii Wejherowskiej, zaczął się sezon pchli targów w Wejherowie, w Parku Miejskim. Także oczywiście Noc Muzeów, to możecie zobaczyć mnóstwo zdjęć z tego wydarzenia, nie tylko co się działo w Wejherowie, ale także w Gdyni, dzięki naszemu reporterowi Januszowi Ludwiczakowi, który odwiedził Muzeum Emigracji. Także troszeczkę zajrzeliśmy do kronik kryminalnych, tam zdarzenie z Rybna w gminie Gniewno, gdzie samochód uderzył w budynek. Troszeczkę sportowo, no bo weekend cały czas naciska ten pedał gazu w walce o bezpośredni awans do drugiej ligi w najbliższy weekend, hit sezonu. Także dzisiaj to Norda poniedziałek, czyli Norda FM po godzinie 20, podcast Sportowa Fala, a tam zapraszam na rozmowę z Sebastianem Browarczykiem, kierownikiem UKS Jedynka Reda. Rozmawiamy o niedawnym sukcesie siatkarzy z jedynki, czyli awans do drugiej ligi, a także o zbliżających się dwóch mityngach lekkoatletycznych w Redzie.
1: A jeśli chodzi o Twoją telewizję morską, będzie Noc Muzeów poruszona, czy się jednak mylę?
3: Tak, oczywiście, bo przecież to naprawdę wielkie i ważne wydarzenie. Wszystko chyba w tym roku się spisało na medal, bo przede wszystkim pogoda. Ja pamiętam w zeszłym roku, kiedy lało dosłownie, to trochę pokrzyżowało szyki organizatorom, a tutaj było naprawdę pięknie, więc nie da się ukryć. Ta wycieczka w ogóle w Wejherowie do PRL-u udała się znakomicie, wielkie kolejki, ale także w Wejherowskim Muzeum, gdzie zajrzymy tam także wiele różnego rodzaju atrakcji. A oprócz tego chociażby powiemy także o święcie strażaków z gminy Wejherowa, dokładnie.

0: Dniu Strażaka, połączonego także z 95. rocznicą powstania jednostki OSP Gościcino, chociażby to i dużo więcej o 17.20.
1: To na portalu nadmorski24.pl i w twojej telewizji morskiej, a tymczasem w głośnikach Kelly Family and Angel.

0: Reklama.
1: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726-004-004.
0: Reklama.
5: Uwaga na burze z silnym wiatrem, są alerty dla kilku regionów. Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie w Lublinie. ZNP krytykuje pomysł powołania rzeczników praw uczniowskich. Dorota Werdycka. Uwaga na burze i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że będą się one pojawiać do późnego wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
5: Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
7: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
5: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
8: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
5: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna na inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawić się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego o tym Bartosz Kądziołka?
9: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
10: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
9: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
10: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
9: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
5: Najstarszy na świecie mrówkojad będący pod opieką człowieka skończy wkrótce 30 lat. To Juri, mieszkanka warszawskiego zoo. Z tej okazji stołeczny ogród zoologiczny organizuje obchody urodzin mrówkojada z wręczeniem prezentu, przygotowywaniem posiłku dla zwierzęcia i opowieściami opiekunki tego najstarszego na świecie mrówkojada. Impreza urodzinowa w stołecznym zoo w najbliższą

0: środę.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Wejherowska Noc Muzeów zorganizowana została także w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W programie nie zabrakło licznych atrakcji dla młodszych i starszych odwiedzających. Wieczór pełen regionalnych tradycji i wyjątkowych atrakcji czekał wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w Nocy Muzeów przygotowywanej przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie pod hasłem Ze Skarbca Kaszub.
2: Przygotowaliśmy różne atrakcje, które mogą się osobom, które są związane, a także nie są związane, po prostu kojarzyć z Kaszubami. Pokazujemy to, co dla nas na Kaszubach jest najcenniejsze. Mamy twórców ludowych, rzemieślników, chawciarki, bursztynniczka, rzeźbiarz ludowy. Także nasza ceramika jest znana w całym świecie, całej Polsce. Stąd też troszeczkę nawiązujemy warsztatami, które odbywają się tutaj od strony parku, wypałem alternatywnym, wypałem raku.
1: Mówi dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Aleksandra Sielicka. I to właśnie pokaz ceramiki, które przygotowały panie z grupy Pałacowe Ceramiczki, które działają przy Wejherowskim Muzeum, był jednym z najciekawszych podczas tego wydarzenia.
3: Postanowiłyśmy stworzyć ławicę. To jest 9 ryb, ponieważ nas jest 9. Ryby są wypalane japońską techniką wypalania raku. Polega ona, krótko mówiąc, na tym, prace, które są już wypalone, wypala się w piecu plenerowym. Trzeba osiągnąć temperaturę około 1000 stopni, natychmiast te prace z pieca wyjąć, poddaje się jej tak zwanej redukcji, czyli zamyka się je w pojemnikach szczelnych i wówczas przy odcięciu tlenu dochodzi do barwienia tych prac, czyli no, otrzymujemy różne złotości, mocno błyszczące efekty. Jest to przepiękna metoda, bardzo nieprzewidywalna. No i stąd właśnie pomysł na takie stworzenie takiego wypału właśnie tutaj, w tej pięknej pałacowej przestrzeni.
1: Tłumaczy instruktorka ceramiki Aleksandra Wyszyńska-Cypcarz. Wszystko to działo się na oczach widzów, którzy mieli okazję podziwiać sam proces i jego niezwykłe efekty. Tegoroczna Noc Muzeów okazała się bardzo atrakcyjna i przede wszystkim udana, szczególnie dla tych, którzy postanowili z niej skorzystać i wziąć udział w przygotowywanych atrakcjach. Postępują prace związane z modernizacją linii kolejowej nr 229 z Lęborka do Kartu. Zwarta ponad 500 mln zł inwestycja zakłada reaktywację połączeń na trasie zamkniętej od ćwierć wieku. Na jakim etapie jest realizacja projektu, wyjaśnia rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
4: Wykonawca prac remontowych aktualnie skupia się na pracach przygotowawczych i projektowych. Trwa rozbiórka starej nawierzchni kolejowej, badanie gruntów oraz wzmacnianie podtorza. Dodatkowe działania obejmują m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienia formalno-prawne oraz przygotowanie do rozpoczęcia robót budowlanych.
1: W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 11 stacji. Powstaną także 3 nowe przystanki kolejowe Grzybno, Łapalice oraz Sierakowice Szkoła.
4: Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przebudowane zostaną obiekty inżynieryjne, przejazdy kolejowo-drogowe oraz zabudowane nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Pociągi pasażerskie i towarowe po zakończeniu prac pojadą z prędkością do 120 km na godzinę.
1: Ostatni pociąg na trasie z Lęborka do Kartus przejechał w 2000 roku. Przywrócenie regularnego ruchu pasażerskiego z Pomorza na południe Kaszub planowane jest za 2 lata. Inwestycja nie tylko ułatwi mieszkańcom i turystom dojazd do kaszubskich atrakcji, lecz także będzie pełnić funkcję korytarza transportowego dla pracowników i dostaw towarów podczas budowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowej w Lubiatowie Kopalni. Linie. Nietrzeźwy kierowca zakończył nocną jazdę na remontowanym poboczu ulicy Legionów w Ustce. 45-letni mieszkaniec miasta prowadzący Renault zniszczył tymczasowe ogrodzenie i zawisł samochodem nad wykopem. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę 17 maja. Na miejsce skierowano policjantów, którzy szybko ustalili, że kierowca był pijany. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Jak relacjonuje młodszy aspirant Amadeusz Galus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, ze zgłoszenia wynikało, że kierujący uszkodził tymczasowe ogrodzenie, a następnie zawisł swoim samochodem na remontowanym poboczu drogi. Auto zostało odholowane na parking strzeżony, a policjanci zatrzymali 45-latkowi prawo jazdy. Teraz mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.
5: O
1: choć 15 stopni Celsjusza to nie jest jakiś wielki upał, ale to całkiem przyjemna temperatura. Właśnie taką dzisiaj mamy w Wejherowie, Radzierumie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie i Luzinie. 13-14 stopni Słupsk-Lęborg, Kobylnica i koło 11 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. A to dopiero początek, bo już teraz temperatura z dnia na dzień ma iść nam w górę.

0: Już niedługo naprawdę wysokie wartości na termometrach zobaczymy. Ciśnienie umiarkowane, zachmurzenie dosyć duże, ale na ulewę to się raczej nie zanosi.
1: Norda.

0: Razem z Blanką melduje się Robert Jastrzębski. Dzień dobry. Wracamy po weekendzie. Mamy poniedziałek, 18 dzień maja. Nowy tydzień, nowe historie. No i kilkanaście minut po 15. Witam was bardzo serdecznie. Program Nordo na fali. Jesteśmy razem do 18. I powiem wam, że weekend w regionie był naprawdę intensywny, bo za nami noc muzeów. Kto był, ten wie. Nocne zwiedzanie, klimat, wydarzenia, trochę historii, trochę magii po zmroku. Sporo materiałów i co tam się działo, można obejrzeć w naszych socialach, zapraszam. A dzisiaj idealna kontynuacja, bo obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów, czyli jeśli ktoś w weekend się nie załapał, to dzisiaj ma oficjalny powód, żeby nadrobić. No i przy okazji będzie fajne granie na naszej antenie. Modelki Andy Das, pojawi się Kungs. Będziemy też na regionalnych drogach, przed godziną 16 fala ciekawostek i będziemy sprawdzać, co tam w regionie na starcie tygodnia. No to polecamy się. W poniedziałek, Radio Norda FM, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni.
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi.
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi.
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
6: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się

0: usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Reklama.

0: Tak brzmi Radio Norda FM w poniedziałek, Andy Dust w Nordzie na fali. Mógłbym dodać, że piosenka w sam raz do samochodu, ale spokojnie, bo jak pokazują policyjne podsumowania, na drogach niestety nie zawsze było spokojnie. Funkcjonariusze z Wejherowa i okolic mieli bardzo dużo pracy, bo na przykład byli nietrzeźwi rowerzyści, kierowcy pod wpływem alkoholu, nawet powyżej 3 promili, była jazda mimo sądowego zakazu, a także przypadek kierowcy pod wpływem narkotyków. Krótko mówiąc, weekend pokazał, że zdrowy rozsądek za kierownicą wciąż bywa opcją, a nie standardem. Dlatego dzisiaj tym bardziej apel. Kto słucha Radia Norda FM, to mówimy do Was, kierowcy, głośno, jedziemy odpowiedzialnie, patrzymy na innych uczestników ruchu i nie ryzykujemy życia swojego ani innych, dobra? A Radio Norda niech Wam cały czas tam gra, bo za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach regionu. Zapraszam, 15:30, pierwszy raport drogowy u nas.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
0: Reklama.
4: Na zegarach 15.30, co oznacza, że rozpoczynamy popołudniowy trafik drogowy. Jan Żudwiczak, dzień dobry. Tym razem rozpoczynamy od zachodu naszego regionu. W Słupsku zwalniamy praktycznie na wszystkich przeprawach mostowych nad Słupią. Najwięcej czasu stracicie na Kościuszki i Tramwajowej. Zwalniamy też na Moście Zamkowym. W centrum miasta chwilowy parking zajmuje się także Jaracza. Ze Słupska do Kobylnicy tradycyjnie zwalniacie na Poznańskiej i Głównej. Krewę Szóstką do Lęborka jedziemy bez utrudnień. W Lęborku zwalniamy na Zwycięstwa, Alei Niepodległości, Kossaka i Gdańskiej. Do mojego Trójmiasta Koszubskiego Starą Szóstką przejazd płynny. Przypomnę, że od dziś w związku z przebudową zamknięty jest most w Łęczycach nad rzeką Łebą. Objazd został wyznaczony przez Lębork, Kębłowo, Nowowiejskie i Kisewo. Na wylocie z Wejherowa jazda zderzak w Gościcinie. W Wejherowie kilka dodatkowych minut tracimy na Batalionu Morskiego i w oczekiwaniu na wjazd na Rondo Świętego Leona Wielkiego, czyli chwilowy postój na Sobieskiego, 3 Maja i Sienkiewicza. Nie najlepiej jest też na 10 lutego i Kwiatowej. Kierowcom życzę też dużo cierpliwości w kolejce na światłach na Przemysłowej. Przenosimy się teraz do Redy. Tradycyjnie jazda na pierwszym biegu na Gdańskiej, Puckiej i Wejherowskiej. W Rumi zwalniamy na Sobieskiego. Na koniec pozostała nam Gdynia. Trasa Kwiatkowskiego stoi już od terminala do Leszczynek. Na Morskiej stracicie przynajmniej 15 minut. Podobnie jest na Janka Wiśniewskiego. Zapycha się też Małokacka. A jeżeli jesteście świadkiem jakiegoś wypadku, zdarzenia drogowego, stoicie w korku, poinformujcie nas o tym, na przykład przez profil facebookowy NordFM. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam szerokiej drogi. Niebo praktycznie bezchmurne, a dzień potrwa jeszcze nieco ponad 5 godzin, gdy słońce zajdzie o 20.51. W nocy zachmurzenie umiarkowane, nad ranem możliwe przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie naszego regionu. Temperatura minimalna w nocy 6 stopni w Gdyni, Redzie, Pucku, do 8 w Lęborku, Łebie, Słupsku, Kobylnicy i Ustce. Na naszym radiowym barometrze w Wejherowie w tej chwili 1016 hektopaskali. Biometr niekorzystny.
0: Norda na fali.

0: znane, lubiane i popularne Och i Ach to oczywiście była Sylwia Grzeszczak, a to jest program Nordo na fali. I wróćmy na chwilę do tego, co działo się w sobotni wieczór, czyli Eurowizja 2026, bo tak przez ostatni czas kibicowaliśmy oczywiście Alicji Szemplińskiej, która zakończyła swój udział w konkursie na 12 miejscu. I choć pewnie apetyty były jeszcze większe, to i tak jest bardzo solidny wynik i świetny występ, który pokazał ogromne emocje i klasę na scenie. A przecież pamiętajmy, że konkurencja była ogromna, a sam finał to już ścisła czołówka Europy. No i co najważniejsze, Polska znowu była widoczna i słyszana na tej scenie. I za chwilę w fali ciekawostek trochę poplotkujemy o tym, czy w ogóle artyści zarabiają jakiekolwiek pieniądze za taki występ właśnie na Eurowizji. To już za chwilę, a później sprawdzimy, co w serwisie regionalnym Radia Nord FM.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
5: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w sobotę.

0: Fala ciekawostek.
1: Wielki finał 70. konkursu piosenki Eurowizji już za nami. Alicja Szemplińska, reprezentując Polskę z utworem Prey, zyskała uznanie jurorów i wywalczyła jeden z najlepszych wyników naszego kraju w historii konkursu. W fali ciekawostek sprawdzamy, czy polska reprezentantka zarabia za swój występ na eurowizyjnej scenie. W sobotni wieczór 16 maja w Wiedniu odbył się finał 70. konkursu piosenki Eurowizji. Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem Prey, która po emocjonującym wieczorze zakończyła rywalizację na 12. miejscu z dorobkiem 150 punktów. To jeden z najlepszych wyników Polski w konkursie w ostatnich latach. Zwyciężczynią tegorocznej Eurowizji została reprezentantka Bułgarii, która z piosenką Bangaranga zdobyła 516 punktów i zapewniła swojemu krajowi pierwsze w historii zwycięstwo w konkursie. Wielu widzów zastanawia się, czy udział w Eurowizji wiąże się z gratyfikacją finansową dla wykonawców. Odpowiedź może zaskoczyć. Alicja Szemplińska, podobnie jak inni uczestnicy konkursu, nie otrzymała żadnego honorarium. Zgodnie z regulaminem Eurowizji, organizatorzy nie przewidują wypłat dla artystów, niezależnie od osiągniętego wyniku. Oznacza to, że zarówno uczestnicy półfinałów, finaliści, jak i zwycięzcy nie dostają pieniędzy za swój występ. Chociaż artyści nie otrzymują wynagrodzenia, udział w Eurowizji generuje znaczące koszty dla nadawców publicznych. Telewizje krajowe pokrywają koszty uczestnictwa w konkursie produkcji występu i obsługi delegacji. W przypadku Polski w poprzednich latach sama opłata za prawo uczestnictwa w konkursie wynosiła około 220 000 euro.

0: Wszyscy znamy tę piosenkę. Enrique Iglesias i Bailando. A tu Radio Nordo FM i zbliżamy się do godziny 16. A w naszym regionie też w weekend było niezłe Bailando. Sobotnia noc muzeów pokazała, że mieszkańcy regionu naprawdę lubią takie klimaty. W Gdyni ogromnym zainteresowaniem cieszyło się Muzeum Miasta Gdyni. Dużo działo się także w Muzeum Emigracji, gdzie odwiedzający mogli zobaczyć m.in. miniatury budynków portowych czy słynny model Batorego. Kogo tam nie było, niech żałuje, ale można będzie to nadrobić, bo w serwisie regionalnym Radio Nordo FM sprawdzimy, co jeszcze czeka na odwiedzających w najbliższych miesiącach, bo jak się okazuje, muzea już zapowiadają kolejne wystawy i atrakcje. Takie informacje m.in. przedstawi Michał Jarosz w serwisie regionalnym.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne.

0: idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
1: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
0: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
3: Reklama.
4: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania w sprawie tragedii na Mazurach. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, alerty dla 6 regionów. Awantura oceny masła, sprawa zgłoszona do UOKiK-u. Dorota Wertycka. Do wieczora mogą potrwać przesłuchania mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dziś zleciła sekcję zwłok 13-latka, którego odnaleziono na bagnistych terenach i mimo reanimacji nie udało się go uratować. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mieli wcześniej wdać się w awanturę z 13-letnim Mikołajem i jego rówieśnikami. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany, a w gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach od rana z uczniami pracują psycholodzy. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarzał zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że był to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
5: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpiecznie. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
4: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której cena masła oscyluje między złotówką a 2 złotymi. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
6: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
4: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
7: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
4: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
8: Ja, Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Dziesiątki muzeów, instytucji, galerii i placówek kulturalnych otworzyło swoje drzwi podczas sobotniej nocy muzeów. Prawdziwe tłumy odwiedziły Muzeum Miasta Gdyni. W tym roku okazja była wyjątkowa, bowiem równo 100 lat temu Gdynia otrzymała prawa miejskie, mówi kierownik działu sztuki placówki Anna Śliwa.
9: Z małej wsi, głównie rolniczej, ale też z akcentami rybackimi, przekształciła się w nowoczesne, prężne miasto. Możemy podziwiać krok po kroku zarówno budowę modernistycznych willi, budynków, użyteczności publicznej. Piętro wyżej czeka na Państwa nowa strefa, gdzie modernizm nie będzie miał przed Państwem tajemnic.
8: Muzeum Miasta Gdyni zaprasza przez cały rok. Od lipca na tarasie obiektu będzie można przez specjalne wizjery zobaczyć

0: Miasto sprzed 100 lat. Równocześnie prezentowana będzie nowa wystawa prac związanego z Gdynią artysty Kazimierza Ostrowskiego. Sporym zainteresowaniem cieszyło się również Muzeum Emigracji. Jak powiedział kierownik działu wystawy stałej Łukasz Podlaszewski, jedną z najciekawszych ekspozycji jest wystawa miniatur budynków portowych.
1: Bo jest to jedyne muzeum w Polsce w pełni poświęcone tematyce emigracji z ziem polskich i mieści się w bardzo wyjątkowym miejscu. Jest to zabytkowy gmach dawnego dworca morskiego, czyli miejsce, które przez wiele lat, od 1933 do końca lat 80. było takim głównym hubem pasażerskim dla osób, które wyjeżdżały z Polski bądź do Polski przybywały na pokładach transatlantyków.
0: W Muzeum Emigracji przy ulicy Polskiej można zobaczyć też wielki model Batorego. Placówka oferuje również dostęp do największych na świecie baz genealogicznych, gdzie można poszukać śladów przodków emigrantów. W wakacje otwarta została wystawa czasowa, na której zaprezentowane będą wyniki badań dotyczących mieszkańców Gdyni, ich tożsamości oraz związków z miastem. Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczycach znalazła się w gronie laureatów 8. edycji programu Wzmocnij swoje otoczenie. Dzięki pozyskanemu grantowi jednostka OSP Łęczyce J2 otrzyma nowy namiot pneumatyczny. Nowy sprzęt ma zwiększyć możliwości operacyjne strażaków oraz podnieść gotowość bojową jednostki. Namiot będzie wykorzystywany podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także w trakcie organizacji zabezpieczeń i akcji prowadzonych przez strażaków ochotników. Sprzęt ma służyć również celom szkoleniowym. Strażacy zapowiadają wykorzystanie namiotu podczas zajęć terenowych i szkoleń młodzieży przygotowującej się do służby w OSP. Program Wzmocnij swoje otoczenie wspiera lokalne inicjatywy oraz rozwój infrastruktury służącej mieszkańcom i bezpieczeństwu. 3 pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku zostały uhonorowane odznaczeniami jubileuszowymi z okazji 35-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Uroczysta gala odbyła się w Nowym Teatrze w Słupsku. Odznaczenia przyznane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych otrzymały Anita Wrycz-Rykowska, Bożena Sokołowska oraz Agata Osińska. Wyróżnienia są wyrazem uznania za ich pracę, zaangażowanie i wkład w rozwój opieki medycznej w regionie. Podczas uroczystości gratulacje nagrodzonym przekazali również przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, prezes Andrzej Sapiński oraz wiceprezes Anetta Barna-Feszak wręczyli pielęgniarkom kwiaty i listy gratulacyjne. Specjalne podziękowania z okazji jubileuszu samorządu zawodowego otrzymał także Sebastian Iżykowski, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. Choć upałów dzisiaj nie ma, to one już niedługo przyjdą. Naprawdę dosłownie za rogiem kryją się już takie naprawdę letnie temperatury. Ewidentnie zimna Zośka za nami. Już dzisiaj temperatura powolutku zaczyna iść w górę na termometrach. 11 w Dębkach, Władysławowie, Łebieustce, 13 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 14 w Gdyni, Pusku, Kozakowie, Wejherowie, Radzierumi, 15 w Gniewinie i Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie umiarkowane poszło nam troszkę w górę i dzisiaj to około 1018 hektopaskali.
2: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Tomasz Styli, tak śpiewają modelki w Radiu Nord FM. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Zaczynamy nowy tydzień, mamy poniedziałek, 18 dzień maja. Nowa energia, nowe plany. Jestem z wami do godziny 18 na radiowym czacie. Liczę na obecność i od razu zaglądamy do kartki z kalendarza, bo dzisiaj imieniny obchodzą m.in. Aleksandra, Eryk i Felix. Jak zwykle wszystkiego najlepszego. I jeśli ktoś ma dzisiaj imieniny na przykład w pracy jeszcze, to wiadomo, że obowiązkowo wjeżdżają jakieś słodkości. Ja bym się chętnie do tego podłączył. Nietypowe święta, proszę bardzo, Międzynarodowy Dzień Muzeów. Czyli jeśli ktoś zaliczył Noc Muzeów w weekend, to dzisiaj może powiedzieć, że świętuje poprawiny albo drugi dzień. No i mamy też coś takiego jak Dzień Mostowca, czyli pozdrawiamy wszystkich tych, którzy łączą brzegi i tych, którzy łączą poniedziałek z weekendem, próbując przetrwać do piątku. Fajnie, że jesteście razem z nami. W tej godzinie na pewno kolejny spacerek radiowy po Kaszubsku. Będziemy na regionalnych drogach. No i mam jeszcze jeden bilet do kina i chętnie rozdam w naszej zabawie skojarzeniowej. To po 16.30. Będę czekał na Facebooku.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne

0: płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
4: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie! Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
5: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
2: Wypadzik?
1: Radiowy wypadzik z kulturą.
2: A gdzie wypadniemy?
1: Na kasie będzie apartny język aspirani.
2: Na Kaszuby, mój panie?
3: Rycią Kłychlińsk.
2: Więc idę, Kłychliński. Gdybyś miał ugotować zupę z kaszubskich owoców.
1: Brzadową zupę? Co uważam, a?
2: Kreści, jabłka, typci.
1: Gruszki, jabłka i porzeczki.
2: Wiśnie, krzesnie.
1: Wiśnie i czereśnie.
2: Kłeś banonów.
1: Ciej, zasadza wsiedkłe w grybkły. Bandzy z pokwasno słodkie. Westną pestci, westną skórci. Ciemu mnie tak w brzechu burci.
4: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
1: Lynka, Kalina Janczewska
2: i Głysk, Tomasz Fopkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Norda na fali. Norda na...

Woman. Tu Nordo na fali i piosenka z serii Gdzieś to już kiedyś słyszałem, prawda? Czyli Pretty Woman w nowej wersji od Pitbulla. Nieźle buja i to jest idealna muza na poniedziałek. Bądźcie z nami, zbliżamy się do godziny 16.30. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na drogach regionu. No bo będzie małe podsumowanie weekendu, warto nas słuchać. Niestety nie zawsze było spokojnie. Jak się okazuje, policjanci z Wejherowa i okolic interweniowali wobec kierowców pod wpływem alkoholu, osób łamiących zakazy prowadzenia pojazdów, a także kierującego

0: pod wpływem narkotyków. No takie szaleństwa na drogach nie popieramy. Były też przypadki nietrzeźwych rowerzystów, czyli krótko mówiąc, zdrowy rozsądek czasem zostaje w domu. Dlatego dziś apel jest bardzo prosty. Jedziemy odpowiedzialnie i patrzymy nie tylko na siebie, ale też na innych. Więcej na ten temat w ostatnim raporcie drogowym już za chwilę, a później odpalamy zagadkę dnia, a to na Facebooku i tam będę na Was czekał. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Planujesz remont albo

0: Zarządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
3: Reklama.
4: Tu Radio Nord FM i 16.30. Ostatni raport drogowy u nas. Dzisiaj w większości będzie o tym, jak wejherowska policja podsumowała miniony weekend. Jak się okazuje, funkcjonariusze interweniowali wobec nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, kierowców naruszających sądowe zakazy prowadzenia pojazdów oraz osoby podejrzane o kierowanie pod wpływem środków odurzających, a pierwsze zdarzenie miało miejsce w piątek na terenie gminy Wejherowo. Policjanci zwrócili uwagę na rowerzystę, którego styl jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu do kontroli i przebadaniu alkotestem okazało się, że 66-letni mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Oczywiście dostał mandat karny w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Tego samego dnia w Rumi podczas obsługi kolizji drogowej funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Jak ustalili policjanci, kierujący jeepem podczas wykonywania manewru omijania nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego doszło do zderzenia. Badanie alkotestem wykazało, że kierowca miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Z kolei w sobotę przed godziną 15 w Rumi funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do kontroli rowerzystę, którego sposób jazdy wskazywał na możliwość znajdowania się pod wpływem alkoholu. Alkotestem wykazało prawie promil alkoholu. Policjanci ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz zakazali mu dalszej jazdy. Mamy też inne ważne informacje dla reckich kierowców, bo na parkingu przy Urzędzie Miasta pojawiły się zmiany. Jak informuje miejski magistrat, po wielu rozmowach i analizie udało się wprowadzić korzystniejsze zasady parkowania na parkingu przed urzędem. Teraz pierwsza godzina parkowania będzie całkowicie bezpłatna, a każda kolejna godzina kosztować będzie 3 zł. Opłaty obowiązują w godzinach od 7 do 18, a w weekendy parking pozostaje całkowicie darmowy. Włodarze miasta mówią, że dla wielu osób szybkie załatwienie sprawy urzędowych powinno być wygodne i bezproblemowe, dlatego wierzymy, że godzina bezpłatnego postoju spokojnie wystarczy na załatwienie spraw. Więcej o tym przeczytamy na facebookowym profilu miasta Reda. No jeszcze sprawdzamy, co w pogodzie na nowy tydzień. Jest światełko w tunelu, że w tym tygodniu przyjdzie do nas prawdziwa wiosna, a nawet takie już można powiedzieć lekkie lato, bo jak zapowiadają synoptycy, w środę temperatury podskoczą nawet do 20 stopni, a w weekend nawet do 25. Natomiast na dzisiejszy wieczór jeszcze nie mam dobrych informacji, bo temperatury spadną do około 6 stopni. I tak będzie w Gdyni, w Wejherowie, w Słupsku, w Lęborku i w Redzie, do tego gdzieniegdzie możliwe opady deszczu.
3: Norda na fali.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Takie hity i takie produkcje królowały w latach 90. United i Mark Och w Radiu Norda FM. Sporo takich przebojów pojawia się na naszej antenie, szczególnie po godzinie 18 w programie Norda Party. Zapraszam. Tymczasem zaczynamy naszą poniedziałkową zagadkę dnia. Dzisiaj trzy słowa kluczowe.

0: Brzmią widownia, publiczność i komplet. I od razu podaję wskazówkę numer jeden. Hasło dzisiaj składa się z dwóch wyrazów. Czyli dzisiaj krążymy w klimacie wydarzeń, koncertów, kina i pomimo, że mamy poniedziałek, to takie tematy będą nam dzisiaj chodzić po głowie. Odpowiedzi jak zwykle wpisujcie pod postem konkursowym na Facebooku Radio Norda FM i pierwsza poprawna i precyzyjna odpowiedź zgarnia dzisiaj bilet na dowolny seans do kina Filharmonii Wejherowskiej. No to bawcie się dobrze, bo ja mam też taki zamiar. Finał naszej zabawy jak zwykle przed godziną 18, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Uwaga, wejherowo, komunikat urodzinowy.
5: Kto?
6: Salon Fajne Materace.
5: Gdzie?
6: W Wejherowie.
5: Kiedy?
6: Od 15 do 31 maja.
5: Co?
6: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
5: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa.
6: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
5: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
7: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
8: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z

0: panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
0: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.

0: pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Przy mikrofonie witam Was Agata Andryskowska na antenie Radio Nord FM. Otwieramy okno na kulturę. Najbliższe dni zapowiadają się aktywnie dla mieszkańców Słupska, zarówno dla miłośników sztuki i tańca, jak i osób, którym bliska jest troska o środowisko naturalne. Już 22 maja o godzinie 18 w Teatrze Rondo odbędzie się występ zespołu tanecznego Koloryt działającego przy Słupskim Ośrodku Kultury. Organizatorzy zapowiadają widowisko pełne energii, kolorów i emocji, które z pewnością na długo pozostanie w pamięci widzów. Publiczność będzie mogła zobaczyć starannie przygotowany program artystyczny, w którym nie zabraknie efektownych układów tanecznych, dopracowanych kostiumów i scenicznej pasji. Dla wielu uczestników będzie to okazja do zaprezentowania efektów wielomiesięcznej pracy, treningów i artystycznego rozwoju. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do licznego udziału i kibicowania artystom. Kolejnego dnia, czyli już 23 maja, Słupski Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców do udziału w akcji Kultura nad Słupią, Operacja Czysta Rzeka. To wydarzenie, które ma połączyć społeczne zaangażowanie z edukacją ekologiczną i integracją lokalnej społeczności. Akcja rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 14, a jej głównym celem będzie wspólne sprzątanie brzegów rzeki Słupi. Organizatorzy podkreślają, że to jednak znacznie więcej niż zwykłe porządkowanie terenów zielonych. To przede wszystkim spotkanie ludzi, którym zależy na środowisku i jakości życia w regionie. W programie przewidziano wspólne działania na świeżym powietrzu, rozmowy, odpoczynek, no i integrację uczestników. Każdy może dołączyć, młodzież, rodziny z dziećmi, seniorzy czy turyści. Liczy się przede wszystkim chęć działania i troska o naturę. Akcja ma również wymiar edukacyjny. Pokazuje, że nawet niewielkie działania podejmowane wspólnie mogą mieć realny wpływ na środowisko. Organizatorzy zaznaczają, że najbliższe dni w Słupsku będą doskonałą okazją, by zarówno przeżyć artystyczne emocje, jak i aktywnie zaangażować się w działania dla wspólnego dobra. Kultura, energia młodych ludzi i troska o przyrodę po raz kolejny połączą mieszkańców regionu.

0: Call My Name, Shouse, Robin Schulz i James Blunt i ta piosenka nazywa się OK. To już za nami, zbliżamy się do godziny 17:00 i to jest program Nordo na fali. I kto dzisiaj razem z nami, kto próbuje swoich sił w zabawie skojarzeniowej, zapraszam. Na Facebooku dzisiaj mamy trzy słowa, to widownia, to publiczność i komplet. Widzę, że już mamy jakieś pomysły, ale jak na razie chyba nie widziałem żadnej poprawnej odpowiedzi, ale spokojnie, będą kolejne wskazówki. Jeśli jeszcze dzisiaj nie gracie, to idealny moment, żeby właśnie teraz dołączyć. Komentujcie pod postem pod zagadką dnia. Hasło składa się z dwóch wyrazów, a wskazówka numer dwa. I teraz zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie, bo wydaje mi się, że bardzo wam pomoże. Zajęte miejsca albo miejsca zajęte. Widownia, publiczność, komplet. Hasło składa się z dwóch wyrazów i miejsca zajęte. I bilet do kina czeka. Po 17:00 wracam z ostatnią wskazówką. Bądźcie z nami.
1: Norda na fali. Norda na fali. Na fali. Na fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.

0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Reklama.
3: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Strajk w trzech zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie otwarty dla gości. Dorota Werdycka. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Dziś Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się jeszcze od niego odwołać. Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują trzy polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
4: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówi już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
3: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Obywatel Polski jest w rękach izraelskiego wojska. To aktywista z flotylli Global Sumut. Według aktywistów izraelskie wojsko przechwytuje statki w flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy na wodach międzynarodowych. Szymon Kępka.
5: Obecnie jest kontakt tylko z dwojgiem Polaków. Jeden z trojga został zatrzymany, mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotilla.
6: Z pokładu Łodzi Marylin Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
5: Flotilla, która chce dotrzeć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną, składa się z 52 niewielkich statków. Izraelskie służby zaczęły rano przechwytywać statki niedaleko wybrzeża Cypru, a to wody międzynarodowe.
6: Przechwycenie flotylli jest całkowicie sprzeczne z międzynarodowym prawem morskim i humanitarnym.
5: Konkretnej reakcji międzynarodowej, takiej jakiej domagają się aktywiści, na razie nie ma. Na podstawie transmisji na żywo w serwisie YouTube część statków flotylli nadal samodzielnie płynie do Gazy.
3: Polska armia uzbroi samoloty M-28 Bryza i wykorzysta je do polowania na drony. Zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Mówi Tomasz Kieć z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
7: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny. Karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę optoelektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celów. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczne, rakiety kierowane, rakiety niekierowane.
3: Uzbrojona Bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Wszyscy goście będą mogli ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu, przekazał pełniąc obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. W czwartek szefowa resortu kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa. To w związku z kontrowersjami wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno, po której było słychać skargi na hałas oraz niszczenie przyrody.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Gniewinie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Gniewina z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, podczas której podsumowano także 2 lata obecnej kadencji oraz rok funkcjonowania Gniewińskiej Karty Mieszkańca. Sala widowiskowo-kinowa w Gniewinie wypełniła się licznymi gośćmi, którzy zaproszeni zostali na uroczystą sesję Rady Gminy Gniewina.
9: Dzisiejsza uroczysta sesja Rady Gminy jest zwołana tak naprawdę z kilku powodów. Pierwszy powód to oczywiście 81. urodziny naszej gminy. To właśnie 15 maja 1945 roku decyzją ówczesnego starosty Lęborskiego powstała właśnie nasza mała ojczyzna, czyli gmina Gniewino. Kolejny powód to wręczenie medali za wieloletnią służbę samorządową dla pracowników urzędu gminy. Wręczymy także medale 80-lecia dla zasłużonych mieszkańców gminy Gniewino. Kolejny powód, dla którego właśnie dzisiejsza sesja jest zwoływana, to podsumowanie gniewińskiej karty mieszkańca.
8: Mówi przewodniczący Rady Gminy gminy Gniewino Krystian Treder, ale także podsumowanie 2 lat nowej kadencji i działalności gminy po zmianie włodarza oraz znacznej większości radnych.
10: Największym moim zdaniem sukcesem jest właśnie inwestycja w naszą społeczność, kapitał ludzki, bo bardzo się nasze społeczeństwo ożywiło. Mamy 4 rady doradcze, takie gremia, więc Radę Młodzieżową, Radę Seniorów, Radę Gospodarczą,

0: Prawniczą Rady do spraw osób z niepełnosprawnościami. Ten głos właśnie społeczeństwa jest dla nas bardzo cenny. Komunikacja z mieszkańcami się zmieniła, bo stawiam na model taki bardzo partycypacyjny i demokratyczny. Każdy radny jest aktywny w swoim okręgu wyborczym i nie tylko.
1: Tłumaczy wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schroeder. Wspomniano także liczne już zrealizowane inwestycje, ale także te w trakcie realizacji, czy też planowane jak nowy urząd gminy. Najważniejszym punktem sesji było jednak docenienie pracowników samorządowych za ich wieloletnie oddanie na rzecz swojej małej ojczyzny. Medale wręczone zostały łącznie 9 pracownikom gminy Gniewino. Sesja była także okazją do podsumowania pierwszego roku funkcjonowania gniewińskiej karty mieszkańca. W Lęborku odbyła się Europejska Noc Muzeów pod hasłem Hej na Ludowo. Wydarzenie z 16 maja przyciągnęło mieszkańców oraz turystów, którzy licznie odwiedzali muzea, zabytki i instytucje kultury w całym mieście. Wydarzenie odbywało się w Muzeum w Lęborku przy ulicy Młynarskiej, gdzie zorganizowano finisaż wystawy poświęconej Alfredowi Lubockiemu oraz warsztaty garncarskie. Dużym zainteresowaniem cieszył się także konkurs pieczątkowy. W Wieży Ciśnień odbywały się warsztaty rzemiosł dawnych, występy zespołów folklorystycznych oraz prezentacje regionalne, a uczestnicy mogli skorzystać z tarasu widokowego. W programie znalazło się również zwiedzanie lęborskich baszt, ratusza kościołów oraz dawnego Zamku Krzyżackiego. W wydarzenie włączyła się także Miejska Biblioteka Publiczna, organizująca warsztaty i nocne zwiedzanie. Organizatorzy podkreślają, że Noc Muzeów była okazją do poznania historii i tradycji regionu w wyjątkowej atmosferze. Miasto Słupsk przygotowuje drugi nabór do miejskich przedszkoli. W placówkach nadal dostępnych jest około 100 wolnych miejsc. Obecnie w Słupsku funkcjonuje 19 miejskich przedszkoli. Łącznie w tym roku opieką objętych zostanie około 2,5 tysiąca dzieci. Jak informują samorządowcy, w większości placówek pozostało jeszcze po kilka wolnych miejsc. Największym zainteresowaniem cieszą się przedszkola prowadzące opiekę dla dzieci z niepełnosprawnościami. Władze miasta przypominają również, że w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja, dlatego rodzice mogą wybrać dowolną placówkę na terenie miasta. Samorząd zapewnia jednocześnie, że mimo spadającej liczby dzieci nie planuje kolejnych likwidacji przedszkoli. Jedna placówka została wygaszona w ubiegłym roku, jednak jak podkreślają urzędnicy, wpływ na te decyzje miały również wysokie koszty utrzymania budynku. Władze Słupska zwracają uwagę na postępujący niż demograficzny. Obecnie w mieście rodzi się około 300 dzieci rocznie. Jeszcze kilka lat temu liczba urodzeń wynosiła od 600 do 750 rocznie. Piętnaście stopni Celsjusza to dziś najwyższa wartość dla naszego regionu, jeśli chodzi o temperaturę. W Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi. 14, 13 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. W całym regionie z kolei na barometrach zobaczymy 1018 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a zachmurzenie dosyć intensywne. Przejaśnienia się pojawiają, ale w okolicach Słupska też jakiś niewielki deszczyk powinien się pojawić, albo przynajmniej może.
2: Norda.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: W Radiu Norda FM gramy dla Was jak najlepiej potrafimy i to właśnie w poniedziałek. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Zapowiadam ostatnią godzinę w naszym poniedziałkowym programie Norda na fali. Jesteśmy razem do 18. I kto nas słucha i chciałby do nas dołączyć, to jestem na Facebooku i tam kontroluję sytuację, jeśli chodzi o naszą zabawę skojarzeniową. A mamy dzisiaj trzy słowa kluczowe, to widownia, publiczność, komplet. Kojarzymy słowa i próbujemy rozszyfrować hasło. Jak zwykle podpowiadam, mamy wskazówki. Wiemy już, że hasło składa się z dwóch wyrazów. Wiemy o tym, że są miejsca zajęte i bilety wyprzedane. I to jest właśnie ostatnia wskazówka na dzisiaj. I przypomnę, że za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź poleci dzisiaj do kogoś bilet do kina na dowolnie wybrany seans do Filharmonii Wejherowskiej. To w kolejnym wejściu sprawdzę Wasze komentarze, a teraz uwaga, podaję bonusową wskazówkę, bo to jest ten moment, kiedy wchodzicie na wydarzenie i nawet nie ma gdzie stanąć, a ktoś mówi: spóźniłeś się i wszystko jest już zajęte. Wszystko jasne? Wiemy, jakie jest hasło? To piszcie, komentujcie. Słyszymy się za chwilę. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

0: To była Shakira, jej bardzo fajna piosenka i to jest nasze poniedziałkowe granie w programie Nordo na fali. I jestem ja, Robert Jastrzębski, jestem z wami na Facebooku, no bo przecież ktoś musi kontrolować sytuację, jeśli chodzi o zabawę skojarzeniową. A jest co kontrolować, bo przybyło sporo komentarzy. Dzisiaj gramy o bilety do kina, a zagadka krąży dzisiaj wokół widowni, publiczności i kompletu miejsc zajętych i biletów wyprzedanych. Nie jest to na pewno pełna widownia, nie chodzi o owację na stojąco, pani Magdo. Wielka gala i komplet publiczności to nie są dobre odpowiedzi. Sprzedane, wyprzedane bilety, sala wypełniona po brzegi też nie, brak miejsc i wszystkie miejsca zajęte. Nie o to dzisiaj chodzi, ale nie będę ukrywał, że jest gorąco, gorąco, proszę państwa. Za chwilę wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina, a później finał naszej zabawy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusz.

0: Pierwsza Kościuszki 24.
1: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Koszykarze Energii Trefla podwyrównali stan ćwierćfinałowej rywalizacji play-off Orlen Basket Ligi. W drugim meczu serii Sopocianie pokonali we własnej hali Dziki Warszawa 81-78. Spotkanie w hali Stulecia było niezwykle wyrównane. Po pierwszej połowie to warszawianie prowadzili 4 punktami, a w trzeciej kwarcie goście odskoczyli nawet na 11 oczek przewagi. Drużyna trenera Mikola Arkasa odpowiedziała jednak świetną serią 14-0 i wróciła do gry. Decydująca okazała się końcówka czwartej kwarty. Przy stanie 71-73 dla Dzików trafiali kolejno Kasper, Grant i Paul, wyprowadzając Trefla na prowadzenie. Goście jeszcze odpowiedzieli punktami Hortona, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. Zwycięstwo z linii rzutów wolnych przypieczętował Paul, który w całym meczu był bezbędny w tym elemencie gry. Najwięcej punktów dla Sopocian zdobyli Skruk z 19 po 12, oczek dołożyli Gońc i Suror. Stan ćwierćfinałowej serii do 3 zwycięstw wynosi teraz 1-1. Kolejne spotkania odbędą się w Warszawie 19 i 21 maja. Zmieniamy dyscyplinę. Bardzo dawny start zaliczyli młodzi zawodnicy karate klubowej Herło. 14-osobowa reprezentacja klubu rywalizowała w 26. ogólnopolskim pucharze dzieci karate tradycyjnego, który odbył się w Łodzi. Największy sukces odniosły Agnesa Hebotar i Agata Patok, które zdobyły złoty medal w konkurencji NBU w kategorii 9-7 Q. Srebrne medale wywalczyły Agnesa Hebotar w kata oraz Kornelia Maćkowska w swojej kategorii kata. Na podium stanęli również Magdalena Zabrowska, Agnesa Hebotar i Amelia Czaja w konkurencjach indywidualnych kumite i kata. Brązowe medale zdobyły także duety Amelia Dymkowska i Dawid Zabrowska oraz Zona Dec i Sofia Hebotar w konkurencji NBU. Tuż za podium na czwartym miejscu w kumite uplasował się Max Podliszewski. W pierwszej dziesiątce swojej konkurencji znali się również Sofia Hebotar, Zona Des, Ignacy Polachowski, Amelia Czaja, Agata Patok i Alicja Bogusz. Ruszyły zapisy na kolejną edycję biegu tropem kaszubskiego Stolema. Sportowe wydarzenie odbędzie się 30 maja w Żelkowie w gminie Główczyce. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno doświadczonych biegaczy, jak i całe rodziny. Uczestnicy będą mogli rywalizować na kilku dystansach. W programie znalazł się bieg główny na 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km, a także biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach od 80 do 800 metrów. Nie zabraknie również biegu otwartego dla wszystkich chętnych. Trasy poprowadzone są przez tereny położone w sąsiedztwie otuliny Słowińskiego Parku Narodowego. Organizatorzy podkreślają także wyjątkową atmosferę wydarzenia. Każdy uczestnik po przekroczeniu mety otrzyma pamiątkowy medal oraz porcję domowych pierogów. Bieg odbędzie się na terenach, gdzie na co dzień trenują znani lokalni sportowcy Małgorzata i Andrzej Marczkowie. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano również rodzinny festyn z atrakcjami dla mieszkańców i gości. Zapisy prowadzone są do 25 maja za pośrednictwem portalu zapisy.info.
4: Przed nami dość solidny pogodowo wieczór. Wystarczy powiedzieć, że pogoda się nie powinna zepsuć w porównaniu do tej, którą mieliśmy w ciągu dnia i którą jeszcze mamy na termometrach koło 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce, 14 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, 13 w Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, 15 w Gniewinie i Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie dość intensywne, a na barometrach możemy dziś zobaczyć umiarkowaną wartość około 1018 hektopaskali.

0: dawna, to wiem.
1: Ta piosenka z męskiego grania daje takiego poniedziałkowego, dobrego kopa, prawda? Dajcie znać na radiowym czacie, czy też macie takie odczucia. A tymczasem zaglądamy do kina i w Wejherowie dzisiaj w Filharmonii Kaszubskiej o godzinie 19 na sali Casino Sprawiedliwość Owiec. Kto planuje się wybrać do kina, jest w Trójmieście, no to sprawdzę dla was, co tam dzisiaj w Gdyni można zobaczyć. Premierowo o godzinie 19.30 Obsesja, oprócz tego o godzinie 18.30 i o 20.00 Diabeł ubiera się u Prady 2. Nie wiem, czy słyszeliście, w kinie można obejrzeć Mortal Kombat drugą część i dzisiaj m.in. w Gdyni w IMAX-ie o 18.10, oprócz tego o 19.45 i Mortal Kombat 2 o 21.20, Michael na dużym ekranie w IMAX-ie o 20.45, a o godzinie 19.00 w ramach rocznicy kina mamy wydarzenie pod hasłem Top Gun 40, czyli klasyk kinowy o uczniach elitarnej jednostki lotniczej. Z kina wracamy do zagadki dnia i za chwilę finał naszej zabawy. Zapraszam.
2: Lorda na fali. Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie! Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
0: Reklama.

Elektryczne gitary i kultowa piosenka, która od wielu lat kończy wiele imprez i wydarzeń. Dzisiaj prawie na zakończenie u nas również na finał poniedziałkowej zagadki elektryczne gitary i koniec. No to weźmy się na koniec do roboty i wyobraźcie sobie taką sytuację, że wchodzicie na koncert, do kina albo na wydarzenie, patrzycie wokół i myślicie, no okej, nie tylko ja na to wpadłem, żeby tu przyjść, bo trochę dzisiaj pod naszą zagadką dokładnie tak to wyglądało. Skojarzenia, pomysły, komentarze, wszystko zajęte, wszystko obstawiono, zero wolnych miejsc i w tym całym tłumie odpowiedzi jako pierwsza idealnie trafiła pani Agnieszka Elwart. Oklaski, brawa, gratulacje, owacje na stojąco i na siedząco dla pani Agnieszki. Z przyjemnością wręczam ostatni bilet, który mam tutaj w puli nagród, do Filharmonii Wejherowskiej na dowolny wybrany seans, do kina oczywiście. No i mam nadzieję, że pani Agnieszka znajdzie tam swoje miejsce i nie trafi na pełną salę. Pełna sala! Takie jest właśnie dzisiaj hasło, taka jest dzisiaj odpowiedź, takie jest precyzyjne hasło. No i tak nam fajnie zleciał poniedziałek w programie Nordona Fali. Bardzo dziękuję za obecność. Robert Jastrzębski. Miłego wieczoru.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Reklama. Burzowa pogoda, są ostrzeżenia synoptyków, powiemy dla jakich regionów. Ważna umowa z Amerykanami, ale i pytania o obecność US Army w Polsce. Będzie też o oszustwie na NFZ i niepoważnych żartach o bombach. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Burzowe popołudnie i wieczór. Na żółto na mapach pogodowych, czyli z alertami pierwszego stopnia obszar od Brodnicy i Włocławka przez

0: Szczytno, Warszawy, Radom, po Hajnówkę, Lublin i Zamość. Zagrzmieć może też w Bieszczadach. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli będziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
1: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
0: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Dramatycznie wyglądający wypadek na Krajowej 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. 40-letnia kobieta została ranna po tym, jak w jej auto uderzyły stalowe rury, które spadły z ciężarówki. Poszkodowana trafiła do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Polskie wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś w Dęblinie na Lubelszczyźnie umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę centrum serwisowania silników do czołgów Abrams. Będzie to trzeci na świecie i pierwszy w Europie taki obiekt. Inwestycja warta jest blisko 300 milionów złotych. Podczas uroczystości minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz odniósł się do doniesień o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
2: Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich.
0: Budowa centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma potrwać do 2028 roku. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z wielkopolskiego NFZ-u.
3: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
0: I to powinno być pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy, adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomościach nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Aż trudno się o tym mówi, bo to już nie pierwsza taka sytuacja, ale chyba właśnie z tego powodu trzeba. Dwójka pasażerów nie wyleciała z Warszawy na wymarzone wakacje. 39-latek do Bułgarii, a 73-latka do Tunezji, bo zażartowali podczas kontroli bezpieczeństwa, że mają w bagażach bomby. Straż Graniczna ukarała ich mandatami i całkiem na poważnie odmówiono im wejścia na pokład samolotów.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci Wydziału Kryminalnego z Puckiej Komendy zabezpieczyli blisko 882 gramy substancji zabronionych. Te w mieszkaniu trzymał 34-latek z Helu. Po przyjechaniu na miejsce funkcjonariusze wielokrotnie wzywali mężczyznę do otwarcia drzwi, jednak ten nie reagował na polecenia policjantów. W związku z tym podjęto decyzję o wejściu siłowym. Chwilę później 34-latek otworzył drzwi mieszkania. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany i pobudzony. Miał trudności z pozostawaniem w bezruchu oraz prowadzeniem rozmowy z funkcjonariuszami. Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli na głośniku znajdującym się w sypialni worek strunowy z zawartością białego proszku. Na biurku znajdowały się kolejne substancje przypominające środki psychoaktywne i psychotropowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli także w kuchennej lodówce dwa słoiki z zawartością białego proszku, reklamówkę ze zbryloną żółtą substancją, wagę jubilerską, woreczki strunowe, gotówkę w kwocie 1150 zł oraz telefony komórkowe. Dodatkowo podczas przeszukania mężczyzny policjanci znaleźli ukryte w bieliźnie aluminiowe zawiniątko z białym proszkiem. 34-latek został zatrzymany i doprowadzony do Puckiej Komendy. W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancjami psychotropowymi wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 34-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W Międzynarodowy Dzień Rodziny gmina Wicko przypomniała o działaniach realizowanych w ramach projektu Aktywni Mieszkańcy Gminy Wicko, usługi społeczne dla mieszkańców obszaru strefy przybrzeżnej. Program skierowany jest do dzieci, młodzieży, seniorów oraz rodzin potrzebujących wsparcia i integracji społecznej. W ramach projektu prowadzone są grupy podwórkowe w Maszewku i Harbrowie. Organizowane są zajęcia

0: dla seniorów oraz warsztaty rozwijające kompetencje społeczne dzieci i młodzieży. Seniorzy uczestniczą m.in. w spotkaniach o tematyce kaszubskiej, warsztatach florystycznych i ćwiczeniach językowych. Dodatkowo realizowana jest terapia neuropsychologiczna wspierająca funkcje poznawcze osób starszych. Dzieci i młodzież mogą korzystać z treningu umiejętności społecznych, który pomaga rozwijać komunikację, współpracę i budowanie relacji. Projekt obejmie także wsparcie opiekunów i konsultacje do spraw rodziny oraz organizację wyjazdów edukacyjnych. W najbliższym czasie rozpocznie się rekrutację na wakacyjny wyjazd do Torunia i Bydgoszczy. Latem zaplanowano również 3-tygodniowe turnusy zajęć wakacyjnych w szkołach w Maszewku, Szczenurzy i Wicku. Projekt ma być realizowany do końca roku. Gmina Ustka zakończyła rozbudowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Wodnicy. Inwestycja kosztowała ponad 5 milionów złotych i ma usprawnić system gospodarowania odpadami oraz poprawić komfort mieszkańców korzystających z obiektu. Kilka dni temu urzędnicy dokonali technicznego odbioru nowego przochu. W ramach modernizacji powstały nowe wiaty i kontenery, zmodernizowano instalacje elektroenergetyczne oraz kanalizacyjne, na teren wyposażono w monitoring, nowe miejsca parkingowe i elementy zieleni. Projekt został zrealizowany przy wsparciu środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 5 300 000 zł, z czego blisko 3 700 000 stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Gmina zapowiada również działania edukacyjne i promocyjne, które mają zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie segregacji odpadów i recyklingu. Wodny tramwaj wypłynął na Zatokę Pucką. Ruszyło nowe pasażerskie połączenie wodne na trasie Puck-Chałupy. Rejsy te stanowią alternatywę dla dróg prowadzących na Półwysep Helski. Pasażerowie mogą dotrzeć do chałup drogą wodną, omijając korki i podróżując przez Zatokę Pucką. W maju tramwaj wodny będzie kursował w weekendy, natomiast od czerwca rejsy mają odbywać się codziennie. W planach jest również rozszerzenie trasy o dodatkowy przystanek w Swarzewie. Operatorem połączenia została spółka PKS Gdynia, z którą 15 maja umowę podpisał Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej. Partnerami projektu są Powiat Pucki, Miasto Puck, Gmina Władysławowo oraz Gmina Puck. Bilety na rejsy można kupować przez internet za pośrednictwem platformy e-podróżnik oraz bezpośrednio przed wypłynięciem, jeśli dostępne będą wolne miejsca. Pierwszeństwo wejścia na pokład mają pasażerowie posiadający bilety zakupione online. Wieczór już zbliża się wielkimi krokami, ale zachody słońca są już na tyle późno, że jeszcze do zachodu zostało nam mnóstwo czasu. Temperatura całkiem solidna, może nie jest to jakiś wielki upał, ale zawsze te 11 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Słupsku, Lęborku, Komylnicy, 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, 15 w Gniewinie i Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie dosyć intensywne, ale na jakieś konkretne opady to się raczej nie zanosi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i

0: solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
0: www.arkabut.pl.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: A gdyby tak świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomorze Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut.

0: Tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: W 1999 roku świat muzyki został zaskoczony nieoczywistym duetem. Legendarny gitarzysta Carlos Santana oraz młody wokalista Rob Thomas stworzyli razem utwór, który nie tylko podbił listy przebojów, ale stał się ponadczasowym hymnem łączącym fanów różnych gatunków i pokoleń. Gdy w 1999 roku Carlos Santana, ikona lat 70., postanowił wrócić na muzyczne salony, nikt nie spodziewał się, że zrobi to tak w spektakularnym stylu. Do współpracy zaprosił Roba Thomasa, wokalistę reprezentującego zupełnie inne pokolenie i muzyczną estetykę. I wspólny utwór Smooth powstał na potrzeby albumu Supernatural, który miał być wielkim powrotem Santany do mainstreamu. Droga do sukcesu nie była jednak taka prosta. Jak wspominały osoby zaangażowane w projekt, Smooth początkowo nosił tytuł Room 17 i przeszedł wiele zmian, zanim Santana zgodził się go nagrać. Wersje utworu były wielokrotnie odrzucane i przerabiane. Jak czytamy w sieci, nawet szefowie wytwórni mieli wątpliwości, czy taki duet ma szansę na sukces w czasach dominacji boys bandów i popowych gwiazd. Wszystko zmieniło się w czerwcu 99 roku, gdy Smooth trafił do rozgłośni radiowych. Utwór błyskawicznie wspiął się na szczyt Billboard Hot i przez 12 tygodni nie oddał pierwszego miejsca. Piosenka stała się jednym z najdłużej królujących hitów w historii tej prestiżowej listy, a także jednym z najważniejszych crossoverów, łączącym latynoskie brzmienie gitary, popowy wokal i nowoczesną produkcję. Smooth to nie tylko sukces komercyjny, utwór stał się kultowym fenomenem, który zjednoczył słuchaczy w różnym wieku i z różnych środowisk. To jeden z wielkich hitów, który połączył pokolenia. Charakterystyczny riff, pamięta linia otwierająca piosenkę na stałe zapisały się w popkulturze, a sam utwór dziś wywołuje nostalgię i uznanie. Dzięki tej piosence album Supernatural osiągnął status multiplatynowej płyty, a Santana powrócił do światowej sławy. Rob Thomas zyskał natomiast uznanie jako wszechstronny artysta i autor tekstów. To, co zaczęło się jako ryzykowny eksperyment, stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów współczesnej muzyki. Norda!

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed.

0: F1 Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Norda Party.
1: Norda Party.
2: Czas na dobrą nockę z Nordą.
3: Olga Baszczak, portret krasnala Jerzyny. Po raz pierwszy w lesie widziano tak osobliwego spacerowicza. Zamiast koszyka na grzyby czy torby z kanapkami i termosem, nosił ze sobą papiery, różnokolorowe słoiczki i patyki z włosami na końcach. Zatrzymywał się przy każdym napotkanym grzybie, siadał przed nim po turecku, kładł papiery na kolanach i dotykał tymi dziwnymi patykami raz słoiczków, raz kartki. Ani zające, ani sarny nie miały pojęcia, kim był niezwykły spacerowicz, ale wy na pewno już się domyślacie, że to malarz, patyki to pędzle, a kolorowe słoiczki to oczywiście farby. Krasnal Jerzyna obserwował malarza schowany za swoim domkiem.
4: Grzyby, też mi coś,
3: srożył się w duchu.
4: Gdyby mnie namalował, to dopiero byłoby dzieło.
3: Jerzyna zamarzył o swoim portrecie, ale żeby go mieć, musiał przełamać obawy i pokazać się człowiekowi.

0: Zapytał więc najpierw z ukrycia: hej, człowieku, co sądzisz o krasnalach?
1: Sądzę, że bez nich życie byłoby nudne. A kto pyta?
0: Krasnal Jerzyna, odpowiedział uspokojony krasnal, wyglądając zza muchomora. Namalowałbyś mój portret?
1: Z przyjemnością,
0: odparł malarz i zabrał się do dzieła. Portret Jerzyny siedzącego na muchomorze udał się znakomicie, ale był za duży, by można było go powiesić w domku krasnoludka. Artysta wziął więc obraz ze sobą, obiecując, że wykona jego mniejszą kopię. W drodze do domu malarz zaniósł do drukarni swoje prace, które miały być ilustracjami w Atlasie Grzybów. Był jednak, jak każdy artysta, nieco roztargniony i zapomniał, że wśród nich znajduje się podobizna krasnala. Drukarz umieścił portret z muchomorem w części Grzyby trujące. Książka została niebawem wydana i tym oto sposobem Jerzynę mógł podziwiać każdy, kto wziął do ręki Atlas Grzybów. Może i wy macie na półce książkę z portretem krasnala?
2: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
4: Za chwilę prezydent Ukrainy kontra rzecznik Kremla w sprawie ćwiczeń na Białorusi. Zerkniemy też na wtorkowe maksymalne ceny paliw. Będą też korki za wsparcie zbiórki dla chorego profesora. Marcin Krzemiński. Armia białoruska prowadzi przy granicy z NATO ćwiczenia wojskowe. Tamtejsi żołnierze we współpracy z Rosją ćwiczą dostarczanie amunicji jądrowej i przygotowanie do jej użycia. Prezydent Ukrainy twierdzi, że Kreml planuje atak z terytorium swojego sojusznika. Tym razem jednak niekoniecznie celem ma być Ukraina, mówi Wołodymyr Zełenski.
5: Rosjanie chcą jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę i przeprowadzić kolejne agresywne operacje właśnie z terytorium Białorusi. Albo przeciwko nam, albo przeciwko jednemu z krajów NATO graniczących z Białorusią.
6: NATO, jakie poruszy Białorusi.
4: Oskarżeniom zaprzecza rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

0: Białoruś jest naszym sojusznikiem, jednak jest to państwo suwerenne. Dlatego takie wypowiedzi są niczym innym, jak próbą dalszego podżegania do kontynuacji wojny i eskalacji napięć.
1: I nagniecenie napięciowości.
2: Tymczasem polski resort spraw wewnętrznych i administracji planuje ponownie wydłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jutro paliwa o kilka groszy droższe niż w weekend i dziś. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Ale do rzeczy, litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Jarosław Kaczyński nie będzie w środę zeznawał w tzw. sprawie dwóch wież. Wniosek o przełożenie przesłuchania w prokuraturze okręgowej w Warszawie złożyli adwokaci prezesa PiS. Powodem ma być jego zły stan zdrowia. Kaczyński miał zeznawać jako świadek, a chodzi o sprawę dotyczącą planowanej w 2018 roku budowy wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen, który miał współfinansować inwestycje, oskarżył wtedy spółkę Srebrna o szkodę na ponad 1 000 000 euro. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar jutro po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ten punkt wizyty ma mieć charakter prywatny. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można już umawiać się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
3: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
2: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Reda przygotowała raport o stanie gminy za rok 2025. Będziemy mogli się z nim zapoznać w trakcie planowanych spotkań. W ich trakcie będzie okazja porozmawiać o tym dokumencie z włodarzami miasta oraz usłyszeć odpowiedzi na pytania i spojrzeć na sukcesy i wyzwania minionego roku. Spotkania odbędą się dwukrotnie. Po raz pierwszy 21 maja o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie, a następnie 25 maja o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie. Raport będzie przedmiotem debaty podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, w której również mieszkańcy mogą zabrać głos po spełnieniu pewnych warunków. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami mieszkańców. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do środy 27 maja. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. W Muzeum Słomińskiego Parku Narodowego w Czołpinie rozstrzygnięto jubileuszowy konkurs pod hasłem Światło pokoleń 150 lat latarni morskiej w Czołpinie. Konkurs zorganizowano z okazji obchodów 150-lecia jednej z najbardziej rozpoznawanych latarni na polskim wybrzeżu. Celem inicjatywy było upamiętnienie jubileuszu latarni, a także aktywizacja twórcza uczestników instytucji świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspierające. Organizatorzy chcieli również promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Słomińskiego Parku Narodowego. Nagrodzeni zostali m.in. podopieczni Domów Pomocy Społecznej w Machowinie i Machowinku oraz uczestnicy zajęć Centrum Integracji Społecznej w Gąbinie. Laureatami konkursu zostali Sebastian Meger i Elżbieta Wudarczyk, a także grupa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gąbinie. Prace konkursowe można oglądać na wystawie czasowej w Muzeum Słomińskiego Parku Narodowego w Czołpinie. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w obchodach jubileuszu Latarni Morskiej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku zakupił 13 nowoczesnych translatorów mobilnych Vasco Translator V4. Urządzenia mają ułatwić komunikację z imigrantami oraz usprawnić pracę pracowników socjalnych. Sprzęt wykorzystywany jest m.in. podczas rekrutacji do projektu integracyjnego oraz w codziennym kontakcie z uczestnikami programu. Translatory pozwalają na jednoczesne tłumaczenie mowy

0: i tekstu w dwóch językach, a także przekład treści ze zdjęć dokumentów. Dzięki temu możliwe jest szybsze i bardziej efektywne udzielanie wsparcia osobom potrzebującym pomocy. Zakup został zrealizowany w ramach projektu dotyczącego integracji społeczno-gospodarczej imigrantów na terenie Słupska. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w minioną sobotę w Swarzewie. Jeden z pojazdów dechował. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 16 maja o godzinie 7:39. Na miejsce skierowano 3 zastępy Straży Pożarnej, w tym jednostkę JRG Puck, a także druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Swarzewo i OSP Gnieżdżewo. Po przybyciu służb ratunkowych potwierdzono, że doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku kolizji jeden z pojazdów znalazł się na dachu. Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu opuściły auta jeszcze przed przyjazdem strażaków. Kierujący jednym z pojazdów został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Po badaniu pozostał na miejscu zdarzenia i nie wymagał transportu do szpitala. Strażacy zabezpieczyli miejsce kolizji oraz prowadzili działania mające na celu usunięcie skutków zdarzenia. Okoliczności i przyczyny kolizji ustala aktualnie policja. Choć do zachodu słońca jeszcze troszkę czasu pozostało, to my sobie wybiegnijmy w tą naprawdę niedaleką przyszłość i zobaczmy, jak pogoda będzie się w nocy prezentowała. 8 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 6 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rubi, Gniewinie i Luzinie. Ciśnienie jest umiarkowane i umiarkowane będzie, zachmurzenie z kolei wciąż jest dość duże i raczej się na razie nie zmniejszy, choć na jakieś solidne opady się nam w nocy nie zanosi.
1: Norda.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl. Wejdź w przyszłość pewnym krokiem.
4: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party. O, jak mi...

0: Niespokojna pogoda. Powiemy, gdzie może zagrzmieć i padać. Wrócimy też do zatrzymania przez Izrael flotylli, którą płynął Polak. Będą również szkodliwe substancje, między innymi w ubraniach. Marcin Krzemiński. Jeszcze przez niespełna godzinę aktualne. Ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem głównie w centrum, na wschodzie i na północy kraju, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
0: Alarm burzowy obowiązuje w 5 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Siły izraelskie ponownie zatrzymują łodzie należące do flotylli Global Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród porwanych członków załogi jest Polak Łukasz Kozak, który został dziś uprowadzony około 130 km od wybrzeży Cypru. Wysłannicy Tel Awiwu do tej pory zdążyli już przejąć co najmniej 26 jednostek. Tymczasem premier Izraela Benjamin Netanyahu tak określa te operacje.
2: To udaremnienie i zniweczenie złośliwego planu mającego na celu przełamanie izolacji, jaką nakładamy na terrorystów z Hamasu w Strefie Gazy.
0: Flotylla Global Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Mamaris. To już druga taka inicjatywa w Strefie Gazy. Poprzednia

0: Misja flotylli również zakończyła się interwencją ze strony Izraela. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. dziś w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Ubrania, obrusy, biżuteria i wyroby skórzane. Po kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazało się, że aż 7% sprowadzonych rzeczy zawiera zbyt duże stężenie substancji szkodliwych, mówi Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
1: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
0: Noszenie takich rzeczy może się skończyć na przykład podrażnieniem skóry. Linda Klimowicowa odpadła w eliminacjach do French Open. Pochodząca z Czech, ale grająca w polskich barwach tenisistka przegrała w pierwszej rundzie z Serbką Lolą Radowijewicz 3-6-4-6. Dalej gra Maja Chwalińska, która pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. Jej kolejną przeciwniczką będzie francuska również Carole Monet. Na jutro zaplanowano z kolei mecz Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Aby znaleźć się w głównej drabince turnieju, trzeba wygrać w eliminacjach 3 mecze. Bez eliminacji w Paryżu zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Wejherowo odwiedzili goście z Malborka. W mieście pojawili się słuchacze Uniwersytetu III wieku w Malborku. Gości w wejherowskim ratuszu przywitał Krzysztof Hildebrand, prezydent miasta Wejherowa. O historii miejscowości oraz jej tradycjach opowiedział z kolei zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz, który oprowadził seniorów po historycznych salach ratusza. Jak podkreślają organizatorzy tego wydarzenia, ideą przedsięwzięcia było pokazanie gościom wyjątkowych przestrzeni i tych trochę mniej oczywistych miejsc. Wycieczka została zorganizowana ze środków budżetu miasta w ramach działań związanych z turystyką i promocją Wejherowa, a w jej programie znalazły się m.in. sale muzealne, ratusza, podziemia Kościoła Świętej Anny, wnętrza Filharmonii Kaszubskiej, Wejherowskiego Centrum Kultury czy obiad w wodnych ogrodach. Zdjęcia z tych odwiedzin znajdziecie na oficjalnym facebookowym profilu miasta Wejherowo. W gminie Nowa Wieś Lęborska rozstrzygnięto konkurs plastyczny Mówimy Nie Przemocy. Inicjatywę zorganizowali Zespół Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy. Konkurs skierowano do uczniów szkół podstawowych. Organizatorzy podkreślają, że poziom prac był bardzo wysoki, a uczestnicy wykazali się dużą wrażliwością i dojrzałością w podejściu do tematyki szacunku, empatii i przeciwdziałania przemocy. W kategorii klas od 1 do 4 zwyciężyła Natasza Serkowska ze szkoły w Nowej Wsi Lęborskiej. Wśród uczniów klas od 5 do 8 pierwsze miejsce zajęła Marcelina Prokop. Wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych uczestników odbędzie się podczas festynu rodzinnego w Leśnicach. Organizatorzy zapowiadają, że osoby, które nie będą mogły odebrać nagród osobiście, otrzymają je później za pośrednictwem szkół. Konkurs miał promować podstawy wolne od przemocy oraz zachęcać młodzież do rozmowy o wzajemnym szacunku. W Słupsku odbył się 12. ćwierćmaraton Komandosa, jeden z najbardziej wymagających biegów dla służb mundurowych i miłośników ekstremalnych wyzwań. Zawodnicy mieli do pokonania 10,55 km w pełnym umundurowaniu polowym i z plecakiem ważącym minimum 10 kg. Start biegu odbył się na stadionie 650-lecia. Trasa prowadziła przez ścieżki wzniesienia Lasku Północnego. Uczestnicy musieli zmieścić się w limicie czasu wynoszącym 1 godzina 45 minut. Regulamin zawodów był bardzo rygorystyczny. Organizatorzy dokładnie sprawdzali umundurowanie oraz wagę plecaków. Niespełnienie wymogów oznaczało dyskwalifikację. W tegorocznej edycji obowiązywał limit 999 uczestników. W ubiegłym roku w biegu wystartowało 845 zawodników z całej Polski i z zagranicy. Na mecie na uczestników czekały pamiątkowe medale, posiłek regeneracyjny oraz opieka medyczna. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci, służby mundurowe i wolontariusze. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych Subventum ze Słupska. Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe miało miejsce w niedzielę w Rybnie. Samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w budynek mieszkalny. Do zdarzenia doszło w niedzielę 17 maja przed południem w miejscowości Rybno.

0: miejscu pracowali policjanci, którzy ustalili wstępnie, że za kierownicą auta siedział 25-letni mężczyzna. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn kierowca stracił panowanie nad pojazdem, po czym samochód uderzył w przydrożny dom jednorodzinny. W aucie znajdowała się również pasażerka, kobieta została przewieziona do szpitala na badania. Policjanci przebadali kierowcę alkomatem, 25-latek był trzeźwy. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu oraz zabezpieczyli ślady. Trwa wyjaśnienie dokładnych okoliczności przyczyn wypadku. Zachód słońca dzisiaj nam przypada na 20:51, to oznacza, że dosłownie parę dni i będzie się robiło ciemno dopiero po 21:00. Dziś na termometrach koło 11 stopni mieliśmy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, to była ta najniższa wartość dla regionu, a w nocy 8 stopni to będzie maks w tym samym miejscu. Koło 7 będziemy mieli chociażby w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 6, Gdynia, Pucka, Sokowo, Wejherowo, Redarumia, Gniewino, Luzino. Zachmurzenie wciąż będzie duże, ale na deszcz się nie zanosi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Słuchacie radia, Norda FM.
1: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Sportowa Fala w Radiu Nord FM. Moim Państwa gościem tym razem jest kierownik UKS 1 Reda, Sebastian Browarczyk. Witam serdecznie Pana.
3: Dzień dobry.
2: Może zacznijmy od tego, że w Redzie ostatnio bardzo dużo dzieje się sportowo. Siatkarze UKS 1 Reda awansowali do drugiej ligi. Znakomity turniej finałowy w Redzian w Liskowie. Wygrany tutaj, przypomnę, z KS Chalinów 3-0, TS Liskowiak 3-2 i MKS Bzura Ozorków również 3-0. Emocje już opadły?
4: Jeszcze nie, bo to cały czas budowanie emocji przed drugą ligą, zbieranie nowych zawodników, szukanie sponsorów, bo jak wiadomo, awans kolejnej ligi jest zawsze powiązany z kosztami większymi, tak? I trzeba tutaj poszukać sponsorów, dopracować cały, i to jest mało czasu, bo to trzeba do lipca sprawy uzupełnić.
2: Ja tutaj wspomniałem o tym turnieju finałowym, gdzie były trzy zwycięstwa, ale to jeszcze przed wejściem na antenę Pan powiedział, że w ogóle cały sezon był rewelacyjny w wykonaniu redzkich siatkarzy, bo także mieli dużą serię zwycięstw z rzędu.
4: Tak, bo ogółem z tym finałowym to było 17 zwycięstwo z rzędu, tak? 17 zwycięstw. Oni w lidze 11 z rzędu wygranych, 3 mecze półfinałowe plus 3 mecze finałowe. Poszło im dobrze, no zresztą chłopaki są pasjonatami, trener też ostro ich tam trenuje, żeby był to jak najlepszy wynik. My się nie bawimy sportem, tylko żeby on poszedł na wysoki poziom.
2: I tutaj chyba trzeba też uzmysłowić właśnie naszym słuchaczom, to jest seniorski zespół, ale tutaj zawodnicy grają właśnie tak, jak pan wspomniał, z pasji, że tutaj nie ma, rozumiem, jakichś kontraktów.
4: Nie ma kontraktów, to chłopaki z pasji, po pracy intensywnie trenują, jeżdżą na mecze, swój prywatny czas poświęcają temu.
2: Po tym zwycięstwie w Liskowie, w tym turnieju finałowym, wysłał pan do nas taki komunikat, tutaj zacytuję kawałek treści: do drugiej ligi nie idziemy tylko po to, żeby w niej być, idziemy po to, by walczyć o jak najlepsze wyniki i dalej się rozwijać. Czyli podtrzymuje pan, jakie cele stawiacie sobie na tą drugą ligę?
4: Jak najlepsze miejsca w lidze. My zawsze podchodzimy w rywalizacjach sportowych, żeby osiągać jak najlepsze wyniki. Nie tylko, żeby tam się znaleźć, ale jeżeli będziemy grać, to jak najlepsze miejsca i w przyszłości też awansować w wyższe ligi. Nie tylko zatrzymywać się na jakimś tam pułapie.
2: Druga liga to także na pewno jakiś wyższy poziom rywalizacji, to też pewnie jakieś budowanie zespołu na ten kolejny sezon. Czy już jakieś decyzje zapadły, jak ta kadra będzie wyglądać?
4: Zgłoszenia, był ogłoszony komunikat o naborze nowych zawodników. Pod koniec maja mamy trening otwarty, sprawdzających tych nowych zawodników. Cały czas pracujemy nad tym wszystkim, żeby dopracować wejście w tą drugą ligę, nie?
2: I chyba druga liga też przyciągnie większą liczbę zainteresowanych chyba siatkarzy do Redy.
4: Oczywiście, zawsze to jest prestiżowe. Trzeba jeszcze też się pochwalić tym, że jest to pierwszy zespół w powiecie wejherowskim, który jest na takim wysokim poziomie w drugiej lidze siatkarzy, tak? Jeszcze nigdy męska drużyna nie była tak wysoko w powiecie wejherowskim.
2: I teraz troszeczkę zobrazujmy naszym słuchaczom, jak ta druga liga wygląda, bo także to będzie większy obszar dojeżdżenia.
4: Oczywiście, bo to jest zachodniopomorskie, wielkopolskie, tak więc jest sporo dojeżdżenia. Będzie to 11 meczy u nas, 11 meczy wyjazdowych, tak? Jest co robić i sporo czasu poświęcą też chłopaki tym wyjazdom, tak?
2: A z jakimi wyzwaniami organizacyjnymi i finansowymi musi teraz się zmierzyć klub? Czy właśnie większy problem są te finanse, czy jednak organizacja całej struktury klubu pod drugą ligę?
4: Finanse zawsze. No dzisiaj w sporcie głównym problemem zawsze są finanse i tutaj dopracowanie finansów to jest największy problem, którym się boryka nie tylko nasz klub, ale każdy, tak? To jest walczenie o sponsorów. Tym bardziej, że ci sponsorzy też nie mają łatwego życia, żeby finansować, bo polityka sponsorska jest jednak ciężka w naszym kraju.
2: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Reklama.
5: A gdyby tak, świadomie kreować swoją przyszłość? 28 i 29 maja przyjdź do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na konferencję Pomoże Mówi Przyszłość. Warsztaty i eksperci przygotują Cię na zmiany na rynku pracy. Szczegóły na eksperyment.com.

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do rozmowy w podcaście Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a moim Państwa gościem jest kierownik UKS Jedynki Reda, Sebastian Browarczyk. Rozmawiamy m.in. o niedawnym sukcesie siatkarzy UKS Jedynki Reda, którzy awansowali do drugiej ligi. Czy w tym sezonie był jakiś moment, jakiś mecz, że tak czuł Pan, tak to jest zespół na drugą ligę i już nam nikt tego nie zabierze? Czy dopiero po ostatnim punkcie w turnieju finałowym było już...
2: Nie. To już widzieliśmy już tak od połowy ligi trzeciej, że idą w dobrym kierunku i ich szanse rosną z meczu na mecz, coraz większe są szanse, tak więc przewidywania były takie, że zdarzy to się, że wejdziemy do drugiej ligi.
1: Mówiliśmy tutaj o budowie zespołu na drugą ligę, ale czy z młodszych roczników, z młodszych drużyn UKS Jedynki Reda już jacyś zawodnicy pukają do tych seniorskich drzwi?
2: Powoli tak, tylko jeszcze musimy, wie pan, my jako UKS Jedynka Reda taką poważną siatkówkę budujemy dopiero od 5 lat. Mamy każdą kategorię wiekową, 5 lat mamy duży zespół zawodników siatkarskich zbudowany, bo to są od kinderek po seniorów, tak? Czyli mamy każdą grupę wiekową i przez 5 lat naprawdę udało się nam stworzyć potentat taki siatkarski w Redzie pod tym względem. A gdzie nie jest to proste, ale ja zawsze podchodzę, jeżeli coś robić, to robić porządnie albo wcale.
1: A czy są jakieś drużyny z drugiej ligi, bo pewnie pan się też przyglądał, kto tam będzie grał na wyższym szczeblu rozrywkowym, takie ciekawsze drużyny, które przyjadą do Redy?
2: Przede wszystkim podstawą jest Traf Gdańsk, tak? Bo to są, też musimy to zaznaczyć, że z województwa pomorskiego w drugiej lidze tylko dwa zespoły grają. Traf Gdańsk i UKS Jedynka Reda. Nikt więcej się nie załapał na drugą ligę, ani się nie utrzymał, tak? Czyli mamy te dwa zespoły i zawsze Traf przyciąga i też będzie u nas grał i my będziemy u nich grać, tak?
1: Mówi pan u nas grać, to teraz może przypomnijmy naszym słuchaczom, gdzie będą rozgrywane mecze.
2: Mecze są rozgrywane na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 Reda Ciechocino, to jest ulica Brzozowa. Tam drużyna seniorsko trenuje, gra mecze.
1: Teraz rozumiem, pewnie jakiś jest okres roztrenowania. Niedługo wejdziecie pewnie w okres przygotowawczy do drugiej ligi?
2: Nie zupełnie, bo już się przygotowują do sezonu plażowego. Też grają w plażówce, tak więc nie ma oddechu. Przygotowują się już do kolejnych rozgrywek, tak zwanych meczy plażowych.
1: Jak tam z doświadczeniem, jak wam tam idzie na plaży?
2: To jest różnie, tak? Juniorki w zeszłym roku były siódmą drużyną Polski w Pucharze Polski w plażówce. Tak więc mówię, to zależy od kategorii wiekowej. Mówię, my robimy nakład taki, że te zawodnicy uzyskują jak najlepsze wyniki, ale też mówię, my mamy zbudowane na zasadzie takiej rodziny sportowej i to fajnie wygląda, wszystko fajnie się układa w przyszłości.
1: A jeżeli chodzi o waszych zawodników, którzy tam trenują, mówię o seniorskiej drużynie, to są mieszkańcy Redy, czy też przyjeżdżają z Trójmiasta?
2: Nie. My mamy praktycznie mówiąc całego Trójmiasta zawodników. To się nie da tak, żeby tutaj z samego naszego powiatu na tym poziomie jest bardzo dużo zawodników, tylko też my, mówię, mamy różny poziom grania, tak? I takie przy najwyższym musieliśmy zawodników pozbierać trochę szerszego regionu. Nie. My mamy praktycznie mówiąc całego Trójmiasta zawodników. To się nie da tak, żeby tutaj z samego naszego powiatu na tym poziomie jest bardzo dużo zawodników, tylko też my, mówię, mamy różny poziom grania, tak? I takie przy najwyższym musieliśmy zawodników pozbierać trochę szerszego regionu. Oczywiście mamy byłych zawodników z pierwszej ligi, superligi, z różnych lig, tak? Są.
1: Czyli jest od kogo zbierać doświadczenie i się uczyć?
2: Tak, jest.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
3: Norda Party! Norda Party!

0: na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do rozmowy w podcaście Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a moim Państwa gościem tym razem jest kierownik UKS 1 Reda, Sebastian Browarczyk. Rozmawiamy między innymi o zbliżających się mityngach lekkoatletycznych w Redzie. Przynajmniej dwie duże lekkoatletyczne imprezy w Redzie, najbliższa 31 maja. Pierwsza edycja ogólnopolskiego meetingu Masters. W ogóle skąd pomysł, żeby właśnie dla Mastersu zorganizować? Nie wiem, czy to jest pokłosie tego, że z Redy właśnie pochodzi lekkoatletka Marta Jeszkę, no i znakomity chodziarz w Mastersach Mirosław Uniewski.
2: Właśnie Mirek Uniewski, to takie oddanie mu takiego hołdu zasłużonego sportowca, zresztą członka naszego klubu, tak? Mirek nigdy nie miał w Redzie swoich zawodów ani nic. Dziesiątki lat jest na arenie sportowej i tak postanowiliśmy w zeszłym roku, że nie ma co, zróbmy też coś fajnego dla Mastersów, tym bardziej, że robi się bardzo popularny i też pokazuje, że wiek nie ma granic, że można fajne rzeczy zrobić. I tak w pokłosiu tego wszystkiego jest to oddane hołd taki Mirkowi Unieskiemu, ta impreza.
1: I tylko tutaj dodam, że na minionej gali sportu w Redzie także został wyróżniony przez samorządowców.
2: Oczywiście na samorządowców i wcześniej, z miesiąc wcześniej była też gala wojewódzka LA, też również Mirek został wyróżniony, tym bardziej, że on tych osiągnięć nadal ma dużo. On co chwilę wraca z medalami z Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Polski. Gdzie byśmy nie spojrzeli, zawsze są z medalami i tutaj również musimy dodać, że jego żona aktywna jest razem z nim, te sukcesy zdobywa i to też od XXX lat.
1: I rozumiem, że pana Mirosława Unieskiego będziemy mogli zobaczyć w Redzie 31 maja, a oprócz niego jakiej dużej frekwencji się spodziewać na tej pierwszej edycji?
2: To jest ciężko na dzisiaj odpowiedzieć o frekwencji, ale to będzie bliżej widoczne. Będziemy komunikaty podawać od przyszłego tygodnia, bo każde zapisy zawsze bliżej wydarzenia się dopiero zapisują, bo to wie pan, kalendarz jest imprezowy różnie, kontuzje, nie kontuzje i wtedy, ale myślimy na dużą frekwencję, tym bardziej, że jesteśmy w kontakcie tam z prezesem Polskiego Związku Mastersów. On też jest bardzo zadowolony, że to w końcu w Redzie coś się wydarzyło. Ogółem prezes Polskiego Związku Sebastian Chmara. No, działamy też w kierunku związkami, żeby te imprezy miały najwyższy poziom, tak? Bo to są zawody pierwszej klasy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Nie?
1: No, rozumiem, że pan Mirosław Uniewski, bo to chyba nie padło.
2: Będzie startował na 3000 metrów w chodzie. Trzeba dodać, że Mirek Uniewski jest to autorytet chodu. Tak? Jest to jedyny zawodnik w chodzie, który nigdy nie został zdjęty z trasy. Tak? Jego chód jest jako wzór brany dla chodziarzy.
1: Jak u pana Roberta Korzeniowskiego, rozumiem pewnie, tak?
2: Tak.
1: Ale rozumiem, że kibice nie tylko będą mogli podziwiać Mastersów w chodzie sportowym, także pewnie inne konkurencje będą czekały.
2: Tak, konkurencje będą biegowe, tak zwane sprinterskie, 100, 300, 600, będą też długie dystansowe biegi, będzie pchnięcie kulą, rzut oszczepem, skok w dal, skok z wyż. No, te konkurencje podstawowe lekkiej atletyki, które są.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
3: Norda Party! Norda Party!

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do rozmowy w podcaście Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a moim Państwa gościem tym razem jest kierownik UKS 1 Reda, Sebastian Browarczyk. Rozmawiamy m.in. o zbliżających się meetingach lekkoatletycznych w Redzie. Nie tylko będzie można się przyglądać właśnie sportowcom w akcji, bo tutaj też wyczytałem, że podczas meetingu Masters mikrofon w ręce dzierżyć będzie Marcin Drogoruk.
2: Dokładnie. Znany speaker Mastersów, bardzo duże imprezy właśnie prowadzi masterskie. Ma to w jednym palcu tą tematykę i wie gdzie, co, jak, kto.
1: A czy Reda ma właśnie dzięki temu tym zawodom dla Mastersów aspirację, żeby stać się taką kolebką zawodów Masters w regionie, żeby tutaj jakoś cyklicznie, może raz do roku odbywały się takie zawody?
2: Wie pan, to są pierwsze nasze zawody, zobaczymy jak to wynikowo wyjdzie. Nie zamykamy się przed kolejnymi imprezami. To jest wszystko zależne, jak ta pierwsze zawsze wydarzenie wychodzi, tak? Jak wydarzenie pierwsze się sprawdza i jest tego jakiś efekt, który ma sens, to tak, będziemy to powielać, tak?
1: I mam wrażenie, że tej idei, temu zawodu, meetingowi Mastersów przyświeca taka fajna idea, że sport nie jest tylko dla młodych, tylko właśnie sport można prowadzić przez całe życie.
2: Dokładnie, dlatego mówię, myśmy po to też ten pokazać innym, że ten wiek 35+, bo tak się zaczynają Mastersi, że ten wiek nie zna granic, tak? Tam startują ludzie, którzy mają 60, 70, 80 i tak dalej, tak? I to fajne jest, że oni mają te chęci, te ambicje i nie poddają się.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
3: Norda Party! Norda Party!

0: Amerykańscy żołnierze w Polsce tematem debaty w Europarlamencie. Afera o cenę masła jest skarga na promocję w dwóch sieciach. Będą też półkolonie. Do wakacji jeszcze chwila, ale już ruszają zapisy. Marcin Krzemiński. Jutro w Parlamencie Europejskim debata m.in. o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z Grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
1: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
0: Mówi europoseł Michał Kobosko. Debata w Strasburgu będzie jutro. Jutro też polscy wojskowi i ministrowie obrony będą bezpośrednio rozmawiać z amerykańskimi odpowiednikami o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 złote. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 złote za kostkę.
2: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
0: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawiać się w szkołach od 1 września. Tak m.in. zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego? O tym Bartosz Kądziołka.
3: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia.

0: Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
1: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
0: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
1: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
0: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
2: Ruszają zapisy na letnie półkolonie. Na przykład w Bydgoszczy miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
3: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
2: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Za nami Noc Muzeów. W Wejherowie można było przenieść się w czasie do PRL-u. Chętnych do takiej podróży było mnóstwo. Tradycyjnie już Wejherowo zaprosiło swoich mieszkańców i gości na wyjątkową podróż w czasie i poznanie lepiej miasta w ramach tegorocznej Nocy Muzeów.
5: Powiem szczerze, że Noc Muzeum to jest wspaniały moment, kiedy można spotkać się z historią. W przypadku Wejherowa ta historia jest bardzo długa, bo jednak Wejherowo jest już 383 lat. Od momentu samego powstania. Więc można różne elementy tej historii przypominać. I myślę, że taka noc jak dzisiejsza to też na to pozwala. Bo mamy Kalwarię, mamy swojego założyciela, mamy kościoły, mamy w ogóle historyczną zabudowę. Także to już jest ten element, który przywiązuje do historii.
4: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand. Jak co roku jednak Wejherowska Noc Muzeów ma jakiś motyw przewodni. Tym w tym roku były czasy PRL-u. Odniesień do nich nie zabrakło zarówno na rynku, jak i w samym ratuszu, do którego ustawiały się olbrzymie kolejki.
6: Przygotowaliśmy pomieszczenia, które będą nas odsyłać właśnie do tamtych czasów. Mamy posterunek milicji, mamy pomieszczenie pierwszego sekretarza, mamy też peweks, mamy pokój dziecięcy, mamy też pomieszczenie takie stołówkowe. Dla naszych najmłodszych, którzy tak nie do końca sobie zdają sprawę i na pewno nie pamiętają tych czasów, bo nie mogli tego pamiętać, dla nich przygotowaliśmy warsztaty. To są takie zabawy dla dzieci, które były właśnie w tamtych czasach.
4: Opowiada kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta w Wejherowie Alicja Włodarczyk. A cały ten klimat można było poczuć już także oczekując na wejście do ratusza. Chętnych bowiem nie zabrakło, podobnie jak w dodatkowych atrakcjach. Podczas wydarzenia nie zabrakło także stałych punktów, jak chociażby okazji do obejrzenia wnętrza ratusza i jego sali historycznej, czy spotkania z prezydentem. Gmina Łęczyce podpisała umowę w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026. Dokument został podpisany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przez wójta Piotra Widbrota przy kontrasygnacie skarbnik gminy Anny Ciężkowskiej-Mruk. W ramach programu dofinansowanie otrzymało sołectwo Witków. Na realizację lokalnych działań i inwestycji przyznano 25 tysięcy złotych. Program ma wspierać aktywizację mieszkańców oraz zachęcać lokalne społeczności do wspólnego działania na rzecz najbliższego otoczenia. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Witkowie. Miejsce ma służyć aktywnemu wypoczynkowi dzieci, młodzieży i dorosłych. Samorząd podkreśla, że inwestycja ma poprawić warunki spędzania wolnego czasu i integracji mieszkańców. W Centrum Integracji Społecznej w Słupsku odbyły się zajęcia poświęcone chorobom cywilizacyjnym. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele samodzielnego, publicznego miejskiego zakładu opieki zdrowotnej w Słupsku oraz studenci fizjoterapii z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Warsztaty były częścią projektu realizowanego wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Integracji Społecznej. Program ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy otrzymują kompleksowe wsparcie pomagające rozwijać kompetencje społeczne i zawodowe, a także zwiększające ich szanse na powrót na rynek pracy. Organizatorzy podkreślają, że takie działania realnie wpływają na budowanie samodzielności, motywacji i otwierają uczestnikom nowe możliwości życiowe. Jutro wschód słońca będziemy mieli równo o godzinie 4:35. Pogoda raczej będzie podobna do tej dzisiejszej, tyle że będzie trochę jakby cieplej. 12 stopni jutro będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 15 w Wejherowie, Rodzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie i 16 stopni Celsjusza w Gdyni, Puck,

0: Kosakowie, na barometrach wciąż oglądać powinniśmy umiarkowane wartości, a na niebie wciąż zobaczyć będziemy mogli dość solidne zachmurzenie.
1: Norda.

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do rozmowy w podcaście Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a moim Państwa gościem tym razem jest kierownik UKS 1 Reda, Sebastian Browarczyk. Rozmawiamy m.in. o zbliżających się meetingach lekkoatletycznych w Redzie.
2: Meeting Masters, tak jak wspomniałem, to jest najbliższa lekkoatletyczna impreza w Redzie, ale nie dużo później, bo 2-3 tygodnie później, jak pamiętam.
3: Dwa tygodnie,
2: tak. Odbędą się właśnie już taka tradycyjna lekkoatletyczna impreza na Mosirze przy ulicy Łąkowej. Meeting dla dzieci, młodzieży i to będzie już chyba czwarta edycja. I jak ten właśnie meeting się przez te ostatnie lata rozwinął w Redzie?
3: Powiem, bardzo wysoko poszedł w rozwoju. Pierwszy nasz meeting, który tworzyliśmy, była to impreza wojewódzka. Było tam z 300 osobostartów. Już w zeszłym roku, gdy był to pierwszy ogólnopolski, bo przerobiliśmy

0: ogólnopolski. Prosiliśmy większy zasięg, mieliśmy 1000 osób od startu w zeszłym roku i impreza w ogóle tu w województwie pomorskim została określona imprezą sezonu stadionowego, najlepszym roku.
1: Takim charakterystycznym elementem właśnie meetingu dla dzieci i młodzieży w Redzie jest taka uroczystość odsłonięcia odlewu dłoni znanych sportowców. Czy w tym roku też taka atrakcja będzie?
0: Tak, oczywiście będzie. No i tutaj wracając w dyskusji na temat Mastersów, będziemy w tym roku odsłaniać dłoń Janki Unieskiej, Mirka żony, zasłużonej też właśnie chodziarki. No też Mirka Unieskiego odlew już jest na tak zwanej naszej Alei Gwiazd. No, teraz nadeszła pora, że to będzie Janka Unieska, tak? Zgodnie z Radą Sportu, Komisją Sportu i Miastem ustalaliśmy kto i wybraliśmy właśnie Jankę Unieską.
1: To może, jeżeli pan pamięta, na tej Redzkiej Alei Gwiazd, to już jakie dłonie można tam znaleźć?
0: Martę Jeszkę, Mirka Unieskiego, pani Jóźwiakowska, pani Dąbkowska, no i teraz będzie Janka Piąta.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.
3: Norda Party. Norda Party.

0: na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do rozmowy w podcaście Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a moim Państwa gościem tym razem jest kierownik UKS 1 Reda, Sebastian Browarczyk. Rozmawiamy m.in. o zbliżających się meetingach lekkoatletycznych w Redzie. Czy jeśli chodzi o ten meeting dla dzieci i młodzieży w Redzie, czy dopiero zapisy ruszą, czy już wiecie, ile osób będzie?
2: Zapisy ruszą, ale już mamy zapowiedzi z całej Polski, już pytania, kiedy ruszą. Wie Pan, ja sam blokuję troszkę te zapisy, żeby one w odpowiednim momencie ruszyły, bo mówię, już mamy zapytań multum z całej Polski, kiedy ruszają zapisy, kiedy, co można, jak można się zapisać, nie? Jest zainteresowanie bardzo dużo, bo powiem tak, my ten meeting dla dzieci, jest to też rzadkość, go robimy na poziomie takim pokazowym, jak dla seniorów zawody, z pełną oprawą, z pełnym takim efektem, gdzie te dzieci się czują wyjątkowo, dlatego też to przyciąga tych dzieciaków do tej rywalizacji.
1: Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, zapraszacie Państwo już takich, powiem, takich już doświadczonych

0: lekkoatletów, czy także osoby, które wśród dzieci i młodzieży stawiają swoje pierwsze kroki w królowej sportu?
1: To kluby zgłaszają, ale my nie blokujemy nikogo. Czy to jest początkujący, czy zaawansowany, bo to jest meeting i żeby każdy mógł się sprawdzić, porywalizować, tak? Bo przy zawodach okręgowych czy innych to na ogół kluby starają się najlepszych wystawić, a my chcemy, żeby te dzieci wszystkie spróbowały tego szlifu zawodów, tak? To samopoczucie, tą rywalizację, tą taką adrenalinę.
0: Mówi pan, że tutaj do Redy w czerwcu przyjadą drużyny, zawodnicy z całej Polski, a tak trochę z boku, jakby pan spojrzał, jak pomorska lekkoatletyka wśród dzieci i młodzieży wygląda na arenie całego kraju, jakbyśmy mogli tak porównać.
1: Województwo pomorskie dosyć dobrze stoi. No, ogółem kluby, które mamy, w ogóle prezes Pomorskiego Związku Lekkoatletyki też jest takim pasjonatą i jesteśmy trzecim województwem w kraju tak naprawdę w kwalifikacjach tak zwanych drużynowych lekkoatletyki. Wysoko stoimy i nadal brakuje takich obiektów. Za mało jest nadal obiektów lekkoatletycznych. Tych obiektów powinno być stanowczo więcej.
0: Królowa sportu jest w szerokim rozumieniu, czyli na pewno zakładam, że nie zabraknie biegów. To jeszcze w jakich konkurencjach dzieciaki będą się mierzyć?
1: Skok z wyż, biegi przez płotki, pchnięcie kulą, piłeczka palantowa. Tak, podstawowe, techniczne i biegowe.
0: Oprócz właśnie podziwiania młodych sportowców w tych różnych dyscyplinach, uroczystość odsunięcia odlewu dłoni, czy jeszcze jakieś atrakcje przewidujecie dla gości?
1: To my odpowiemy bliżej wydarzenia, może będzie mała niespodzianka, ale to też jest związane z kalendarzem seniorskim lekkoatletów i jeżeli nam nic nie skoliduje tam czasowo, to będzie niespodzianka też dla zawodników, ale to już bliżej wydarzenia. Omawiamy tam właśnie z jedną zawodniczką i trenerem z pierwszej ligi, tak powiem, ale to mówię, trzeba po prostu poczekać do pewnego momentu, żeby to oficjalnie poinformować.
0: Mówiliśmy o sukcesie siatkarzy, dwa meetingi przed nami. Co jeszcze w tym roku kalendarzowym czekał KS Jedynkę Redę?
1: Multum zawodów, gra w drugiej lidze, no nie jest to czasochłonne, mało chłonne, o tak powiem, mało czasu i nie zabiera nam to, multum jest tych zawodów innych, ale w Redzie też we wrześniu, sobie przypomnę, to jest we wrześniu będą też się odbywać mistrzostwa okręgu LDK, to jest lekkoatletyka dla każdego, specjalne zawody Wojewódzkiego Pomorskiego Związku Lekkoatletyki, gdzie też w Redzie to będzie organizowane, gdzie też przyjadą z tego województwa zawodnicy tak rywalizować.
0: I tak bym prosił, żeby podsumować i przypomnieć naszym słuchaczom dwa najbliższe meetingi, kiedy i gdzie się będą odbywać.
1: 31 maj, Mosir Reda, ulica Łąkowa 59, zaczynamy o 10, tak 10. 14 czerwiec, godzina 10.30, też Mosir Reda Łąkowa 59. Jest to połączone z obchodami Dni Redy. Też trzeba dodać, że Reda w tym czasie obchodzi Dni Redy. Dzień wcześniej będą koncerty, następnego dnia meeting. O ile pamiętam dokładnie coś tam, chyba w sobotę też będzie gala boksu amatorskiego pod balonem na Mosirze, organizowana przez aferę klub bokserski w Redzie.
0: Drodzy słuchacze, zapisujcie w kalendarzach te dwie daty, bo jak słyszeliście, w Redzie dużo się będzie działo teraz sportowego i rozrywkowego. Sebastian Browarczyk, kierownik UKS Jedynki Reda, był tym razem moim Państwa gościem w podcaście Sportowa Fala. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Norda FM. Na Bałtyckiej fali.
3: Norda Party. Norda Party.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: W Gniewinie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Gniewino z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, podczas której podsumowano także 2 lata obecnej kadencji oraz rok funkcjonowania gniewińskiej karty mieszkańca. Sala widowiskowo-kinowa w Gniewinie wypełniła się licznymi gośćmi, którzy zaproszeni zostali na uroczystą sesję Rady Gminy Gniewino.
2: Dzisiejsza uroczysta sesja Rady Gminy jest zwołana tak naprawdę z kilku powodów. Pierwszy powód to oczywiście 81. urodziny naszej gminy. To właśnie 15 maja 1945 roku decyzją ówczesnego starosty Lęborskiego powstała właśnie nasza mała ojczyzna, czyli gmina Gniewino. Kolejny powód to wręczenie medali za wieloletnią służbę samorządową dla pracowników Urzędu Gminy. Wręczymy także medale 80-lecia dla zasłużonych mieszkańców gminy Gniewino. Kolejny powód, dla którego właśnie dzisiejsza sesja jest zwoływana, to podsumowanie gniewińskiej karty mieszkańca.
1: Mówi przewodniczący Rady Gminy Gniewino Krystian Treder, ale także podsumowanie 2 lat nowej kadencji i działalności gminy po zmianie włodarza oraz znacznej większości radnych.
3: Największym moim zdaniem sukcesem jest właśnie inwestycja w naszą społeczność, kapitał ludzki, bo bardzo się nasze społeczeństwo ożywiło. Mamy 4 rady doradcze, takie gremia, więc Radę Młodzieżową, Radę Seniorów, Radę Gospodarczą, Radę do spraw osób z niepełnosprawnościami. Ten głos właśnie społeczeństwa jest dla nas bardzo cenny. Komunikacja z mieszkańcami się zmieniła, bo stawiam na model taki bardzo partycypacyjny i demokratyczny. Każdy radny jest aktywny w swoim okręgu wyborczym i nie tylko.
1: Tłumaczy wójt gminy Gniewino Violetta Majer-Schroeder. Wspomniano także liczne już zrealizowane inwestycje, ale także te w trakcie realizacji, czy też planowane jak nowy urząd gminy. Najważniejszym punktem sesji było jednak docenienie pracowników samorządowych za ich wieloletnie oddanie na rzecz swojej małej ojczyzny. Medale wręczone zostały łącznie 9 pracownikom gminy Gniewino. Sesja była także okazją do podsumowania pierwszego roku funkcjonowania gniewińskiej karty mieszkańca. Policjanci Wydziału Kryminalnego z Puckiej Komendy zabezpieczyli blisko 882 gramy substancji zabronionych. Te w mieszkaniu trzymał 34-latek z Helu. Po przyjechaniu na miejsce funkcjonariusze wielokrotnie wzywali mężczyznę do otwarcia drzwi, jednak ten nie reagował na polecenia policjantów. W związku z tym podjęto decyzję o wejściu siłowym. Chwilę później 34-latek otworzył drzwi mieszkania. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany i pobudzony. Miał trudności z pozostawaniem w bezruchu oraz prowadzeniem rozmowy z funkcjonariuszami. Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli na głośniku znajdującym się w sypialni worek strunowy z zawartością białego proszku. Na biurku znajdowały się kolejne substancje przypominające środki psychoaktywne i psychotropne.

sklepowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli także w kuchennej lodówce dwa słoiki z zawartością białego proszku, reklamówkę ze zbryloną żółtą substancją, wagę jubilerską, woreczki strunowe, gotówkę w kwocie 1150 zł oraz telefony komórkowe. Dodatkowo

0: 24-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wodny tramwaj wypłynął na Zatokę Pucką. Ruszyło nowe pasażerskie połączenie wodne na trasie Puck-Chałupy. Rejsy te stanowią alternatywę dla dróg prowadzących na Półwysep Helski. Pasażerowie mogą dotrzeć do chałup drogą wodną, omijając korki i podróżując przez Zatokę Pucką. W maju tramwaj wodny będzie kursował w weekendy, natomiast od czerwca rejsy mają odbywać się codziennie. W planach jest również rozszerzenie trasy o dodatkowy przystanek w Sparzewie. Operatorem połączenia została spółka PKS Gdynia, z którą 15 maja umowę podpisał Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej. Partnerami projektu są Powiat Pucki, Miasto Puck, Gmina Władysławowo oraz Gmina Puck. Bilety na rejsy można kupować przez internet za pośrednictwem platformy e-podróżnik oraz bezpośrednio przed wypłynięciem, jeśli dostępne będą wolne miejsca. Pierwszeństwo wejścia na pokład mają pasażerowie posiadający bilety zakupione online. Reda przygotowała raport o stanie gminy za rok 2025. Będziemy mogli się z nim zapoznać w trakcie planowanych spotkań. W ich trakcie będzie okazja porozmawiać o tym dokumencie z włodarzami miasta oraz usłyszeć odpowiedzi na pytania i spojrzeć na sukcesy i wyzwania minionego roku. Spotkania odbędą się dwukrotnie. Po raz pierwszy 21 maja o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie, a następnie 25 maja o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie. Raport będzie przedmiotem debaty podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, w której również mieszkańcy mogą zabrać głos po spełnieniu pewnych warunków. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami mieszkańców. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do środy 27 maja. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w minioną sobotę w Sparzewie. Jeden z pojazdów dechował. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 16 maja o godzinie 7:39. Na miejsce skierowano 3 zastępy Straży Pożarnej, w tym jednostkę JRG Puck, a także druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Sparzewo i OSP Gnieżdżewo. Po przybyciu służb ratunkowych potwierdzono, że doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych. W wyniku kolizji jeden z pojazdów znalazł się na dachu. Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu opuściły auta jeszcze przed przyjazdem strażaków. Kierujący jednym z pojazdów został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Po badaniu pozostał na miejscu zdarzenia i nie wymagał transportu do szpitala. Strażacy zabezpieczyli miejsce kolizji oraz prowadzili działania mające na celu usunięcie skutków zdarzenia. Okoliczności i przyczyny kolizji ustala aktualnie policja. Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe miało miejsce w niedzielę w Rybnie. Samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w budynek mieszkalny. Do zdarzenia doszło w niedzielę 17 maja przed południem w miejscowości Rybno. Na miejscu pracowali policjanci, którzy ustalili wstępnie, że za kierownicą auta siedział 25-letni mężczyzna. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn kierowca stracił panowanie nad pojazdem, po czym samochód uderzył w przydrożny dom jednorodzinny. W aucie znajdowała się również pasażerka. Kobieta została przewieziona do szpitala na badania. Policjanci przebadali kierowcę alkomatem. 25-latek był trzeźwy. Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu oraz zabezpieczyli ślady. Trwa wyjaśnienie dokładnych okoliczności przyczyn wypadku.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Piłkarze Weekendu Luźno nie spuszczają nogi z gazu w walce o bezpośredni awans do drugiej ligi. W niedzielę w ramach 32 kolejki rozgromili na wyjeździe Lipno Stęszew aż 5-0. 2 gole w tym meczu zdobył jeden z najskuteczniejszych piłkarzy ligi, Filip Sosnowski. W meczu z Lipnem zdobył swojego 13 i 14 gola w sezonie. Po jednym trafieniu dołożyli Jakub Krewty, Dawid Konkol oraz Krzysztof Wicki. Drużyna prowadzona przez trenera Macieja Plińskiego na 2 kolejki przed końcem rozgrywek ma punkt straty do lidera Zawiszy Bydgoszcz. Bydgoski zespół w minionej kolejce pokonał na wyjeździe Lech 2 Poznań 4-2. W kontekście walki o bezpośredni awans kluczowe będzie kolejne spotkanie. 23 maja czeka nas hit sezonu. W Bydgoszczy Zawisza podejmie weekend. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Piłkarze Arki Gdynia odzyskali kontrolę nad walką o utrzymanie w PKO-BP Ekstraklasie. Po rozstrzygnięciach 33 kolejki sytuacja żółto-niebieskich jest jasna. Wszystko zależy już wyłącznie od nich. Zespół trenera Dariusza Banasika musi wygrać 2 ostatnie mecze sezonu. Pierwszy już dzisiaj o godzinie 19 na Stadionie Miejskim Gdyni przeciwko zdegradowanej już Termalice Nieciecza. Drugie spotkanie Gdynia nie rozgrają 23 maja na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. 6 punktów dla arcypewne utrzymanie bez oglądania się na wyniki rywali.

0: Istnieje też wariant, w którym wystarczą 4 punkty, ale tylko pod warunkiem porażki Widzewa Łódź i braku zwycięstwa Lechii Gdańsk w ostatniej kolejce. Jedno jest pewne, porażka Arki z Termaliką oznaczać będzie spadek do pierwszej ligi jeszcze przed ostatnią serią spotkań. Obecnie Gdynianie mają 36 punktów i zajmują miejsce w strefie zagrożonej spadkiem. O otrzymanie walczą jeszcze Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Krakowie oraz Piast Gliwice. Z lądu przechodzimy na Akwen. Inauguracja sezonu pierwszej ligi polskiej ligi żeglarskiej w Sopocie zakończyła się zwycięstwem załogi GQ Racing. Ekipa sterowana przez Łukasza Włosińskiego okazała się najlepsza po emocjonujących regatach rozegranych w bardzo zmiennych warunkach pogodowych. Drugie miejsce zajęła załoga Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach, a na najniższym stopniu podium stanął Nauticius Yacht Club Olsztyn. Pierwszy dzień rywalizacji upłynął pod znakiem słabego i niestabilnego wiatru. Najlepiej z trudnymi warunkami poradzili sobie żeglarze Racing, którzy objęli prowadzenie po serii wyścigów. W czołówce znalazły się także 3 załogi z Olsztyna. Drugiego dnia wiatr stopniowo się nasilał, a walka o podium była coraz bardziej zacięta. Przed finałowym wyścigiem liderów odrywali dzieliły zaledwie pojedyncze punkty. Decydujący wyścig przyniósł ogromne emocje, a 4 załogi zostały zdyskwalifikowane za falstart, w tym będący tuż za liderem Herem Racing Kiow. To otworzyło drogę do brązowego medalu ekipy Nauticius Olsztyn. Z kolei Racing mimo kary i dopiero 4. miejsca w finale utrzymał prowadzenie i sięgnął po triumf w całych regatach. Po zawodach sternik zwycięskiej załogi Łukasz Włosiński podkreślał, że poziom rywalizacji z roku na rok jest coraz wyższy, a regaty w Sopocie były wyjątkowo wymagające dla wszystkich uczestników. Lechia Gdańsk zmniejszyła swoje szanse na utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. W przedostatniej kolejce Biało-Zieloni przed własną publicznością przegrali z Legią Warszawa. Stołeczni wyszli na prowadzenie już w 11 minucie po golu Nsame. Lechia doprowadziła do wyrównania w 60 minucie. Bramkę na 1-1 strzelił Tomasz Bobsek. Legia bramkę na wagę zwycięstwa strzeliła w 10 minucie. Na listę strzelców wpisał się Antonio Colak. Lechia znajduje się w strefie spadkowej. Do bezpiecznego miejsca traci 1 punkt. Pozostajemy na Zielonej Murawie. W jednym z ciekawszych spotkań 30. kolejki pomorskiej 4. ligi na Wzgórzu Wolności gry Wejherowo zremisował z Pogonią Lembrok 2-2. Żółto-czarni wyszli szybko na prowadzenie. Już w 180 sekundzie meczu wynik meczu otworzył Kasper Małolepszy. Pół godziny później graficie podwyższyli na 2-0 po trafieniu Jakuba Krepta. Jednak końcówka należała do piłkarzy Pogoni. Lęborczani kontaktowego gola zdobyli w 83 minucie. Wiatr w żagle Pogoni dał gol Natana Juskowskiego. Ten sam zawodnik doprowadził do wyrównania 3 minuty później. Po tej kolejce lęborski zespół zajmuje 10 miejsce, a Gryf jest na 13 pozycji. Luka tym wyżej jest Sokół Boże Pole Wielkie, który w minionej kolejce zremisował u siebie z Arką 2 Gdynia. Sokół prowadził od 60 minuty po golu Patryka Łuszcza. Gol nowego remisu dla Gdynian w doliczonym czasie gry zdobył Wojciech Zacharewicz. Punkt do ligowej tabeli dopisał sobie Stolem Gmina, który w Pruszczu Gdańskim bezwarunkowo zremisował z Czarnymi. Stolem na 4 kolejki przed końcem sezonu zajmuje 14 miejsce. Powody do radości po sobotnim spotkaniu mieli zawodnicy Gryfa Słupsk, którzy w Pelplinie pokonali miejscową Mierzycę 3-0. Na listę strzelców wpisali się Damian Łosiejko, Filip Zdunek oraz Daniel Piechowski. Słupszczanie znajdują się w czołówce tabeli na 4 pozycji. Zmieniamy dyscyplinę. W szkole podstawowej nr 4 w Redzie odbył się turniej Mapeciaki Cup Rodzinna Siatkówka Bez Granic. Turniej połączył sportową rywalizację, integrację mieszkańców oraz akcję charytatywną.
1: Sebastian Rowarczyk, KS1 Kareda, menadżer klubu. Cały cel tego to jest integracja rodziców z dziećmi, akcja charytatywna, wsparcie domu dla dzieci w Redzie, jakieś materiały edukacyjne plus na terapię, jeżeli środki pozwolą, większe chcemy to przeznaczyć na terapię dla dzieci z różnych tam ośrodków PCR-u. Główny ten aspekt całej tej idei, żeby rodzice zagrali, pokazali swoją aktywność sportową i to są rodzice z przedszkoli, którzy uczestniczą w meczach siatkówki.
2: Kinga Szczepankowska, radna powiatu wejherowskiego, współorganizator Mapeciaki Cup Rodzinna Siatkówka Bez Granic. Fajna zabawa dla dzieci, rodzinne rozgrywki piłki siatkowej, ale jednym z głównych założeń naszego dzisiejszego wydarzenia jest zbiórka materiałów edukacyjnych dla Domu Dzieci w Redzie oraz innych placówek z powiatu wejherowskiego. Mamy tutaj na myśli terapię tych dzieci. Jesteśmy też zadowoleni z ciepłych słów, które napływały i ze zgłoszeń sponsorów prywatnych, którzy chcą wspierać tego typu akcje i z tego też powodu myślę, że nie jest to pierwsza i ostatnia edycja tego typu wydarzenia, którego będę chciała być współorganizatorem.
0: Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Koszykarze Energii Trefla Sopot wyrównali stan ćwierć finałowej rywalizacji play-off Orlen Basket Ligi. W drugim meczu serii Sopocianie pokonali we własnej hali Dziki Warszawa 81-78. Spotkanie w hali Stulecia było niezwykle wyrównane. Po pierwszej połowie to warszawianie prowadzili 4 punktami, a w trzeciej kwarcie goście odskoczyli nawet na 11 oczek przewagi. Drużyna trenera Mikola Arkasa odpowiedziała jednak świetną serią 14-0 i wróciła do gry. Decydująca okazała się końcówka czwartej kwarty. Przy stanie 71-73 dla Dzików trafiali kolejno Kasper, Grant i Paul, wyprowadzając trefla na prowadzenie. Goście jeszcze odpowiedzieli punktami Hortona, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. Zwycięstwo z linii rzutów wolnych przypieczętował Paul, który w całym meczu był bezbędny w tym elemencie gry. Najwięcej punktów dla

0: Co pociąg zdobyli z kruk z 19 po 12 oczek dołożyli gońcy i suror. Stan ćwierćfinałowej serii do 3 zwycięstw wynosi teraz 1-1. Kolejne spotkania odbędą się w Warszawie 19 i 21 maja. Zmieniamy dyscyplinę. Bardzo udany start zaliczyli młodzi zawodnicy karate klubowej Herło. 14-osobowa reprezentacja klubu rywalizowała w 26 ogólnopolskim pucharze dzieci karate tradycyjnego, który odbył się w Łodzi. Największy sukces odniosły Agnesa Hebotar i Agata Patok, które zdobyły złoty medal w konkurencji NBU w kategorii 9-7 Q. Srebrne medale wywalczyły Agnesa Hebotar w kata oraz Kornelia Maćkowska w swojej kategorii kata. Na podium stanęli również Magdalena Zabrowska, Agnesa Hebotar i Amelia Czaja w konkurencjach indywidualnych kumite i kata. Brązowe medale zdobyły także duety Amelia Dymkowska i Dawid Zabrowska oraz Zona Des i Sofia Hebotar w konkurencji NBU. Tuż za podium na czwartym miejscu w kumite uplasował się Max Podliszewski. W pierwszej dziesiątce swojej konkurencji znaleźli się również Sofia Hebotar, Zona Des, Ignacy Polachowski, Amelia Czaja, Agata Patok i Alicja Bogusz. Ruszyły zapisy na kolejną edycję biegu tropem kaszubskiego Stolema. Sportowe wydarzenie odbędzie się 30 maja w Żelkowie w gminie Główczyce. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno doświadczonych biegaczy, jak i całe rodziny. Uczestnicy będą mogli rywalizować na kilku dystansach. W programie znalazł się bieg główny na 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km, a także biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach od 80 do 800 metrów. Nie zabraknie również biegu otwartego dla wszystkich chętnych. Trasy poprowadzone są przez tereny położone w sąsiedztwie otuliny Słowińskiego Parku Narodowego. Organizatorzy podkreślają także wyjątkową atmosferę wydarzenia. Każdy uczestnik po przekroczeniu mety otrzyma pamiątkowy medal oraz porcję domowych pierogów. Bieg odbędzie się na terenach, gdzie na co dzień trenują znani lokalni sportowcy Małgorzata i Andrzej Marczkowie. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano również rodzinny festyn z atrakcjami dla mieszkańców i gości. Zapisy prowadzone są do 25 maja za pośrednictwem portalu zapisy.info.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.